0: Zatrzymano 3 osoby oraz zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe, warte na czarnym rynku prawie 3,5 miliona złotych. W Faktach z nami reporter RMF FM, Beniamin Chyłak-Piłat. Gdzie dokładnie przeprowadzono tę akcję?
1: W dwóch miejscowościach, w powiatach gorzowskim i sulęcińskim, ujawniono i zlikwidowano tam 2 laboratoria służące do produkcji klofedronu. Nielegalne instalacje znajdowały się w zabudowaniach gospodarczych i były przystosowane do produkcji na dużą skalę. Na gorącym uczynku przy produkcji narkotyków zatrzymano 2 osoby. W krótkim czasie funkcjonariusze zatrzymali również 3, powiązaną z nielegalną działalnością grupy. Na miejscu zabezpieczono ponad 50 kg klofedronu i ponad 150 kg innych substancji. Trwają szczegółowe analizy materiałów znalezionych podczas akcji. Ponadto policjanci przejęli półprodukty wykorzystywane do produkcji narkotyków i broń palną. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Wszyscy 3 mężczyźni zostali aresztowani.
0: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. Jego wynikom przyjrzał się nasz reporter Michał Radkowski.
2: Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy przynajmniej teoretycznie mają najbardziej stabilną sytuację, czyli o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wśród etatowców aż co drugi uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do wymiany w rządzie kilku ministrów. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Zupełnie inne nastroje panują wśród emerytów i rencistów. Tu rząd musi mieć niezłą ocenę, bo co trzeci nie widzi potrzeby rekonstrukcji. Rząd za to powinien wziąć pod uwagę niezadowolenie wśród osób studiujących i jednocześnie pracujących. Tu odsetek tych, którzy uważają, że zmiany są potrzebne, jest najwyższy.
3: Sport w Faktach RMF FM.
0: Siatkarze PGE Projektu Warszawa wylatują dziś do Turynu. W weekend powalczą tam w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. W gronie półfinalistów jest także Aluron CMC Warta Zawiercie. A Patryk Serwański rozmawiał z trenerem projektu Kamilem Nalepką i rozgrywającym Michałem Kozłowskim.
4: Kamil Nalepka, trener PGE Projektu Warszawa. Dzień dobry, panie trenerze.
5: Dzień dobry.
4: Z pańskiej perspektywy te ostatnie dni poprzedzające wylot do Turynu to były dni, w których łatwo drużyna się motywowało do pracy jeszcze? Czy było może troszeczkę trudniej? Czy Final Four Ligi Mistrzów to jest takie hasło, które powoduje, że tutaj wszyscy kipią entuzjazmem, mimo pewnie już oczywistego zmęczenia, bo trudy sezonu na pewno były.
5: No ja myślę, że ten zespół jest tak skonstruowany, złożony z doświadczonych zawodników, ale zarówno też jest sporo młodzieży, dla których będzie to pierwszy raz być częścią Final Four Ligi Mistrzów, dla mnie osobiście też, także ja tutaj dodatkowo nikogo motywować nie muszę, to myślę, że czysta przyjemność, taka wisienka na torcie dla nas, zakończyć sezon w Turynie, w Final Four Ligi Mistrzów, to myślę, że każdy zespół chciałby być na naszym miejscu.
4: Z punktu widzenia istotnej w sporcie logistyki, lecicie do Turynu czarterem, czyli ta podróż będzie szybka, pozwoli uniknąć pewnie jakichś problemów, które już w tym sezonie akurat pechowo się tak złożyło podczas wylotu do Francji, mieliście trochę perturbacji. Tutaj pewnie dla pana spore ułatwienie.
5: No bardzo się cieszymy, że klub zorganizował nam takie warunki transportu do Turynu. To, że mamy czarter, możemy się tylko z tego cieszyć. Oszczędzimy dużo czasu, który poświęcimy na pracę, na regenerację tam już na miejscu i bardzo za to dziękujemy.
4: Na miejscu zakładam, że pewnie w piątek będzie jeszcze jakiś trening, pewnie po prostu poznanie się z halą. Na ile to jest ważne, takie właśnie zaadaptowanie się nawet krótkie do warunków, do miejsca, w którym takie mecze ważne będą rozgrywane?
5: No myślę, że jest to bardzo ważne i musimy skorzystać z takiej możliwości, tak jak każdy zespół to zrobi. Siatkówka to też trochę gra błędów, gra, w której ważne są detale i małe rzeczy. My chcemy przez te 1,5 godziny treningu w piątek wykonać elementy, które pomogą nam w dobrej grze przeciwko zespołowi z Włoch.
4: Mówił pan, podkreślił pan też to w tej wypowiedzi sprzed kilku chwil, że to dla pana też będzie debiut w turnieju o taką stawkę. Pan jest osobą, która podchodzi do takich wydarzeń w swojej trenerskiej karierze, czy mówiąc ogólnie w życiu, ze spokojem, czy jest panu trochę takiej ciekawości, może to odrobinę tremy, którą, jak nawet mówią aktorzy, trema pomaga, przydaje się, bez tremy byłoby dopiero kiepsko. Także jak to wygląda z pańskiej perspektywy już tak osobiście?
5: A ja podchodzę, tak jak myślę, cały ten okres prowadzenia zespołu z Warszawy ze spokojną i chłodną głową. Skupiam się na tym, by skupiał się na tym, by pomóc zespołowi na miejscu, na boisku, na meczu. Nie pozwalam się targać emocjami, choć one oczywiście są i będą na pewno tam w Turynie, ale moim głównym celem jest pomóc zespołowi na meczu, przed meczem i wskazanie drogi, jaką powinni podążać, by finalnie wygrać.
4: W półfinale świeżo upieczony mistrz Włoch, drużyna Perugii z Kamilem Semeniukiem. No oczywiście to jest Final Four Ligi Mistrzów, to nie mogą być przypadkowi rywale, ale taki przeciwnik w półfinale, no to robi na pewno wrażenie na kibicach i jest to takie fajne, myślę, wyzwanie.
5: Bardzo, bardzo ciekawy zespół. To jest zespół, który broni z trofeum z poprzedniego sezonu. Zespół konstruowany od początku, by wygrywać Ligę Mistrzów. Tam nie ma słabych drużyn. Wszystkie cztery zespoły, również i my, jesteśmy mocni. To jest jeden mecz. Dyspozycja dnia może zdecydować o tym, że ktoś przychyli szale zwycięstwa na swoją stronę. Oczywiście znamy swoją wartość, znamy wartość zespołu z Perugii, ale na pewno nie podejdziemy bojaźliwie do tego meczu. Musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę, musimy być agresywni, musimy od pierwszej piłki pokazać, że będziemy walczyć.
4: Na koniec pytam w ten sposób, czy jest jakoś zdefiniowany cel na te Final Four? Na przykład wygrać jeden mecz, któryś, czy po prostu czy przywieźć medal, czy będzie pan zadowolony z tego, że ta drużyna będzie grała na swoje maksimum i da to, co może, no a rywal, no to jest już coś, co od was nie zależy.
5: Celem jest wygranie turnieju, to jest taki cel ogólny, innych nie mamy. Nie mamy mniejszych, oczywiście będziemy skoncentrowani na każdym pojedynczym punkcie, na wygraniu punktu, seta i meczu. Jak wyjdzie, jest to siatkówka, będzie to siatkówka na najwyższym poziomie europejskim, więc czekamy już z niecierpliwością na ten pierwszy mecz.
4: Michał Kozłowski, rozgrywający PGE Projektu Warszawa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
4: Macie już medal Mistrzostw Polski, ale to nie koniec misji na ten sezon. Przed wami wielkie wydarzenie, Final Four Ligi Mistrzów. Zastanawiam się, jakie nastroje w drużynie przed wyjazdem do Turynu. Euforyczne, czy może bardziej jednak skupienie i taka chęć powalczenia tam o coś dużego?
6: Wydaje mi się, że to i to, ponieważ po zdobyciu tego, można powiedzieć, wyczekiwanego medalu, który był naszym takim celem minimum brązowego w Mistrzostwach Polski, na pewno jesteśmy pełni entuzjazmu. Ale też zostało nam niewiele do tego turnieju Final Four w Turynie i ciężko trenujemy, chcemy być w jak najlepszej formie, też chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawić niespodziankę.
4: Powiedziałbyś, że przywiezienie medalu z Turynu jakiegokolwiek to już będzie fajny wynik taki. Ja przynajmniej mam taką teorię, że w sporcie medal ma zawsze duży wymiar. Czy to będzie złoto, czy brąz, często decydują detale, ale zawsze medal ma znaczenie. Cztery drużyny, trzy wyjadą z czymś, jedna bez niczego. Także to jest taki plan minimum, przyjechać do Polski z medalem?
6: Bardzo byśmy chcieli, aby ten medal przywieźć. Oczywiście nasi przeciwnicy są bardzo, bardzo, bardzo dobrymi, utytułowanymi drużynami, dlatego będzie bardzo ciężko o to, żeby wygrać ten nawet i brązowy medal, ale co tutaj dużo mówić. No, jesteśmy pełni świadomi tego, że jedziemy tam walczyć o jak najwyższe cele i tak jak wcześniej wspominałem, no, jesteśmy na tyle dobrym zespołem, żeby sprawić niespodziankę nawet już w półfinale, pokonać słynną Perugię, a powiedzmy, co będzie w finale, to już będzie dodatek.
4: Perugia, świeżo upieczony mistrz Włoch, także z jednej strony drużyna, która wywalczyła brąz, czyli też jedziecie tam z takim nastawieniem, okej, wygraliśmy to, co na końcu mogliśmy wygrać, z drugiej strony Perugia, która zdobyła mistrzostwo Włoch, wiemy, jak silna jest Liga Włoska, oni w finale tam właściwie 3-0, nie pozwolili rywalowi na coś dużego w tym finale, no to też ma swoją wymowę, jakość tego rywala.
6: Oczywiście, zgadza się. Drużyna z Perugii to są same gwiazdy, grają sami reprezentanci swoich krajów. Jest nasz Polak Kamil Semeniuk, który wiedzie tam prym i jest, można powiedzieć, najważniejszą postacią w tym zespole. Wszystkie decydujące piłki idą do niego. Dlatego wiemy, kto będzie stał po drugiej stronie, a my tak trochę w roli kopciuszka Ale prawda jest też taka, jeżeli wyjdzie nam mecz, jeżeli zagramy naprawdę na naszym bardzo wysokim poziomie, jesteśmy sprawić niespodziankę.
4: Czy to jest jakiś dodatkowy smaczek, kiedy gra się na arenie międzynarodowej i w tej drużynie przeciwnika jest jakiś reprezentant Polski, albo ktoś, kogo na przykład znacie z polskiej ligi, albo ktoś, kto na przykład, nie wiem, grał z wami w jednej drużynie, bo tych historii jest często dużo, ale to jest jakiś dodatkowy smaczek. Ten Kamil Semeniuk jest taką dodatkową, przepraszam, bo to będzie może nie eleganckie, ale taką dodatkową atrakcją tego meczu półfinałowego z waszej perspektywy?
6: Nie wydaje mi się, bo to oczywiście fajnie jest zagrać przeciwko Polakowi, który jest po drugiej stronie siatki, ale wydaje mi się, że to musimy się tak skupić na całej drużynie. No, sam Kamil nie jest w stanie wygrać sam meczu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dlatego to nie ma chyba większego znaczenia, kto stoi po drugiej stronie siatki. Tam tak są same gwiazdy, także wszystko jedno, kto tam jest. Dobrze, że lecimy w czwartek. Dobrze też, że udało się zorganizować czarter. Dlatego to też dla nas, dla zespołu będzie ułatwienie, ponieważ bezpośrednio do Turynu dolecimy w zaledwie 2 godziny. W czwartek też mamy jeszcze tam organizacyjne sprawy, jeżeli chodzi o samą Ligę Mistrzów. Jest sesja zdjęciowa. Na pewno to buduje taką atmosferę tego wszystkiego, co tam będzie się działo.
0: A z trenerem PGE Projektu Warszawa Kamilem Nalepką i rozgrywającym Michałem Kozłowskim rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dobranocka, RMF FM. Dajecie znać, że jesteście w świetnej formie i bardzo mnie to cieszy, bo jest 2:13. To ja was będę prowadzić z najlepszą muzyką. Anita Janczak, cześć! Przybijam piątkę wszystkim kierowcom.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Damiana Dawid w RMF FM. Tak brzmi najlepsza muzyka nocną porą, 24 minuty po drugiej. I skoro tu tylu kierowców po drugiej stronie, to spokojnie, ja tu zrobię za was szybki przegląd internetu. I czytam, że palacze powinni odpracowywać przerwy na dymka. W firmach wiadomo, aż kipi od emocji, zdania są podzielone, a atmosfera tak gęsta, że trzeba uważać na czujniki dymu.

0: jeszcze.
1: Najlepsza muzyka ma to do siebie, że inspiruje. Ja sobie tak pomyślałam o słońcu, o jakiejś wędrówce, o plecaku. Kasjan Cieśla mnie tak zainspirował i też takie tematy będą teraz w Radiu RMF 24.
2: Przenosimy się teraz w Himalaje, bo Bartek Ziemski zdobył czwarty najwyższy szczyt świata, Lhotse, 8516 metrów nad poziomem morza i zjechał z tego szczytu na nartach. I to już jest ósmy ośmiotysięcznik, na który Polak wszedł bez wspomagania tlenem z butli, no i dokonał takiego właśnie zjazdu. Mam teraz połączenie z bazą pod Lhotse i Mount Everestem. Bartek Ziemski jest z nami na linii, witaj.
3: Cześć.
2: Po pierwsze gratulacje, no i pytanie, chociaż słyszę już po głosie trochę, jak się czujesz po takiej szybkiej akcji szczytowej? W porządku wszystko?
3: Dziękuję ci. Nie, czuję się chyba w porządku, narty na pewno bardzo pomagają. Doszliśmy do takiego wniosku, bo człowiek szybciej jest w bazie, więc szybsza regeneracja.
2: A to po to są te narty, żeby szybciej do bazy wrócić.
3: Nie przeszkadzają zdecydowanie.
2: Dlaczego zdecydowałeś się na działanie samotnie jeszcze przed rozpoczęciem dużego ruchu takich wypraw komercyjnych?
3: Przede wszystkim zjeżdżając na nartach, dobrze, żeby nie było innych ludzi, zwłaszcza w przypadku linii Kuluaru-Lhotse, która jest dość ciasną linią, więc ze względu na bezpieczeństwo i w ogóle szeroko pojętą robialność zjazdu, dobrze by ludzi nie było. No, dlatego taki był cel, żeby właśnie zdążyć przed wszystkimi.
2: No tak, jak najbardziej to rozumiem. Też jeżdżę na nartach po lepiej przygotowanych stokach i też nie lubię, jak jest zbyt dużo ludzi. A tak poważnie, to jak się zjeżdża na nartach z ośmiotysięcznika? Jak się wybiera drogę choćby?
3: No ty wiesz, bo jeździsz na nartach. Kto nie wie, śnieg w dół, stok, czyli tak jak po stoku, tylko nieprzygotowany, więc trochę trudniej.
2: A jak na nartek się pokonuje taki trudny teren jak Icefall choćby? Wyjaśnię naszym słuchaczom, że to jest lodowiec, który jest poprzecinany szczelinami i to nie szczelinkami, tylko naprawdę szczelinami. No i trzeba taki lodowiec pokonać, o ile się nie mylę, w drodze na Lhotse i Mount Everest.
3: A trzeba albo w drodze z niego. Tu jest trudniej.
2: No właśnie.
3: Trzeba znaleźć minę, no, zaeksplorować i on teraz pomaga na pewno trochę drony. Natomiast tak, w moim przypadku to głównie była to eksploracja z partnerem, z liną i szukanie jakiejś tej drogi przejazdu, co w sumie nie było aż takie trudne finalnie. Myślałem, że to będzie dużo większy problem.
2: Czy podczas tej akcji górskiej miałeś wsparcie szerpów, kontakt z bazą? Mówisz o dronach. Na ile się korzysta z tych nowoczesnych, innych jeszcze takich pomocy technologicznych? Choćby dostęp do prognozy pogody, która wiadomo, że zmienia się momentalnie.
3: No, prognoza pogody to jest jedno. Od tego mam znajomego, który zajmuje się tym dedykowaniem dla mnie. Jeśli chodzi o drony, no teraz no ta technologia bardzo mocno poszła do przodu, więc tych dronów jest masa tak naprawdę i tam z jakichś materiałów korzystałem, żeby zeksplorować ten Icefall. No a wsparcie szerpów, no to jest to główny sezon, więc szerpowie pracują, przygotowując drogę normalną dla klientów, no i chcąc, nie chcąc, niejako z tego wsparcia się korzysta, to znaczy po prostu ta droga jest chodzona przez wiele ludzi, z tym szerpów.
2: A jeśli chodzi o sam sprzęt, możesz nam kilka słów o nim opowiedzieć? Jakie to są narty, na których zjeżdżasz? Nie chodzi mi oczywiście o markę, ale o to, czy w jaki sposób one są dostosowane do tych skrajnych warunków, jakie tam panują?
3: Przede wszystkim są jak najlżejsze i jak najostrzejsze, ponieważ na wiosnę największym problemem jest lód, więc muszą być ostre. Ja korzystam z nart dość wąskich i krótkich, a też pomagają mi w takich węższych miejscach się przemieszczać. No i ta wspomniana waga właśnie, nie? Czyli trzeba najpierw te narty mniej, żeby zjechać, więc im lżejszy, tym lepszy.
2: A krótkie to konkretnie w liczbach to jak długie?
3: 170 cm, a ja mam 190 wysokości.
2: No, czyli to tak w normie jeszcze. A jak byś porównał ten zjazd z Lhotse do poprzednich zjazdów, siedmiu poprzednich, no bo zjechałeś z ośmiu ośmiotysięczników do tej pory?
3: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no, dosyć wysoki szczyt, 8500 chyba ma, no i piękny wprost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia z takich gór wysokich, którą zrobiłem.
2: Dobrze, no to życzymy dobrej kondycji. Jeszcze raz gratulujemy. Rozmawiałem z Bartkiem Ziemskim, który zdobył 4. najwyższy szczyt świata lotce. No jak się okazuje, sam dokładnie nie pamięta wysokości, więc jeszcze raz ją powtórzmy. 8516 metrów i zjechał z niego następnie na nartach. I to był już 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał takiego właśnie zjazdu.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

będzie. To nasza muzyczna nowość. Jeremi i Artur z Domu Sikorskich w RMF FM. To teraz podkręcimy tempo dla naszych bohaterów, którzy rozważą pieczywo. I dla tych, którzy już pędzą z naszymi paczkami, które będziemy musiały ukryć przed naszymi chłopakami. RMF zawsze z wami. Najlepsza muzyka.

koniec z beztroskim próbowaniem dani z cudzego talerza. To mi się teraz wyświetla. Słuchajcie, austriaccy restauratorzy masowo wprowadzają opłaty za puste nakrycie. No i teraz za podzielenie się sznyclem zapłacimy nawet 50 zł ekstra. Kiedyś mówiło się, spróbuj, dobre. Teraz spróbuj, ale najpierw sprawdź kurs euro.

0: Jest trzecia. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Nie ma zgody sądu na przyspieszenie posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Te zaplanowano dopiero na 8 września. Trójka oskarżonych w sprawie podwójnego zabójstwa w Chełmie usłyszała wyroki dożywocia. Umowa podpisana, pierwszy polski samochód elektryczny wyjedzie na nasze drogi już za 3 lata. Uwaga kierowcy, na początek ostrzeżenia z Wielkopolski. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 11 między Obornikami a Poznaniem. W Obornikach doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się na przyspieszenie posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak wyjaśniono, powodem jest m.in. obszerny materiał dowodowy oraz sezon urlopowy. Prokuratura chciała wcześniejszego terminu, ponieważ prawomocna decyzja o areszcie jest potrzebna do złożenia wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, podejrzanego, przypomnijmy, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Posiedzenie zaplanowano na 8 września. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by tę sprawę traktować priorytetowo.
3: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
2: A kwestie urlopowe?
3: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
2: Z sędzią Anną Ptaszek rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, tak wskazywała sędzia Barbara Markowska.
4: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
2: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny.
5: To stało się faktem.
2: Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Wczoraj podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Rutkowski o tym, jak rząd chce zrealizować tę obietnicę.
6: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy jej na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
7: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
6: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
2: Sztuka wkracza na targowisko miejskie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli wczoraj malowanie muralu na placu Miarki w Katowicach. To pierwsze takie doświadczenie malarzy z pierwszego roku w przestrzeni miejskiej. Inspiracją jest to, co na targowisku można kupić.
8: Będą to geometryczne, prawie abstrakcyjne formy warzyw i owoców, które mają działać nie tylko realistycznie, ale też wybudzić jakieś inne skojarzenia. Mogą być tylko czystą zabawą kolorów. Każdy może to zinterpretować po swojemu.
9: Były jakieś dyskusje, co się na tym muralu pojawi?
8: Ktoś chciał, żeby w jakiejś części był na przykład pomidor czy marchewka i jakby poszliśmy za tym.
2: Ze studentami katowickiej ASP oraz opiekunką grupy, dr Małgorzatą Rozenę, rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
10: Śni się panu czasem kolonia karna?
11: Znaczy, no tak, takie sny miewam tu. Zdziwiło mnie to, dlatego że kiedy byłem w więzieniu, no praktycznie w ciągu tych 5 lat Może kilka razy, 2-3 razy mi się śniło, że jestem w więzieniu i przeważnie śniła mi się wolność. No a teraz jakby się tendencja odwróciła, dosyć często mi śni się więzienie.
10: A wraca w ciągu dnia jakieś trudne sytuacje, trudne momenty z tamtych 5 lat?
11: Nie, absolutnie. Dniem jakby, kiedy mam, no, ja jestem w świadomości swojej, absolutnie normalnie się czuję, tu żadnych nie ma, a tak od kiedy człowiek zaśnie, no wraca ta rzeczywistość, tamta rzeczywistość.
10: A co się śni? Co jest takiego najtrudniejszego w tych snach? One są przerażające, znaczy, trudne, czy to jest po prostu powrót do tego, co było?
11: Znaczy bez wątpienia to jest coś mało przyjemnego, takie sny, ale no, ja bym nie chciał tak głęboko wpuszczać przecież słuchają to nie tylko ludzie życzliwi mi, ale tak wiecie, też wroga do swojej świadomości nie chciałbym tak głęboko wpuszczać.
10: A dowiedział się pan czegoś w tamtym czasie, w ciągu tych 5 lat w kolonii karnej, o świecie, o sobie, o rzeczywistości albo o Białorusi?
11: Znaczy, szczerze powiedziawszy, to raczej nic nowego nie dowiedziałem się. Wiedziałem o tym, o warunkach ciężkich, o jakby no, brutalności, która istnieje, o ludziach też. No przecież ja nie mam 20 lat, tylko 50 lat i faktycznie życie, no większość życia swojego już przeżyłem, więc trudno mnie czymś zadziwić, ale bez wątpienia to, no, to było takie doświadczenie, kiedy ty o jakichś rzeczach tobie opowiadano, wiesz, że to tak jest, a później ty widzisz to na żywo. Na tym polegała zasadnicza różnica, no i że sam bezpośrednio jesteś w samym epicentrum tych wydarzeń.
10: A miał pan nadzieję, że wyjdzie, że będzie wolny?
11: Tak. Znaczy, no, w większości czasu miałem takie nadzieje, chociaż były momenty, kiedy myślałem, że no jednak mój stan zdrowia, bo to były bardzo ciężkie warunki, że mój stan zdrowia może doprowadzić do tego, że no, nie opuszczę tego więzienia.
10: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
11: Znaczy, no, wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiście, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony, dzieci.
10: I nie boi się pan, że może pan zostać ponownie zamknięty? Nie obawia się pan tego, że jeśli pan wróci na Białoruś, to zrobił to samo?
11: No ale sedno sprawy jest takie, że ja nie chciałem wyjeżdżać i ja konsekwentnie odmawiałem tego wyjazdu, dopóki nie pojawiła się ta propozycja, że wyjadę z prawem powrotu. I dlatego w odróżnieniu od większości, przytłaczającej większości więźniów politycznych, którzy są wywożeni z Białorusi, ja mam na rękach swój paszport białoruski, to po pierwsze. Po drugie, no, zostałem ułaskawiony przez Łukaszenkę. Chociaż ja nie zwracałem się, nie prosiłem jego o łaskę, nie uznałem winy, to jednak zostałem ułaskawiony, o czym mnie zakomunikowano. To ta procedura nawet była nagrywana przez funkcjonariuszy, którzy odczytywali mi rozporządzenie Łukaszenki. Więc formalnie żadnych powodów ku temu, żeby mnie wtrącać do więzienia nie ma. No ale wiadomo, no, zawsze istnieje ryzyko i takie ryzyko jest, no i jestem gotów to ryzyko podjąć. I chodzi o to, że no, moje miejsce jest jednak na Białorusi, moje miejsce jest wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam nie jest łatwa i uważam, że moja obecność na Białorusi będzie bardzo korzystna, pomoże Związkowi Polaków.
10: A co na to rodzina, żona, dzieci akceptują tę decyzję?
11: Znaczy, no, dla nich ona nie jest niespodzianką. No, przecież ja konsekwentnie te 5 lat zachowywałem się w określony sposób i teraz po prostu no, kontynuuję tą linię, którą kiedyś obrałem.
10: Czyli
11: bo, to, bo te wszystkie dyskusje, które były, one odbywały się w 2021 roku, które jakby teraz być może tam gdzieś w opinii publicznej krążą, no to w mojej rodzinie one się odbywały w 2021 roku.
10: A zaakceptowane zostały pana decyzje?
11: Tak. Znaczy, no wiadomo, że z oporem wielkim i z jakby no, takim no, z krytycznym podejściem i nie podobało się to ani rodzicom, ani żonie, no ale ta decyzja została już dawno zaakceptowana i dla nich nie jest niespodzianką to, co teraz się odbyło.
10: Pytam o to także dlatego,
11: oni wiedzą, że ja bardzo chcę do domu, że chcę wrócić do domu, chcę zobaczyć ojca jeszcze nie widziałem i to no, jakby no, oni wszyscy rozumieją.
10: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
11: Dokładnie, no. Grodno, okolica.
10: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
11: No wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są, i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
10: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
11: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem, tu już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć, i wtedy jakby, no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej. Także ja myślę, że te statutowe działania, które prowadzi Związek przez cały okres swojego istnienia, one po prostu się będą bardziej aktywnie prowadzone.
10: A Białoruś Aleksandra Łukaszenka nie uzna tego za działalność ekstremistyczną, nie oskarży pana ponownie za tego rodzaju działania?
11: Znaczy, ale chodzi o to, że no my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby, no, bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi. Też wojna na Ukrainie się toczy, no kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie, no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Także jest dużo, no, sytuacja gospodarcza na Białorusi, to też ona wpływa na to, co się odbywa wewnątrz kraju, ten stopień presji na społeczeństwo, którego tam jest, tam się doświadcza. Także tam jest cały szereg takich, no, tendencji, które będą określały przyszłość. No i dzisiaj bardzo trudno jest prognozować, zwłaszcza, że mówię, no ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to, i wtedy będę się orientował.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Andrzeja Poczobuta, działacza mniejszości polskiej na Białorusi. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do grania najlepszej muzyki w RMF FM. 13 minut po trzeciej. No może być już mały kryzys na nocnej zmianie, ale spokojnie. Wrzucamy wyższy bieg. Roxette, Sleeping in My Car. Tak zaczynamy tę godzinę. Anita Janczak, cześć.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP. Let's go.

Najlepsza muzyka w RMF FM działa lepiej niż najmocniejsza kawa. Alex Warren w RMF FM to na dowód i to za nami. 23 minuty po trzeciej. Tu dobranocka w RMF FM. Jak wasza forma? Ja tutaj sprawdzam też jednym okiem mapy pogodowe i tak naszym kierowcom, którzy są z nami i dajecie nam znać pod 3322 cały czas. Jeszcze tam macie te podróże przed sobą. To uważajcie na zachodzie kraju, bo deszczowo, więc lepiej noga z gazu. A już za chwilę u nas w RMF FM powieść kolejne części, także bądźcie.

0: Wszyscy dobrosłuchacze, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Nasz ulubiony bohater radiowy. Zawsze czekamy na piątkowy wieczór, gdy przemawia nasz turystyczny idol Trump, Pepek z gumy. Lubimy turystykę oboje z żoną, lecz nasze prawdziwe wojaże turystyczne rozpoczęliśmy razem z tobą, Pepegu, gdy wprowadziłeś nas we wszystkie strony naszego globu, sa. A ponieważ jest kwadratowy, to łatwiej dotrzeć do jego uroczych zakątków. Krystyna i Kazimierz z Chorzowa. W końcu jednak nawet Ilustrowany Magazyn Autorów przyłapano na sympatiach antysocjalistycznych. Podpisaliśmy się pod listem popierającym Komitet Obrońców Robotników, a należeli do niego Halina Mikołajska, Jacek Kuroń, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak. Był gorący rok 1976. Po jakimś czasie wróciłem do radia, ponieważ nie wyobrażałem sobie życia pozaradiowego. Robiliśmy z Andrzejem Zaorskim i Andrzejem Strzeleckim niepoważny magazynek Show Show. Był nawet nieco zwariowany, jak jego autorzy. Taką kołysankę kolejową nuciłem. Jak to na peronie ładnie, gdy podróżny na tor spadnie, wnet nadjedzie osobowy, patrzeć człowiek już bez głowy. Potem pędzi ekspres z rana, utnie nogę do kolana. Po ekspresie mknie drezyna, resztę członków poobcina. Śpi, dziecino, śpi, a ty wikrze wyj, śni, dziecino, ten kolejowy sen. O ile pamiętam, nie był to najgłupszy tekst w tym magazynku. Jeszcze później miałem robić dla Trójki autorski magazyn Korek. Znowu trochę nie po kolei, a właściwie czemu o tym wspominam? Bo to była ballada kolejowa, nie? No, po kolei wyjątkowo. No to teraz pora na muzykę. Ma ogromne znaczenie w moim życiu. Pamiętamy słynne boogie-woogie z Godziny Nadziei i nieszczęsne lekcje gry na pianinie. Jazz. Jazzem zaraził mnie szwagier Jasiek, brat Krysi. To były lata 60. Jazz ukrywał się w piwnicach, hybryd manekina Wandy Warskiej, ale powoli, nie po cichu, wychodził na zewnątrz. Zaczęły się jam session, a nawet festiwale jazzowe. Nagrywano płyty Polish Jazz, Komeda, Kurylewicz, Matuszkiewicz, Trzaskowski, Walasek, Bowery. Słuchało się godziny jazzu Willisa Conovera na zachodniej fali. Żeby mieć co słuchać w domu, Janek wpadł na ciekawy pomysł. Kupował wyroby ludowe w cepeli i wysyłał do wytwórni płytowych z prośbą o autograf muzyka. Pocztą zwrotną dostawał i autografy, i płyty Kanta Beziego, Duke'a Ellingtona, Ellie Fitzgerald. Słuchaliśmy na nie najlepszym sprzęcie do odtwarzania, marząc, że kiedyś, może, no kto wie... I nadszedł 4 marca 1965 roku. O roku ów. Kto dostał bilety do kongresowej, nie zapomnieć się nigdy. Szczypaliśmy się, czy przypadkiem nam to się nie śni. Na scenie Oscar Peterson Trio. Wchodzi ona, Ella. Sala kongresowa pęka w szwach, a potem zamiera. Kompletna cisza, żeby nie uronić ani jednej nutki.

1976 roku Benny Goodman, Filharmonii Teddy Wilson. I tam też chyba odbył się jeden z ostatnich koncertów wielkiego kwartetu Brubecka z Paulem Desmondem. Sala kongresowa była jak Royal Albert Hall. Grał Miles Davis. Słuchaliśmy Leonarda Cohena, The Platters, Eltona Johna, Woody Hermana, Erika Claptona. Po koncercie Messengersów rozmawiałem o jazzie z samym Artem Blakeym. Pytał się, gdzie w Warszawie wieczorem bywają ładne dziewczyny. Fakt, że zapomniałem być na spotkaniu mieszkańców stolicy z pierwszą kosmonautką radziecką Tierieszkową. Krążyły plotki, że radzieccy uczeni od kosmosu wyszukiwali w Sojuzie bliźniaków. Jednego wystrzeliwali w kosmos, a drugiego pokazywali, że wrócił. W Kongresowej odbył się też pokaz premierowy Popiołów Andrzeja Wajdy, a z 30 piętra Pałacu Kultury wyskoczył obywatel francuski w celu popełnienia samobójstwa. Występowali Stąsi, Animalsi, Paul Anka i inne gwiazdy światowych estrad, zdobywcy największych nagród muzycznych. W przerwie między występami światowych gwiazd na galówce kabaretów studenckich przedstawiciele Hybryd Janka Ostala i Stefan Friedman, jeżdżąc motorem po scenie sali kongresowej, odśpiewali piosenkę Scooter Boy. Uściślimy, Janeczka śpiewała siedząc z tyłu, a motor prowadził Stefan, czyli ja. Motor był marki SHL. Na włoski skuter, który był tematem pieśni, organizatorów nie było stać. Nie wiem, czy jeszcze ktoś kiedyś jeździł po scenie sali kongresowej czymkolwiek. Na koniu, owszem, Daniel, ale jak już mówiłem, w popiołach i na ekranie. A ponieważ mowa o jazzie, to teraz wspomnienie o wielkim zaszczycie, jaki mnie spotkał. W Trójce co miesiąc był plebiscyt, taki konkurs na najlepszą piosenkę. Autorzy składali teksty w redakcji, a potem przychodzili kompozytorzy i w niej przebierali. Jak im się coś spodobało, to dorabiali melodię, nagrywali i puszczali na fali. I tu bomba. Mój tekst wybrał generał polskiego jazzu, niekwestionowany autorytet i wykonawca Jan Ptaszyn Wróblewski. Nagrał go z Alibabkami. Utwór zmieścił się później w złotej kolekcji najsłynniejszych piosenek w ich wykonaniu. Zabrzmiał nawet w formie inscenizacji we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej. Wykonany był przez Krysię Tkacz, Agnieszkę Kotulankę, Basię Dziekan i Marię Pakulnis w Śpiewniczku Upiornych Kantyczek. A chodziło o rosołek. Po latach Ptaszyn poprosił mnie o odczytanie fragmentów swojej biografii pod tytułem Globetrotter. Promocja odbyła się w nowo odrestaurowanym hotelu Polonia w Warszawie, w sali z widokiem na Pałac Kultury i dworzec centralny. Mam tę książkę z dedykacją. Dziękuję za rosołek. To ja dziękuję mistrzowi.

0: Czy miałem już prawo jazdy? Obawiam się, że nie. A po co? Zawsze uważałem, że do jazdy niezbędny jest pojazd, a nie pozwolenie na papierze. Zanim zapisałem się na kurs, kupiłem auto i jeździłem nim po mieście. Jeździłem dobrze, bo w kilku filmach musiałem wykazać się taką umiejętnością. A jak kupiłem samochód? Też fachowo, bo widziałem na filmach, jak to się robi. To było na Solcu. Z daleka zobaczyłem grupę męską otaczającą pojazd. Samego pojazdu nie zobaczyłem, bo było tych osób za wiele, a on był po prostu nieduży. Fiat 500 Berlina. Czerwone. Z odkrywanym dachem. Spodobał mi się od razu, a to jest podstawa nabycia. Nie licząc gotówki. Przeprosiłem fachowców oglądających dokładnie maszynę, czyli motor, zawieszenie, lakier, licznik. Podszedłem i zrobiłem to, co widziałem na jednym włoskim filmie. Kopnąłem w oponę, nacisnąłem klakson i powiedziałem do właściciela: biorę. Kupujący popatrzyli na mnie z podziwem, przechodzącym w zachwyt. No przy takim majstrze to nie ma co startować. I się rozeszli. Żeby jeździć bez prawka po mieście, wymyśliłem sprytny sposób. Mieszkaliśmy wtedy w wynajętym mieszkaniu na Nowogrodzkiej. To tam, gdzie był bank, Teatr Roma, o i gdzie mieszkał też gwiazdor gdańskiego teatru Bim-Bom, Tadzio Chyła. Cysoż to ma klawę życie. A przez okno widać było warszawski Pigalak, miejsce, gdzie przebywały najstarsze kobiety świata, jak mówili moi synkowie. W oficynie mieszkał dzielnicowy. Parkowałem na podwórku, pan milicjant podziwiał gablotę. Niezła, panie Stefku, a jak chodzi? A to ja. Zapraszam. On siadał obok mnie, oczywiście w mundurze, i pojechali. Na znakach się nie znałem i nie rozróżniałem. Czasem pan władza korygował: tu nie, tu zakaz. Albo: w prawo nie można, nie widzi pan? Wiedziałem. I co z tego, jak nie wiedziałem, co oznacza? Z parkowaniem nie było kłopotu. Wciskałem się na styk między dwa stojące auta i wychodziłem z mojej 500-ki górą przez otwierany brezentowy dach. Nikt mnie nigdy nie zatrzymał z panem Władkiem, a on, że mam prawo jazdy, był pewien. Najważniejsze, że stawałem na czerwonym. Nauczyłem się prowadzić po mieście, a potem, żeby nie tracić czasu, zapisałem się na egzamin eksternistyczny. Dla mnie wiadomo, żaden egzamin nie nowina. Zaliczenie odbyło się na Pradze autem Skoda. Ruch był jak cholera, bo sobota, zwłaszcza na moście. Chyba z 10 aut naraz jechało w obie strony. Takie zgęszczenie było kiedyś na arteriach stolicy.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: Manewru. Gdyby wiedzieli, to ja bym wygrał. Swoje pierwsze autko Fiacika nazwałem słodko ciasteczki.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
0: Mówię, Ikita, 70 na godzinę, bo było pochyło. Ale miało być o muzyce, a ja znowu nie po kolei. Zapraszam na wspomnienia jazzmena. Sylwester zaczęło się wcześniej, bo w latach młodości szalonej i beztroskiej. Wino było tanie, owocowe, a szkoła pod górkę. Za to życie towarzyskie rozwinięte. Prywatki, obecnie domówki. Tańce w klubach, bridge na świeżym powietrzu, w lecie w amfiteatrze w łazienkach, a zimą u kumpli, których starzy byli w robocie. Jedyne, co doskwierało, to brak kasy. Sposoby na zdobycie były różne. Handel walutą to jednak niebezpieczne. Kwiaty z miejskich skwerów też, ale już mniej. Kolega miał w domu maszynę i szył krawaty, a potem spodnie cajgowe były w modzie. Cajg to taki drelich na ubrania robocze. A szczytem trudno osiągalnej mody był płaszcz ortalionowy, koszula non-iron, czyli bez prasowania, i buty od śliwki prywatnego szewca na Wilczej. To czasy prężenia firan, podnoszenia oczek w rajstopach, napełniania długopisów tuszem, saturatorów z wodą sodową, trwałej na zimno, zelowania butów i mleka w szklanych butelkach. Telefony były w budkach, na ulicach, a rozmowy międzymiastowe zamawiało się na poczcie. Wieluń, kabina numer 3. Zagraniczne natomiast z kilkudniowym wyprzedzeniem, bo trzeba było podłączyć podsłuch. A na forsę, czyli kasę, mówiło się hajc, a nie jak teraz hajs. Lato mijało beztrosko, ale zbliżała się zima. Coraz częściej padało pytanie, gdzie idziesz na Sylwestra? Ba, za co? Ale żeby w ogóle nie iść, to nie było takiej opcji. Wstyd i wykluczenie z paczki. Na stole rozłożyłem cały majątek. Na wieszaku powiesiłem marynarę i koszulę non-iron, pamiętającą kilka poprzednich balów. Drobnych nie warto było nawet liczyć. Cienko to wyglądało. Co najwyżej wspólny bal z ludem Warszawy pod Pałacem Kultury i Nauki.

0: Na zegarach już czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Tureckie służby przeprowadziły jednoczesne akcje w 47 prowincjach kraju. W sumie zatrzymano ponad 300 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim. Minister finansów przekazał, że program rządowego obniżenia cen paliw będzie przedłużony. Według najnowszych raportów aż 1/3 Polaków w ogóle nie uprawia żadnego sportu. Na początek jednak ostrzeżenia dla kierowców w Mazowieckiem. Na S17 między Rekami a Garwolinem zderzyły się dwa samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Tureckie służby zatrzymały 324 osoby podejrzane o związki z Państwem Islamskim. Akcja została przeprowadzona jednocześnie w 47 prowincjach kraju. Część zatrzymanych miała finansować działalność terrorystyczną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji podkreśla, że działania przeciwko ekstremistom będą kontynuowane przez cały rok. Nie podano jednak informacji, czy wśród zatrzymanych są cudzoziemcy. Program rządowego obniżenia cen paliw będzie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to wczoraj minister finansów Andrzej Domański. No jak długo? O tym nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
2: Na razie o kolejne 2 tygodnie.
3: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
2: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie cieśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sąd Unii Europejskiej unieważnił rejestrację znaku towarowego Obelix, którą polska firma Works 11 chciała umieszczać na broni i amunicji. Urząd Patentowy dał na to zgodę, ale decyzję zaskarżył francuski wydawca komiksów. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów, amunicji czy materiałów wybuchowych. Rejestracja tego znaku przez unijny urząd patentowy naruszyła renomę komiksowego bohatera. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. A to, że Obelix pojawia się zazwyczaj w duecie z Asterixem, nie oznacza wcale, że nie jest samodzielną marką. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
1: O tym, jak i dlaczego warto uprawiać sport, mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. A jak wynika z najnowszych raportów dotyczących naszej aktywności fizycznej, co 3 Polak w ogóle nie uprawia sportu. Ze specjalistami na ten temat rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak lekarze zachęcają nas do aktywności fizycznej?
6: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, profesor Łukasz Balwicki.
7: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
6: Kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański podkreśla, że wysiłek fizyczny może działać jak lek i to w każdym wieku.
8: U juniorów zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań odległych, u seniorów utrzymujemy tych pacjentów w dobrej kondycji.
6: Specjaliści zalecają nieco inne typy ćwiczeń, na przykład dla osób chorujących na cukrzycę, a inne dla osób z chorobami wątroby. Dokładne przykłady mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Jakie plany polityczne ma Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem.
9: Ja widzę pewne zachowanie władz Białorusi. Chodzi o to, że ja moralnie byłem przygotowany na to, że będę siedział w więzieniu jeszcze dosyć długo. I ja nie prosiłem Łukaszenkę, nie apelowałem do władz o swoje tam przedterminowe zwolnienie, nie podejmowałem żadnej współpracy z władzami. I oni dokładnie wiedzieli i nie mają żadnych wątpliwości, że ja jestem w stanie odsiedzieć ten wyrok. I moim zdaniem właśnie taka postawa, ona też wpływa na to, że no, a jaki sens jest, żeby mnie trzymać w więzieniu, jeżeli ja przez tyle lat nie zmieniłem, nie odstąpiłem od tego swojego zachowania. голосування, яке було в 2021 році. Чили то цей час заховувався єдноліття. Обрав певну стратегію і заховувався єдноліття через те всі літа. І моїм зданням владі теж не маємо жодних впливості, що я не змінював своїх поглядів, мам так і ані не погляди, то теж не є для влад жодна несподянка. Я мислю, що от так якось, і то теж вплива на речевістость, która tam czeka nam.
10: No tak, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że władze białoruskie nie mają żadnego interesu, żeby pana wpuścić z powrotem na Białorusi. Jeśli one wiedzą, że pan nie zmieni zdania, że będzie robił to, co robił, że to wszystko będzie takie, jak było, to po co Aleksandr Łukaszenka miałby pana wpuścić na Grodziszczyznę?
9: No, a ja słyszę cały czas, że tu, będąc za granicą, mogę więcej zdziałać, no. To po co on mnie miał wypuszczać, jeżeli ja mam tu więcej zdziałać, albo przeszkadzać mi w powrocie na Białoruś, jeżeli ja tu więcej zdziałam niż tam?
10: No, dlatego, że jednak tam jest tam. Tam pan też będzie symbolem jeszcze bardziej. To dlatego pytam, czy wierzy pan, znaczy, że on będzie chciał pana wpuścić? Rzeczywiście. No, ten reżim pan zna jak nikt.
9: Panie Tomaszu, mi bardzo trudno jest cokolwiek w tej sytuacji prognozować, naprawdę, dlatego że no, myślę, że nikt nie da gwarancji, jak to się wszystko potoczy. Ja zamierzam spróbować w momencie, kiedy jakby no, odbędę tą kurację, którą teraz przechodzę, poprawię stan zdrowia, lekarze powiedzą, że wszystko jest ok, tam oprócz tego no, są zaplanowane tam kilka spotkań, ale to też nie chciałbym na razie o tych spotkaniach mówić. Ja to wszystko odbędę i natychmiast ja pojadę, spróbuję wjechać na Białoruś. Władze białoruskie wiedzą o tym, że ja będę jechał, oni, znaczy wtedy, kiedy wywożono mnie z zagranicy do Polski, wywożono właśnie, oni powiedzieli, że zgodnie tam z umową z Polską ja mam wyjść, trafić do Polski, a później mogę przez każde przejście graniczne wrócić na Białoruś. Przez każde inne przejście graniczne, czyli nie przez to, które zostałem wwieziony. Takie stanowisko było zakomunikowane mnie przez urzędnika, który się przedstawił jak urzędnik administracji prezydenta i to, że to jest urzędnik administracji prezydenta, potwierdziła mi Angelika Borys, która była razem z nim.
10: To jeszcze na koniec pytanie w tej kwestii, na koniec tej części oczywiście. A co by pan powiedział tym funkcjonariuszom, którzy mówią, że są sfrustrowani, że pana chce wrócić, są rozgoryczeni, są zaskoczeni tą informacją?
9: No ja się bardzo dziwię, że ktoś jest zaskoczony, ktoś się orientuje w sytuacji. Jeżeli ja 5 lat odmawiam wyjazdu, jeżeli no, nie można być sfrustrowanym i nie można być jakby no, zdziwionym temu, no. Przecież ja konsekwentnie to mówiłem i to stanowisko było znane i mojej rodzinie, i ja myślę, że też stronie polskiej to było znane, że ja jakby no, nie zamierzam opuszczać Białoruś. Przecież chodzi, to, ja rozumiem, że jakby ludzie patrzą przez pryzmat mego losu. No, ludzie się martwią o mój los, ale ta sprawa jest czymś więcej niż po prostu moim losem. To chodzi generalnie, no przecież ta moja cała historia, ona odpowiadała jest czymś więcej niż po prostu moim losem. Tu chodzi generalnie, no przecież ta moja cała historia, ona odpowiada na pytanie, czy można gdzieś być Polakiem na Białorusi?
10: Można.
9: No, bo to jest
10: można, bo to jest no, właśnie to pytanie.
9: No to jest właśnie to pytanie, na które odpowiada moja historia. Jeżeli ja zostaję tu, to odpowiedź, znaczy to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską, która tam istnieje. To znaczy, że musi mniejszość zrezygnować z części praw, musi mniejszość odmówić się od części swoich poglądów. I na to zgody, ja się na to nie godzę i dlatego to między innymi ja chcę też tam wrócić.
10: Panie Andrzeju, a są naciski z MSZ-u? Ktoś na pana naciska, żeby pan nie wracał? Próbuję. Pana przekonywać?
9: Naprawdę, znaczy przekonywać naprawdę próbują i to jakby no używając argumentów, ale żadnej presji nie ma, znaczy naprawdę, no ja się spotykam tu z niezwykłą serdecznością i jestem bardzo, bardzo wdzięczny dla tych wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w tą sprawę, którzy no tu mnie pomagają, naprawdę, ale no mówię, no nie należy patrzeć jednak na tą sprawę, ona jest zbyt znaczy ważna i zbyt po prostu, ona jest większa niż po prostu mój jakby osobisty los.
10: Wierzy pan w reset w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią? To jest możliwe?
9: Możliwe jest wszystko. No chodzi o to, że znowuż to dotyka też kwestii tego, jak się potoczy sytuacja na Ukrainie. Bo dopóki trwa wojna, no te możliwości dla ocieplenia jakiegoś relacji, unormowania relacji są bardzo ograniczone. Dotychczas sytuacja też była taka, że jakby te wymiany więźniów, one zupełnie nie wpływały na poziom strachu, który wewnątrz społeczeństwa białoruskiego funkcjonuje, dlatego że no, cały czas trwają nadal aresztowanie. I ja tak rozumiem, że być może teraz będzie też próba w trakcie tej tury pertraktacji aresztowania. I ja tak rozumiem, że być może teraz będzie też próba w trakcie tej tury pertraktacji. Znaczy to jest jakby moja prognoza, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, kiedy nie pogarsza się sytuacja na Białorusi wewnątrz, czyli żeby zatrzymać represje wewnątrz Białorusi, żeby ta sytuacja wewnątrz kraju już nie chodzi o losy konkretnych ludzi, a sytuacja wewnątrz kraju, żeby uległa takiej no, normalizacji i uspokojeniu się.
10: A na ile możliwe jest wyciągnięcie jeszcze Białorusi i tego reżimu spod kontroli Władimira Putina? Na ile to jest już mentalność, także funkcjonariuszy, którzy z panem pracowali, że oni są jednak częścią większego imperium?
9: Znaczy, no w mojej ocenie to nigdy nie był scenariusz realny. Chodzi o to, że no, Aleksander Łukaszenka no, ma określone poglądy i te poglądy bardzo mocno są związane z Rosją. Aleksander Łukaszenka no, mówi, że Moskwa to jest jego stolica. No, on mówi, że Białorusini to są Rosjanie lepszej jakości i tak dalej. I te wszystkie poglądy, które można określić mianem zachodniego rusizmu, to przekonanie, którym on też publicznie mówi o tym, że Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy to faktycznie jeden ruski naród, no, jedno drzewo, a trzy gałęzie, no to po prostu jest część tej takiej no, znanej ideologii zachodniego rusizmu i to powoduje, on jest wyznawcą tej ideologii i to powoduje, że myślę, że nigdy nie istniała taka rzeczywista możliwość wyrwania się Białorusi spod wpływów Rosji. To jest moim zdaniem świadomy wybór, to jest zależność gospodarcza, która jest bardzo potężna i moim zdaniem to nie było realne. Jeżeli chodzi o polepszenie relacji, uspokojenie się relacji z Zachodem, żeby nie było takich napięć z Zachodem, to jest możliwe i wtedy było możliwe i teraz jest możliwe, ale mówię, no jednak wiele jest jeszcze jakby tendencji, które wpływają niekorzystnie.
1: Posłyszał Tomasz Terlikowski od

0: swojego gościa Andrzeja Poczobuta. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Jak największe gwiazdy kin, materiał jest mocny film.
2: Piosenne kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiadom, a

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Koalicja Obywatelska umacnia pozycję lidera, zwiększa przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Najnowszy sondaż pokazuje, że PiS traci wyborców na rzecz ugrupowań prawicowych. Efekt Czarnka nie nastąpił. Tak komentują tutaj dzisiaj politolodzy.
2: Nie mają racji politolodzy. Efekt Czarnka nastąpił.
1: Nastąpił,
2: i
1: tak.
2: I tym efektem Czarnka jest spadek poparcia dla PiS.
1: A to nastąpił, to rzeczywiście.
2: Dokładnie.
1: Kto wie, może Przemysław Czarnek powinien być kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
2: Zostawiamy to do przemyślenia.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: No i to zamknęła teraz serce ta Ania. No i co? I to pukamy, otwórz Aniu, otwórz, puk, puk, puk.
2: Ona bierze udział w zabawie Kto ma gorzej.
1: Dokładnie,
2: i
1: kto
2: mówi,
1: ma gorzej.
2: Że ma zamknięte serce.
1: Przed nami godzina smutku.
2: Tutaj słuchacz napisał: ja mam sumę waszych nieszczęść, jestem gruby, łysy i źle spałem.
1: Ajajajajaj. Ale sprawdzamy, kto ma gorzej. 12,2 miliony, dzień dobry, co tam do tyby dobrego?
3: Dzień dobry. Pytacie, kto ma gorzej?
1: Ta.
3: Ja mam gorzej, bo nie dość, że w sobotę idę na zarąbistą imprezę. Aha. To jeszcze kupiłam dwie sukienki, z których obydwu wyglądam idealnie.
2: Oszukujesz.
3: I jak mam się zdecydować?
1: Ale nie, to jest dramat.
2: Jest dramat, ale tutaj, tu mam jeszcze dramat. Ja mam gorzej, jadę właśnie do pracy po urlopie pierwszy dzień. Tam było 25 stopni, a teraz 5 stopni w pracy do 19.
1: No to szczerze współczuję. A co u ciebie?
4: Nic się nie dzieje.
1: Nic się nie
4: dlatego
1: dzieje.
4: Jest źle. Fajnie by było, jakby się coś zepsuło.
1: O.
4: No i dlatego jest tak źle, bo nic się nawet nie zepsuło. Nawet deszcz nie pada.
1: Co za dramat. Dramat godziny goni dramat. SMS, nie urodziłem się synem szejka, muszę pracować.
2: To znamy twój ból.
1: Rozumiemy, co przeżywasz. No. Mów mi Achmed Skowron.
2: No, halo.
1: Dzień dobry.
5: Jestem od 5:30 na polu w Tomaszowej plewie malina, a zimno jak piorun.
1: Maliny, tak?
5: No, plewi się malinę.
1: A sadzi się.
5: A później będzie jeszcze gorzej, bo muszę zejść po zimno, tylko i do żonowca. Wrócę do żonowca, będzie jeszcze gorzej, bo muszę znowuś polewić.
2: To jest źle.
1: No nie, to jest bardzo niedobrze. Słuchajcie, to jest jejku.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Przed chwilą tak przeglądaliśmy tutaj telewizję, co tam się dzieje. I mam taki pasek tutaj.

0: zdanie na gwoździach lepsze niż poranna kawa. I był pan, który stał na gwoździach w telewizji.
1: Myśmy na to patrzyli normalnie, no. I siedzieliśmy jak na szpilkach. No. Na gwoździach.
0: Ale coś się tu nie zgadza z drugiej strony. Stanie na gwoździach lepsze niż poranna kawa. Polecamy też inne sposoby na rozbudzenie. Uderzamy małym palcem u nogi w brzeg łóżka.
1: A może być też dużym. Albo najdłuższym. Czy biegamy po klockach Lego na bosaka?
0: Wspaniale. To lepsze niż kawa.
1: Obudzenie do końca tygodnia mamy gwarantowane.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Kozaczka mam otwartego, to taki portal jest. Czy Vicky Gabor jest w ciąży?
0: Aha.
1: Padła zaskakująca odpowiedź.
0: No i?
1: Ja kliknąłem, no wiadomo, był ślub, prawda? I tak dalej. No i na Instagramie jedna z osób zapytała Vicky, czy jest w ciąży, i Vicky napisała wymownie, jak donosi portal, WTF.
0: WTF. To chyba oznacza trochę.
1: A że trochę.
0: Trochę. Że trochę jest w ciąży, a trochę nie jest.
1: To
0: jak z kozaczkiem. Zrobić z czegoś takiego newsa, no trochę podziwiamy, a trochę nie.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Ja mam ważną informację, szykują się zmiany w naszych portfelach.
1: No.
0: W górę pójdzie benzyna.
1: Paliwo, tak.
0: Ale spadną ceny cukru i czekolady.
1: A to słodko.
3: To widzę rozwiązanie. Baton i rower. Tak, spalajmy kalorie z czekolady, tak jak nasze auta benzynę, i będziemy piękni i młodzi i bogaci.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dopiero co skończyliśmy w RMF FM zabawek Toma Gorzej, ale się okazuje, że jest zwycięzca Natalia Siwiec.
0: Co tam u niej?
1: Pani Natalia narzeka tu w prasie. Mam tyle par butów, że nie mieszczą mi się do szaty.
3: Ale to nie, no to przecież, proszę cię, moja w życiu by coś takiego nie powiedziała. Jej zawsze się zmieści, no taka kobieta to skarb.
0: Pani Natalio, trzeba zostawić sobie po jednym bucie z każdej pary.
1: Po jednym, prawym albo lewym.
0: Będzie po problemie, to jest 50% mniej miejsca zajmuje.
3: Tak jest.
1: Mało,
3: redukcja.
1: Ten trik działa też ze skarpetkami.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Olbratowski się coś zaczerwienił jeszcze przed swoim felietonem. Co tam masz?
4: Nie, bo tutaj... Poranny seks według uczonych jest lepszy od porannej kawy.
0: Takie badania?
4: Tak. No mnie to nie dotyczy, nie? Bo za wcześnie wstaję. Poprawia nastrój, uspokaja i daje energię. Korzystnie wpływa na układ odpornościowy, a nawet urodę. To mnie nie grozi. To jest potężny zastrzyk adrenaliny, tylko mówią naukowcy.
0: Zastrzegamy w domu. Jak już jesteście w pracy, to jednak kawa.
3: Chyba, że masz z żoną czy mężem piekarnię, nie? No to wtedy jak najbardziej, jak to się mówi, staropolskie nowe przysłowie, dwa chleby na jednym piecu.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: To jest taka informacja, jest poważna, że populacja jeży dramatycznie spada, i to w całej Europie.
0: Ojej, to smutne.
3: Smutne. A ja wiem, kurczę, no to wiesz, to są dwie przyczyny.
1: Co?
3: Pierwsza, bo zamiast brać się do roboty, to łażą po nocach, po ulicach.
1: No to jeże mają swoje sprawy.
0: Ale dwie przyczyny, a druga przyczyna?
3: No często nie dochodzą.
1: Nie dochodzą też.
3: Znaczy, no, więc słuchajcie, dosyć szwędania się.
1: Dzisiaj
3: każdy jeżyk ładnie kładzie się ze swoją panią jeżykową i jazda. Igła i szyjemy.
1: Czyli jeże, to ja mówię do naszych iglastych braci, bierzcie sprawy w swoje łapki, to za ojczyznę i dla ojczyzny.
0: Ale z drugiej strony nie dziwicie się, to jest miłość, która boli. To łatwo ukuć.
1: No ale wiesz, no co zrobić, no tak stworzyła nas, a właściwie jeże matka natura. Więc żeby ratować jeżyskość, no to nieraz trzeba się ukuć tam po brzuszku czy gdzieś.
3: No dokładnie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my szyjemy. Znaczy jeże.
1: Jeże.
5: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: To jest Teren Wojskowy. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i wracamy do naszej rozmowy o minach lądowych i do wniosków zawartych w niedawno wydanym raporcie Współczesna wojna minowa. A do kogo się zwrócić w tej sprawie, jak nie do jednego z autorów tego raportu, Michała Dworczyka, który był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, przygotowując się do tego programu, bardzo mocno posiłkowałem się raportem Współczesna wojna minowa, doświadczenia ukraińskie oraz wyzwania dla Polski regionu po wyjściu z traktatu ottawskiego. Co to za raport i skąd pana obecne zainteresowanie tą właśnie dziedziną?
2: Ja, począwszy od początku wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, czyli od lutego 2022 roku, miałem okazję osobiście obserwować wysiłki Ukraińców na rzecz obrony. I tak naprawdę przypomnijmy, że Rosjanie zakładali, że w bardzo krótkim czasie Ukraina upadnie, kraj zostanie zajęty, a tymczasem do dzisiaj ta bohaterska obrona trwa. I trzeba podkreślić, że poza bohaterstwem Ukraińców, które jest w ogóle bezdyskusyjne, bardzo ważnym czynnikiem była i jest zdolność wykorzystania każdego, nawet takiego najprostszego środka na rzecz utrudniania Rosji postępów w walce. My oczywiście dzisiaj ekscytujemy się przede wszystkim różnymi systemami bezzałogowymi, przede wszystkim dronami, ale też dronami naziemnymi, ale innym ważnym elementem pola walki na Ukrainie są właśnie różne formy minowania. No i dlatego postanowiłem przenieść te doświadczenia i to, co widziałem na Ukrainie, podnieść na forum publicznym w Polsce w 2024 roku, jeszcze kiedy byłem posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W oparciu o ekspertów zrobiliśmy takie ponadpartyjne seminarium w Sejmie dotyczące wyjścia z konwencji ottawskiej. No i muszę powiedzieć, że to było chyba takie otwarcie. Pierwsze rozpoczęcie dyskusji, zresztą robiliśmy to razem z portalem Defense24. Muszę powiedzieć, że mam dużą satysfakcję, bo ile dwa lata temu jeszcze pan premier Donald Tusk wykluczał wyjście z konwencji ottawskiej, no to po pierwsze udało się ten temat wprowadzić do polskiej debaty publicznej, a finalnie udało się doprowadzić do tego, oczywiście to był wysiłek bardzo wielu osób i decyzja rządu, no ale udało się doprowadzić do tego, że wyszliśmy z traktatu ottawskiego. I to jest bardzo dobra informacja, dlatego że no, nasz potencjał obronny dzięki temu ma szansę w sposób znaczący wzrosnąć. A przygotowując raport, ponieważ to się zbiegło właśnie z tym procesem wychodzenia z konwencji ottawskiej, przygotowując raport, bardzo nam zależało na tym, żeby kompleksowo przeanalizować, jak wygląda współczesna wojna minowa. Chcieliśmy pokazać, w jakim kierunku powinniśmy pójść, aby stworzyć zdolności minowania w siłach zbrojnych RP, takie współczesne, którego wymaga współczesne pole walki, a nie tylko ograniczyć się do prostego odtwarzania tego, co kiedyś było w Wojsku Polskim stosowane. No i żeby nie było tak, że to będzie dołożenie pieniędzy dla jednej państwowej spółki, szybkie odhaczenie tematu, zameldowanie sukcesu, czyli coś, co niestety często widzimy w polskiej polityce. No mam nadzieję, że ten raport będzie takim właśnie głosem w tej dyskusji i wskaże na szereg ważnych aspektów współczesnej wojny minowej.
1: Panie ministrze, bo ważne jest także to, że ten raport Współczesna wojna minowa jest dostępny także dla wszystkich, bo każdy może wejść i może go znaleźć. Mam pytanie, kto go napisał tak naprawdę?
2: Dla mnie szczególnie istotne było zaangażowanie ekspertów, praktyków zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Na Ukrainie istnieje instytut, on się nazywa Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy do spraw testowania i certyfikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. To jest rodzaj instytucji wojskowej certyfikującej, łączącej kilka polskich instytucji, tak można by powiedzieć. więc tam w tej, na Ukrainie, w tej jednej instytucji jest szereg kompetencji zgromadzonych i tam pracują i pełnią służbę żołnierze, którzy na co dzień zajmują się minowaniem, produkcją min, testowania min. To są doświadczenia naprawdę bezcenne, ale też drugą bardzo ważną grupą osób, która była zaangażowana w przygotowanie tego dokumentu, to są polscy żołnierze i służbie czynnej i rezerwiści, którzy w wojskach inżynieryjnych, polskich wojskach inżynieryjnych zdobywali doświadczenie albo pełnią służbę. No i dzięki temu możliwe było to zderzenie z naszymi realiami, tych doświadczeń z Ukrainy, zderzenie z naszymi polskimi realiami. Oprócz tego byli oczywiście eksperci, analitycy, którzy pracują czy współpracują z Instytutem Wschodniej Flanki, w oparciu o który przygotowaliśmy ten raport.
1: Tu na chwilę przerywamy, by do rozmowy z naszym gościem, europosłem Michałem Dworczykiem, wrócić po wysłuchaniu kolejnej porcji dobrej muzyki. Zostańcie z nami.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Wracamy na teren wojskowy i do naszej rozmowy na temat min z europosłem Michałem Dworczykiem, byłym wiceministrem obrony narodowej, obecnie wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Panie ministrze, ja w terenie wojskowym już mówiłem o opisanym w raporcie Współczesna wojna minowa, między innymi pana autorstwa, czterech wariantach ukraińskiego minowania dronowego. Co trzeba zrobić, by takie warianty wdrożyć w Polsce?
2: No to jest w ogóle pytanie na tyle obszerne, że można by poświęcić temu osobny wywiad. No, ale oprócz polecenia lektury całego raportu, on jest do ściągnięcia na stronie Instytutu Wschodniej Flanki, wschodniaflanka.pl, do czego wszystkich Państwa namawiam, no to postaram się syntetycznie wskazać na kilka takich elementów. Punkt pierwszy to jak najszybciej powinniśmy rozwinąć zmiany doktrynalne, zintegrowane z szerszym planem przeszkód inżynieryjnych, no to musi oczywiście zrobić Sztab Generalny Wojska Polskiego i musi szczegółowo określić, jakich narzędzi chce używać, na jakim terenie i w jakich sytuacjach. To zadanie musi zresztą podlegać, jak cała działalność jednostek sztabowych, ścisłemu nadzorowi cywilnemu ze strony resortu obrony narodowej oczywiście i w zakresie procedur i środków rozminowych. Jeżeli mamy odtwarzać zdolności minowania, no to tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo ludności cywilnej i to też musi być po prostu priorytet dla rządu. Punkt drugi, to trzeba by powiedzieć, że należy zbudować bazę zasobów minowania, czyli najlepiej wbrew obecnej logistyce wojskowej ulokować zarówno same miny, jak i środki do ich noszenia. Tu myślę oczywiście przede wszystkim o dronach, ale i dronach latających i tych naziemnych. Prawda? Przy jednostkach saperskich. Logistyka, którą stworzyliśmy kilka lat temu, no po prostu jest dobra na czas pokoju, dobra może dla armii ekspedycyjnej, ale dla sił zbrojnych przygotowujących się do obrony po prostu ta logistyka jest niewydolna, więc taką zmianę trzeba wprowadzić.
1: Panie ministrze, myśli pan, że to jest możliwe w ogóle? Bo to jest bardzo trudne zadanie w tej chwili.
2: Wie pan, jest dużo trudnych zadań i wyzwań, takich, które nie są specjalnie efektowne, których nie da się pokazać na defiladzie, którymi nie da się za bardzo chwalić, ale one są niezbędne do zrealizowania, jeżeli chcemy, wie pan, poważnie mówić o budowie potencjału obronnego i przygotowaniach do potencjalnej obrony. No po prostu tak jest. No i jeszcze kończąc odpowiedź na pańskie pytanie, zwróciłbym tutaj uwagę, że powinniśmy zintensyfikować szkolenie pododdziałów saberskich, a w pewnych przypadkach też innych, w tym między innymi WOT-u. Być może trzeba stworzyć stanowiska specjalistyczne też na poziomie taktycznym. Na to wskazują po prostu doświadczenia z wojny ukraińskiej.
1: Panie ministrze, ja tam zwróciłem uwagę w tym raporcie, o którym mówimy, jest bardzo dużo wniosków. Ja ich nie będę powtarzał, dlatego że one są w raporcie, można je przeczytać. Ale mnie zainteresowało coś takiego. Tam była propozycja integracji min z systemem dowodzenia i kontroli. Dla wielu z nas oznacza to tylko zaznaczenie na mapach, gdzie postawione są miny. Wydaje mi się, że w rzeczywistości panu chodzi o coś więcej. Na przykład o reagowanie, gdy jakaś mina zostanie uaktywniona. Czy dobrze zrozumiałem pana intencje?
2: No tak, to znaczy chodzi o cztery podstawowe takie elementy. Po pierwsze, powinniśmy mieć tą sprawę zintegrowaną z systemami C2, czyli powinniśmy umożliwić szybkie modyfikacje pól minowych w czasie rzeczywistym, tworząc de facto no, mobilne pola minowe, prawda? Czyli bez względu na ograniczenia terenu czegoś, czego tradycyjny system narzutowy, taki jak Baobab, czy no nie wiem, teraz przygotowany bluszcz, nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to powinno być to skorelowane w jakiś sposób z ogniem artyleryjskim i wykorzystaniem dronów na tej zasadzie, że eksplozja miny automatycznie będzie wyzwalała system C2, który będzie raportował pozycję i natychmiast kierował tam artylerię czy wsparcie dronowe na zidentyfikowany cel. No trzeci taki element, no to cały system wojsk inżynieryjnych powinien być kompatybilny z innymi systemami zarządzania polem walki i ogniem wojsk własnych. No, nie wiem, mamy Topaz, prawda? To też powinno być zintegrowane, prawda? Bo to pozwoliłoby pozostałym rodzajom wojsk w pełni wykorzystywać zapory inżynieryjne, tak? No i też oczywiście unikać potencjalnych strat. No i taka ostatnia sprawa, no to taka rejestracja cyfrowa, precyzyjna, każda rozmieszczona mina powinna być odnotowana w tym systemie, w cyfrowych mapach terenu dostępnych dla wszystkich de facto, tak? I dla logistyki, i dla wojsk operacyjnych działających na danym odcinku, i to musi tworzyć taką żywą, dynamicznie nadającą się do analizy mapę pól minowych. Ukraińcy to robią, wykorzystując tak naprawdę środki o wiele mniejsze niż my, które mamy w dyspozycji, więc zakładam, że dla nas to jest też do zrobienia, natomiast to wymaga przełamania takiego zabetonowanego często sposobu myślenia u części kadry oficerskiej i to jest duże wyzwanie, ale jest to absolutnie do zrobienia zarówno od strony takiej technicznej, jak i finansowej.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Był z nami Michał Dworczyk, między innymi były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, który wskazał nie tylko na zalety wynikające z wykorzystania min, ale również na konieczność uzyskania zdolności, by w procesie minowania jak najszerzej wykorzystywać systemy bezzałogowe, w tym nawet drony FPV.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Piąta na zegarach to oznacza najnowsze wydanie Faktu RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump w Pekinie spotkał się z Xi Jinpingiem. To pierwsza od 9 lat wizyta prezydenta USA w Chinach. Kolejny zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Alarmy przeciwlotnicze uruchomiono także przy granicy z Polską. Co może zmienić ustawa frankowa? Projekt uzyskał już zielone światło od komisji sejmowych. W Pekinie rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Rozmowy w Wielkiej Hali Ludowej inaugurują pierwszą od 9 lat wizytę prezydenta USA w Chinach. Trump został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę przy asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, a w amerykańskiej delegacji znaleźli się m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przedstawiciele największych amerykańskich firm technologicznych i przemysłowych. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na Kijów i inne regiony Ukrainy. W stolicy uruchomiono obronę przeciwlotniczą, a fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Nie ma na razie informacji o ofiarach. Alarmy ogłoszono także w wielu regionach zachodniej Ukrainy, w tym przy granicy z Polską. Według ukraińskich władz w rosyjskich ostrzałach zginęło co najmniej 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Lublinie na Dolnym Śląsku trwa policyjna obława po wczorajszej nocnej strzelaninie w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny mimo szeroko zakrojonych działań policji w mieście i okolicznych lasach. W strzelaninie, przypomnijmy, zginęło dwóch młodych mężczyzn. Trzecia osoba została ranna i trafiła do szpitala. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannych faktach.
2: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek w faktach o tym, co ma zmienić ustawa frankowa.
3: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
4: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
3: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
5: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
3: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy w Sejmie.
1: W Londynie król Karol III uroczyście otworzył wczoraj kolejną sesję brytyjskiego parlamentu. Ceremonia odbyła się jednak w dość osobliwej atmosferze ze względu na fatalne dla rządzącej partii pracy wyniki wyborów lokalnych. To, przypomnijmy, frakcja premiera Keira Starmera. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Brytyjska tradycja nakazuje, by na czas obecności monarchy w parlamencie odłożyć polityczne spory. W mowie tronowej, wygłoszonej przez króla, a napisanej przez premiera, znalazły się zapowiedzi zbliżenia z Europą, obniżenia kosztów życia i poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie wiadomo natomiast, czy Keir Starmer w zaistniałych okolicznościach zdoła te obietnice zrealizować. Sytuację komplikuje fakt, że na plecach lejburzystów czuć już oddech Nigela Farage'a. Jego populistyczna partia Reform UK odniosła gigantyczny sukces w lokalnych wyborach i stała się dla rządzącej partii pracy realnym zagrożeniem.
1: Ruch to zdrowie. Podkreślaliśmy to wczoraj wraz z lekarzami w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jak przekonywał dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, ryzyko kontuzji to nie jest wytłumaczenie, przynajmniej tak nie jest tak duże, żeby mogło być wymówką.
7: Początkowo to są zwykłe zakwasy. One są łatwe do rozprowadzenia kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia i wówczas ćwiczenia rozciągające czy rolowe powinno wystarczyć.
8: Bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
7: Z takiej codziennej pracy widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało.
1: usłyszała Kamila Kontorek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A na kolejne fakty zapraszam już w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego. Poranne wydanie rozpoczynamy tradycyjnie o 5.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dziś chciałbym się zwrócić głównie do szeroko rozumianej naszej wspólnoty dziennikarskiej, choć posłuchać mogą wszyscy. Jak wiemy, ważni są nowi, prawda, ludzie, bo tu pojawia się świeża energia, nowe doświadczenia, nowe spojrzenie, nowe pomysły. Rozwój każdego środowiska zależy przede wszystkim od, prawda, ludzi. Dlatego bardzo cieszy mnie, że od dzisiaj będziemy pracować razem. Kochani, chciałbym powitać w naszym dziennikarskim gronie nowego kolegę Zbyszka Ziobrę, który został korespondentem TV Republika w Stanach Zjednoczonych. Mówię Zbyszka, bo przecież my, siostry, brat dziennikarska, jesteśmy rodziną, niewolną od czasami, prawda, kłótni, ale jednak familią, więc nie będziemy sobie tu we własnym gronie, Zbychu, prepanować, prawda? Czy perpanować? Myślę, że kolegi Ziobry tutaj nie trzeba zbytnio przedstawiać. Powiem tylko, że kolega Ziobro, Zbyszek, dał się poznać, zdobywał pierwsze szlify, później drugie szlify i kolejne. Zdobył tych, prawda, szlifów mnóstwo. To wiele o naszym nowym koledze Zbyszku mówi. Ostatnio pełnił odpowiedzialną rolę korespondenta generalnego w Budapeszcie, gdzie zyskał uznanie miejscowych władz partyjno-państwowych. Był tam i u nas ceniony za pasję w obiektywnym przedstawianiu problemów współczesnej, głównie polityki polskiej. Tutaj może wybacz, Zbyszku, mą dezelwanturę słowną. Zbyszek mówił, jak jest, z kraju dumnych synów Dunaju, dumnym synom Dunajca. Dunaj, Dunajec. No, to tak, Zbychu, żeby rozluźnić naszą, Zbyszku, uroczystość, prawda? Żebyś się poczuł w naszym gronie, no jak w domu, prawda? Bo chwilę jeszcze cię tu nie będzie. Zatem koresponduj nam twórczo i witamy pod pokładem. Na pokładzie. Witamy cię.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 14 dzień maja, czwartek, 134 dzień roku. Wschód słońca mieliśmy 44 minuty temu, ale mimo tych słonecznych promieni, pół stopnia na plusie w tej chwili w najzimniejszym w Polsce Zakopanem, 14 maja o poranku. W faktach RMF FM trwające spotkanie Xi Trump w Pekinie, od niego zaczynam, ale też amerykańskie wojskowe plany dla Europy. W chińskim Pekinie zaczynamy fakty od spotkania, które Donald Trump ze znakiem zapytania nazywa najważniejszym z dotychczasowych szczytów. To pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 2017 roku. O gospodarzu Xi Jinpingu usłyszeliśmy o poranku te słowa. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Chiński prezydent rewanżował się słowami: świat znalazł się na nowym rozdrożu, a stabilne relacje Chin z USA są dla niego korzystne. Nasze kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. No ale też przed chwilą krótkie stwierdzenie Xi: nie ma zwycięzcy w wojnie handlowej. W porannych faktach zatem śledzimy trwające w Pekinie rozmowy Chin-USA, a propos relacji polsko-amerykańskich. Siły lądowe Stanów Zjednoczonych, jak informuje portal Army Times, miały nagle odwołać planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w wieczornym wpisie na platformie X stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Między innymi ten temat Piotr Salak poruszy w rozmowie o 7:00 na antenie Faktów RMF FM i Radia RMF 24. Jego gościem będzie profesor Roman Kuźniar, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pojawi się temat planowanej rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą.
2: A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku.
1: Tak mówią kierowcy. Swoje pytania do ministra infrastruktury możecie przesyłać za pomocą formularza, który znajdziecie na stronie rmf24.pl. W porannych faktach pojawi się też tenis i wczorajsza wygrana Igi Świątek w ćwierćfinale Italian Open w Rzymie.
3: Grałam się bardzo dobrze i czułam się super, więc mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
1: Tak mówiła Polka po pokonaniu Amerykanki Jessiki Pegiuli. Wieczorem ukraińska tenisistka Elina Svitolina wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. 3 sety. 2-6, 6-4, 6-4. No i to właśnie ona będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju BNP Internazionale Roma. W tym wydaniu faktów jeszcze aktualne informacje dla kierowców z autostrady A1. Dwie ciężarówki zdarzyły się na łódzkim odcinku A1. Do kolizji doszło w miejscowości Łęk, to między Radomskiem a Mykanowem. W tej chwili w kierunku Katowic przejechać można tylko jednym pasem, ostrzegamy. A najbliższe pełne wydanie faktów już punktualnie o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sama.
1: Nie odliczaj dni do weekendu.
2: Codziennie możesz mieć mały piątek.
1: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
3: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
4: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka
7: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmfm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
15: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monarii. Teraz torby w Monarii i na emonarii.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie 2 sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą.
16: Po reklamie.
1: Budzisz się i masz RMF FM.

0: Od odrobiny gitarki. Odrobiny.
1: No, poranku jeszcze nikt nie umarł. Dlatego proszę bardzo.
2: Znaczy Romek. Znaczy, Romek, dlatego, że on akurat szedł z gitarą.
1: Tak, ale to
2: i wpadł pod tramwaj. Ale to jest zupełnie inna historia.
1: Jeszcze alkohol był w tle, to już w ogóle to nie chcecie tego wiedzieć. Nie, od takiego słuchania.
2: Od słuchania gitarki nie. Od słuchania żaden nie umarł.
1: Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego. Tak, gdyby ktoś pytał, co to za okazja dzisiaj jest.
2: Bardzo
1: 14 maja.
2: I to jest dzień, no dzisiaj będzie na pewno dużo o Donaldzie Trumpie, który przyleciał do Chin.
1: Tak, i z panem
2: Xi Jinpingiem będą grali w ping-ponga.
1: I troszeczkę tu, troszeczkę tam i zobaczymy, kto gdzie dostanie jakie koncesje i na to, bo o to w tym wszystkim chodzi.
2: No a słuchajcie, ale nie będziecie się czuli zagubieni, bo my jesteśmy. Naprawdę, jak czegoś nie wiecie, pytajcie nas, my wam wszystko wytłumaczymy.
1: Dzwońcie, piszcie, 3322, czekamy. Przemysław Skowron.
2: Jacek Tomkowicz.
1: Hej.
3: I Shell we Wstawaj Szkoda Dnia. Jeszcze 10 minut i będzie 6:00.

0: I teraz troszeczkę jeszcze smyczków weszło. Tu są dęte, tu blaczane i tu smyczki. To jest Somber Back to Friends. Weremowowałem taką dla was mamy muzę opran.
1: A my od samego rana przeglądamy dla was prasę, patrzymy co jest na jedynkach, żebyśmy wiedzieli, o czym dzisiaj będzie ten dzień między innymi. No i na pierwszych stronach, tak przeglądamy bez czytania, pierwsze strony, emerycie uważaj.
0: Może chodzi o to, żeby uważać na Alicję Szemplińską, no. Bo to jest Alicja dała czadu.
1: No, a to, jest, a to jednak trzeba wietrzyć, czad, żeby trzeba wietrzyć, czy czad jest groźny.
0: To jest też taki kraj czad, albo takie granie na gitarze.
1: No i tutaj jest Iga Świątek, też no. Na całą stronę jest...
0: Pije wrzątek.
1: Iga Świątek się robi wrzątek? Nie.
0: Nie.
1: Iga stłamsiła pegule.
0: Ale gołymi rękami, kurde.
1: Nie, normalnie przy pomocy rakietki, także wszystko jest w porządku.
0: Uważajcie na pegule.
1: Czy będzie o tym w faktach RMF FM o 6, tego nie wiemy.
0: Ale zobaczymy. Znaczy posłuchamy.
1: Na pewno będzie o wizycie Donalda Trumpa w Pekinie.

0: Ramos, Compañeros w RMF FM. Szósta na zegarach, a jak zapowiadaliśmy, szósta oznacza fakty.
1: Vayamos, Compañeros to po zagranicznemu Posłuchajmy Faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Witamy i zapraszamy. Prawdopodobny sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, wciąż poszukiwany.
3: Potem w porannych faktach Donald Trump w Pekinie.
2: I rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja.
3: Co to oznacza dla nas, dla kierowców, wyjaśnia nasz reporter.
2: To był znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie.
3: W dwóch setach 6-1, 6-2 Iga Świątek pokonała Jessica Pegula. Dwie osoby nie żyją, jedna osoba została ranna. To przypominamy wynik strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę.
2: Jak poinformowała wczoraj prokuratura, domniemany sprawca wciąż jest na wolności i trwają jego poszukiwania. A aktualne informacje w tej sprawie zebrała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Zbrodnia na Przelesiu wstrząsnęła całą okolicą.
5: Aż ciarki mi przychodzą, nic nie wiem.
6: Nigdy mi się nie przytrafiło, żeby ktoś mnie zaczepił. Ja naprawdę mam dobre zdanie tutaj o tym osiedlu.
4: Do strzelaniny doszło w mieszkaniu. Motyw i okoliczności tragedii wciąż pozostają nieznane. Prokuratura bardzo oszczędnie komentuje sprawę. Z ostatniego komunikatu wynika, że sprawca wciąż jest na wolności i nie wiadomo, czy ma przy sobie broń.
7: Z uwagi na dobro toczącego się postępowania, na obecnym etapie nie mogę Państwu udzielić żadnych szczegółowych informacji. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu.
4: Powiedziała Nina Stawiska z prokuratury rejonowej w Lubinie. Czekamy na kolejny komunikat dotyczący rezultatu obławy.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Donald Trump w Pekinie.
3: Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, przywódca Chin Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany.
2: Co wiemy w tej chwili? O tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Chińczycy postawili na powitanie z honorami. Tak, by prezydent USA był zadowolony. Od pierwszych chwil już na lotnisku przywódca USA był witany w zasadzie po królewsku. Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak Donald Trump lubi. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan. Na trasie przejazdu do hotelu kwitnące róże. Rozmowy nie będą łatwe, kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Teraz w faktach pytanie o zmianę w planach Pentagonu. Jak już informowaliśmy, nagle odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski.
3: Według portalu Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii. Wspomnianych ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Według amerykańskiego portalu redukcja sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe prawie 20 tysięcy żołnierzy.
2: Ani Pentagon, ani rzecznik sił amerykańskich w Europie do tej pory nie komentowali informacji w tej sprawie. Głos zabrał za to wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO. Tak napisał na portalu X, nie rozwijając tematu.
2: Za godzinę komentarz w faktach. Gościem rozmowy Radia RMF 24 będzie profesor Roman Kuźniar, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych.
3: Już teraz zapraszamy.
9: Aktualny obraz faktów.
2: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, zostaje na dłużej.
3: Rząd potwierdził, że przedłuża pakiet o kolejne 2 tygodnie. A co to oznacza dla zmotoryzowanych?
2: O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
10: Ceny paliw, przynajmniej na razie, powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23 do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet CPN. Przypomnijmy, dziś, zgodnie z mechanizmem maksymalnych cen, za litr benzyny 95 płacimy 6 zł i 39 groszy, za litr oleju napędowego 6 zł i 92 grosze.
3: Iga Świątek pokonała Jessica Pegula, awansowała do półfinału tenisowego Italian Open w Rzymie.
2: W porannych faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, Iga z gry zadowolona?
11: Przeciwko Peguli, piątej rakiecie świata, zagrała jak przystało na królową mączki. Pewnie, skutecznie i szybko. Wygrała tylko w nieco ponad godzinę.
12: Te decyzje, które podejmuję na korcie, są intuicyjne, a nie jakieś wymuszone, no na pewno takie coś bardzo ułatwia i trzeba dobrze trenować, żeby dobrze grać i na pewno ten czas przed mączką przepracowaliśmy bardzo fajnie, więc cieszę się, że teraz mogę to wykorzystać.
11: Przyznała w Canal Plus Sport Polka, która przy okazji przełamała inną niekorzystną serię. Po raz pierwszy od listopada i meczu z Madison Keys wygrała spotkanie z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Oby nie po raz ostatni w Rzymie.
3: Dziś wieczorem, przypominamy, około 21:00 Iga Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną.
2: A już o 6:30 pierwsze poranku Fakty Sportowe RMF FM. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: No najcieplej nie jest, powiem wam. Czwórka w Suwałkach. No proszę, dziewiątka we Wrocławiu, czyli to już sympatyczniej. Dziewiątka to już tak można.
0: No tak.
1: Już
0: no
1: można
0: tak,
1: szaliczek rozchełstać pod szyją, już można.
0: Ale patrzę po południu, no też bez szału, na przykład na północy Polski Koszalin 9 stopni, no. To jest maks dzisiaj. Szczecin, ale Lublin, 11.
1: Lublin, patrz na Lublin, 18.
0: O Lublin 18. Lublin. O Lublin dobrze. No. Lublin ładnie, Lublin super.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 18 to już może być taka spódnica... Taka przed kolano.
0: Tak.
1: W sensie patrząc z góry, bo za kolano patrząc z dołu. Mm-hmm. W sensie, że od pasa to się kończy przed kolanem. O tak, to może to być.
0: Znaczy ważne po prostu, gdzie wam się kończy spódnica.
1: To on przy 18 może nad kolanem się kończy. Bo przy tam 9 to raczej pod.
0: No i Podkarpacie również na medal dzisiaj. Też 18 i też bez deszczu i ładne słońce.
1: Dzień dobry, Przemysław Skowron
0: i Jacek Tomkowicz.

0: Cały czas jesteśmy w kontakcie z wami. Pod 3322 Ania napisała: jestem czwarty dzień na diecie i już widać efekty.
1: A to trzeba w poniedziałek.
0: Mogę zapiąć pasek o jedną dziurkę dalej.
1: Fu, fajnie.
0: Szkoda, że to pasek od zegarka.
1: Ania, ale to my trzymamy kciuki. My jesteśmy z tobą. Oby tak dalej, dziewczyno. Tylko i prośba jest od redakcji.
0: Tak.
1: Nie przestać z odchudzaniem.
0: Nie przestać.
1: Nie, bo będziesz musiała zegarek nosić na udzie. Trzeba portki ściągać, żeby sprawdzić, która godzina. To fatal.

0: Może jakby dostało 800 plus, to kto wie?
1: No nie, może jakby mieszkania były tańsze, łatwiej dostępne, kto wie? No.
0: Ludzie,
1: no.
0: My dziś zróbmy coś dla ludzkości i trwania na Ziemi. I taki apel od Wstawaj Szkoda Dnia, rozmnażajmy się.
1: Rozmnażajmy tak. Się, dokładnie. No.
0: Ale nie tak rachciach pach.
1: Nie,
0: cieszmy się tym.
1: No spokojnie, się. No. Bawmy się, to jest tak, no tutaj, no to po co to tak?
0: Gdybyśmy nie skończyli jak dinozaury.
1: Nie. Czyli nie, powtórzmy, nie, rachciach pach.
0: Nie. Takie rach.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z Wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz? To posłuchaj.
9: Super! Dziękuję bardzo.
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Czeka
6: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonrelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
3: Amerykanie odwołują przyjazd ponad 4000 swoich żołnierzy do Europy. Taką informację przekazują branżowe amerykańskie media, w tym portal Army Times.
4: Sprawa nie dotyczy Polski, tak zapewniają szef naszego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Sprawa powróci w rozmowie o 7:00 w faktach informacyjnym Radio RMF 24. Naszym gościem będzie profesor Roman Kuźniar, były doradca do spraw międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego.
5: Tak, Piotr, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
4: Tak, jak słyszycie, razem z nami. Dzień dobry, Piotrze.
5: Dzień dobry.
4: Skoro jest zapewnienie polskich polityków, tak, no to skąd wątpliwości? No,
5: chodzi o źródło informacji. Army Times to jest rzeczywiście dobrze poinformowany portal prywatny, ale z kolei Stars and Stripes to jest gazeta niemalże oficjalna, gazeta, która zazwyczaj przekazuje oficjalne stanowisko sił USA, bo jest finansowana po prostu przez Departament Wojny, jest wydawana dla żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Europie, i w tych informacjach nie było zastrzeżenia, że redukcja nie dotyczy Polski. Z drugiej strony bardzo stanowczy jest komunikat polski polityków. I wydaje się mało prawdopodobne, żeby byli zaskoczeni taką decyzją Pentagonu o redukcji. Będę oczywiście o to pytał profesora Kuźniara, oczywiście też będziemy rozmawiać o sprawie Ziobry, o jej wpływie na nasze relacje z najpotężniejszym sojusznikiem w NATO.
4: Piotr Stanek, polecamy i zapraszamy. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku. Dzisiaj takich placówek jest 118.
3: Co zatem zmieni się? O tym już teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Dzień dobry. Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Zapytałem wiceminister zdrowia Katarzynę Kęcką, jak dokładnie sprawdzana będzie ta jakość.
7: Tutaj chcemy sprawdzić, czy pacjenci nie trafiają zbyt często, czy faktycznie ta opieka spełnia swój cel.
6: Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 000 000 000 zł. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności. Będę sprawdzał, czy ministrowie dotrzymają słowa.
4: Zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Iga Świątek zagra dziś w półfinale turnieju w Rzymie. To najlepszy wynik Polki w tym sezonie. Pokonała wczoraj w ćwierćfinale w 2 setach Jessica Pegula.
4: Pierwsze o poranku fakty sportowe. RMF FM i Wojciech Marczyk.
9: Dzień dobry.
4: Wojtku, przypomnijmy, jak nasza tenisistka zaprezentowała się w tym spotkaniu.
9: No, bardzo dobrze. Trudno znaleźć słabsze momenty w tym meczu Igi Świątek, która od początku narzuciła swoje warunki i doskonale serwowała. Efekt: pewna wygrana. 6-1, 6-2 i to w zaledwie 67 minut.
10: No, serwis jest super, ale to nie jest tak, że wygrałam ten mecz serwisem, więc na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam. Dawałam dużo rotacji piłce i ona w sumie odskakiwała Jessice z rakiety, więc taki był cel i tak trenowałam przez ostatnie tygodnie, więc taktycznie ja zagrałam to, jak chciałam.
9: Mówiła w rozmowie z Canal Plus Sport Iga Świątek, która o finał turnieju w Rzymie zagra dziś wieczorem z Eliną Świtoliną. W piłkarskiej ekstraklasie nadrobiono wczoraj zaległości. Wykorzystała to Jagiellonia Białystok, która mimo że nie zagrała najlepszego spotkania, to pokonała 2-0 Raków Częstochowa i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli.
11: Stawiliśmy się w bardzo dobrej pozycji, ale jeszcze niczego sobie nie zagwarantowaliśmy i wszystko jest sprawą otwartą. W tak trudnym, szalonym i wyrównanym sezonie do końca trzeba utrzymać koncentrację i być skupionym.
9: Mówił trener Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, która do prowadzącego w tabeli Lecha na 2 kolejki przed końcem traci 4 punkty. Szans na mistrzowski tytuł nie ma już Górnik, który jest 3. w tabeli. Zespół z Zabrza zremisował wczoraj 0-0 z Arką, która w ligowym zestawieniu jest przedostatnia. A polscy piłkarze ręczni wykonali pierwszy krok w kierunku awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Biało-czerwoni po naprawdę dobrym meczu pokonali 1 bramką, 26-25 Austrię.
12: Myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka 1 bramkowa i na tym się skupiamy, bo pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości, jest pełne skupienie.
9: Mówił nasz reprezentant Michał Olejniczak, a rewanżowy mecz w niedzielę w Olsztynie.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Spin Doctor z Wedam of FM. Tu Princess, tak wam gramy, tak was budzimy.
1: Ja mam ważną informację lokalną. Tym żyją w Częstochowie. Na Juvenaliach tam wystąpi Fagata.
0: Tak.
1: Szatan wygrał tę bitwę, piszą internauci. Ale Uniwersytet w Częstochowie broni Fagaty. Występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: Myśmy to sprawdzali przed chwilą i artystka, poetka Fagata śpiewa Sexy Pipka spod Konina. Mhm. Spod Konina to można w Częstochowie. Pupa, tylko P zamień na D, taka wielka, szkoda nie wypinać. I rzeczywiście ma to walory, a nawet wartości edukacyjne, więc ma.
1: Na przykład wiesz, gdzie jest Konin.
0: Tak.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: że jest weekend.
1: RMFFM.
2: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne.
3: Jest weekend.
0: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
6: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian...
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: To wasz poranek. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Mamy do, pytacie, co z konkursem? Konkurs, nie konkurs, będzie zabawa antenowa pod tytułem, uwaga, czysta muszelka.
1: Taki jest. Dobra, pomysł. Dobra. To brzmi jak bardzo poważna zabawa. Więc weźcie się, zastanówcie, w jakiej intencji będziecie spuszczać wodę.
0: U siebie w muszelkach.
1: Tak, i dzwońcie pod 12,2 miliony.
0: Czekamy.
1: Tylko najlepsze konkursy, tylko najlepsze antenowe zabawy we Wstawaj Szkoda Dnia.
0: Czysta muszelka, 12,2 miliony.

0: jako najlepsze antenowe zabawy. Wstawać szkoda dnia w RMF FM. Czas na zabawę. Czysta muszelka.
1: Z nami są... Kto z nami jest? Halo, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć. Z tej strony Magda z Tychów.
3: Radosław.
1: Magda z Tychów i Radosław skąd?
3: Z Gdańska.
0: Z Gdańska, tam dobrze Gdańska. Szumią muszle.
1: Ale w Tychach
3: dobrze,
1: też.
3: Dobrze.
1: Jak kiedyś w Tychach się dobrze też muszla szumi. Słuchajcie, konkurs Czysta Muszelka polega na tym, że wy, kochani, Magda, Radek, spuszczacie na 3-4 wodę.
0: Ale jeszcze nie teraz, czekajcie,
1: nie, teraz nie, jeszcze
2: dobra.
1: Nie.
0: Najpierw musicie powiedzieć, w jakiej intencji będziecie spuszczać.
3: Magda. To ja będę pierwszy.
0: Dobra, Radek. No.
3: Ja będę spuszczał w intencji takiej, aby w tym momencie, jak jesteśmy na muszelce, nigdy nie zabrakło nam papieru.
0: Dziękuję. Wspaniała intencja.
1: Myślisz o ludzkości.
0: Magda?
1: Magda, ty?
2: No ja po prostu o spuszczanie wody myślę, że tutaj...
1: Żebyś zawsze każdy miał wodę do spuszczania.
2: Żeby zawsze każdy miał wodę do spuszczania.
1: To też jest bardzo, bardzo ważne.
0: I teraz tak, każdy w skrytości swojego serca, jak nie jesteście na antenie, to też możecie dołączyć.
1: Trzymajcie kciuki za Magdę i Radkę. Słuchajcie, to jest pierwsze ogólnopolskie intencyjne spuszczanie wody. Tego jeszcze nie było. A Polska ma ponad 1000 lat. Dobra, słuchajcie, jesteście gotowi? Magda, Radek?
2: Jasne, tak.
1: Muzyka milknie. Spuszczajcie! Gdański Tychy, co?
2: Mam nadzieję, że było słychać.
1: Wspaniale.
0: W lewej słuchawce słyszałem
3: Tychy. Do morza Bałtyckiego poszło.
1: Tak, bo z Gdańska ma bliżej woda do morza, ta
0: i fajnie, że spuściliście czystą, bo rybkom będzie przyjemniej.
1: Słuchajcie, za ten wspaniały, cudowny spust, obłędny i piękny mamy dla was żółto-niebieskie gadżety od RMF FM w podziękowaniu od ojczyzny,
0: tak?
1: Od Polski.
3: Cześć.
0: Co się wydarzyło?
1: Ja mam nadzieję, że panna dyrektor jeszcze śpi, że to jest, wiesz, że dostaniemy za to.
0: Alice Merton teraz z RMF FM.

0: Ice Merton, to jest najlepsza muzyka. Wrócimy z nią do was po faktach. Kolejna solidna, sążnista porcja faktów u nas niebawem, punktualnie o godzinie 7.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
3: Uwielbiam ten smak i aromat, jak ty to robisz, Marian.
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadcz głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
10: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
9: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
12: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
11: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
12: A, Mariolka.
13: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklamie.
0: Na zegarach 7 w RMF FM. A jakże fakty? Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy i polecamy.
15: Jesteśmy, zapraszamy. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę.
16: W Kijowie trwa w tej chwili akcja ratunkowa.
15: Niepokojące doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu wysłania żołnierzy do Europy nie dotyczą Polski.
16: Tak przynajmniej zapewnia on w osobach ministra i wiceministra obrony.
15: Za moment rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
16: Gościem Piotra Salaka jest profesor Roman Kuźniar, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Zapraszamy.
15: Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku Rosjan na Kijów.
16: 10 osób uratowano już spod częściowo zawalonego budynku. Akcja ratowników trwa. Krótko przed godziną 1 w nocy ukraińskie siły ogłosiły ogólnokrajowy alarm powietrzny, ostrzegając, że w powietrzu znajdują się rosyjskie bombowce MiG-31 i że każdy region kraju jest narażony na ataki rakiet balistycznych.
15: Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. Dzisiaj, przypomnijmy, mija 1550 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. MON dementuje informacje o ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce.
16: Przypominamy, portal Army Times i Defense News informowały wieczorem, że siły lądowe Stanów Zjednoczonych nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczanie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski.
15: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na X-ie, zaznaczając: ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.
16: Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk doprecyzował: komunikat dotyczy Niemiec. Za chwilę sprawa tej drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii US Army, na które składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem, powróci w porannej rozmowie faktów i radia RMF 24.
15: drugi dzień obławy w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja o poranku potwierdziła nam, że nadal poszukiwany jest sprawca strzelaniny na osiedlu przy lesie.
16: Do tragedii, jak już informowaliśmy w Faktach, doszło wczoraj w nocy w mieszkaniu 10-piętrowego wieżowca przy ulicy Jastrzębiej. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna.
15: Sprawą zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o ofiarach strzelaniny?
14: Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyźni, którzy zginęli, są znani policji i w przeszłości byli już karani. Mieli pracować jako ochroniarze w jednym z lokalnych klubów. Cała trójka była też związana ze środowiskiem kibiców Zagłębia Lubin. Na jutrzejszym meczu z Pogonią Szczecin sektor najbardziej zagorzałych fanów drużyny ma być ubrany na czarno. Sąsiedzi, z którymi rozmawiałam, są w szoku, że w ich bloku doszło do takiej tragedii.
17: Nic nie słyszałam. My na 10 piętrze. Ja tylko wieczorem widziałam to pogotowie. Najpierw jak jechało, słyszałam potem patrzę światełka. Później położyłam się spać, wstałam rano, mój mąż mówi, ty, dwa auta policyjne. Ja mówię, no to kogoś już zamordowali na pewno.
14: Co wydarzyło się za drzwiami mieszkania? Prokuratura na razie nie zdradza.
15: Sprawa aresztowania Zbigniewa Ziobry nie będzie traktowana priorytetowo. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka PiS, które zaplanowano dopiero na 8 września.
16: Prokuratura chciała zmianę terminu, bo prawomocne postanowienie sądu w sprawie aresztu dla Ziobry podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest konieczne do wniosku o jego ekstradycję z USA. Informację w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
18: Sąd argumentuje, że w tej sprawie jest bardzo obszerny materiał dowodowy. Musi się z nim zapoznać cały 3-osobowy skład znaczony do jej rozpoznania. Ci sędziowie mają natomiast i inne obowiązki sądowe. Nie ma możliwości zmiany grafików, bo naruszyć to by mogło interes innych stron procesowych, mówiła mi sędzia Anna Ptaszek, dodając, że kolejną, nie mniej ważną przeszkodą są urlopy.
19: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym. W związku z tym też trzeba dać sędziom możliwość skorzystania z wypoczynku, który jest im należny. Bardzo ciężko pracują i też mają prawo do tego, żeby skorzystać z wypoczynku.
18: Sąd zdecydował o areszcie dla Ziobry w lutym. To postanowienie zaskarżyli obrońcy. Ich zażaleniem sąd zajmie się po pół roku.
16: Na zegarze 4 minuty po 7.
20: Rozmowa oparta na faktach.
15: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
21: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest profesor Roman Kuźniar, politolog, dyplomata, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
22: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu, Uniwersytet Warszawski.
21: Tak jest, zaczynamy od tego, co się pojawiło w amerykańskich mediach wczoraj późnym wieczorem. Amerykańskie media związane z wojskiem, w tym także związane oficjalnie z Pentagonem, informują, że wstrzymane zostaje wysłanie 4000 żołnierzy amerykańskich do Polski. Zdecydowane dementi przedstawia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówi, ta sprawa nie dotyczy Polski. Czy pańskim zdaniem, panie profesorze, z pańskiego doświadczenia, jest możliwe, żeby Amerykanie wycofywali amerykańskich żołnierzy, swoich żołnierzy, na przykład z terenu Polski, nie informując o tym MON-u?
22: Ale tutaj nie wchodzi w grę wycofywanie z Polski żołnierzy, tylko ewentualne przemieszczenie do Polski 4000, które zostało odwołane, bo zapowiedziano jakoś nieoficjalnie, że być może do Polski trafi ekstra 4000 z tego, co Amerykanie wycofują z Niemiec. Tak więc ta informacja, o której rozmawiamy, ona dotyczy, czy jej sensem, jej istotą jest jednak wycofanie się z tego ewentualnego, o tym nie wiemy, jak bardzo poważny był ten zamiar przemieszczenia do Polski tych 4000. Także Polska tutaj niczego nie traci. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejsza. Natomiast nie ulegnie zwiększeniu, na co niektórzy liczyli w związku z decyzją o wycofaniu z Niemiec pewnej liczby amerykańskich żołnierzy. Nie będziemy w najmniejszym stopniu stratni.
21: Czyli pan to odbiera przede wszystkim jako generalnie informację o tym, że ci żołnierze z Niemiec, którzy będą zredukowani przez Waszyngton, nie trafią do Polski. Tego dotyczy przede wszystkim...
22: To było dla mnie czytelne od początku i przyznam szczerze, że nie zakładałem, aby ci żołnierze, których Amerykanie będą wycofywać z Niemiec, żeby mieli trafić do Polski. To były takie nadzieje, były takie oczekiwania, ale ja tego nie przewidywałem, także to, co się dzieje w tej chwili, nie jest dla mnie żadnym zawodem, ale jeszcze raz, tu nie chodzi o zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy, tylko niedodawanie dodatkowych. Oni pójdą gdzie indziej, do Belgii podobno.
21: Profesor Roman Kuźnia razem z nami w radiu RMF24. Kontynuujemy nasze spotkanie z słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
15: My również dziękujemy. Ciąg dalszy, jak słyszeliście w naszym informacyjnym radiu w sieci, tam zapraszamy.
16: A 8:02 w porannej rozmowie w RMF FM. Dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Czekamy na wasze pytania.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Proszę, jest tutaj nasza zguba. Magdalena Karwat-Marek, pourlopowa.
2: Dzisiaj w pogodzie kilkanaście stopni na plusie, ale będą też przede wszystkim chmury.
0: Chmury
2: no
0: będą,
2: i
0: tak?
2: Dokładnie, no i w wielu miejscach będzie też padało. No taką pogodę przywiozłam, no trudno. Od rana deszczowo na przykład w Gdańsku, w Bydgoszczy i w Poznaniu, właściwie cała północno-zachodnia Polska. A w drugiej części dnia deszcz będzie też w centrum. No i burze. Uważajcie na siebie na przykład w Koszalinie i w Goleniowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: To co?
3: Dzień dobry,
2: Ja się nie zgubiłem.
3: A ja mam takie pytanie, bo co? Magda, bardzo dobrze, że wróciłaś. I mam pytanie naszych słuchaczy, bo tak się mówi pogodynka, pogodynka.
2: Tak się mówi, nie słyszałem jeszcze. Ja też nie.
3: Nie mówi się tak?
2: No nie, chyba.
3: Ja to nie, że są te pogodynki, panie pogodynki, pan pogodynek jest nawet. No jakby Madzie nazwać naszą markę, naszego Madziowatego?
0: Trzy, trzy, tak rzucam. Piszcie.

0: siewca pogody. Taką nazwę wymyśliliście dla naszego mężika.
1: Też, ale jest, czekaj, to bo mi się tu jedno...
0: Szufler pogody.
1: Szufler też jest.
0: Nie, akceptujesz, Magic?
2: Mi się podoba tutaj miłościwie nam przepowiadająca pogromca chmur.
3: To, o, to jest ładne.
2: Długie, ale ładne.
1: Jej pogodność.
3: O. Madziadynka.
2: Madziadynka. O, ładne. Radiodynka też fajne. Ładne.
1: Madziadynka.
0: Madziadynka.
2: I jeszcze jest miód na serce.
0: I po prostu...
3: Ale to twój mąż wysłał.
2: To
3: się nie liczy.
1: No wysłał prawdziwy Marek?
0: Czy nasz Marek jest prawdziwy? Tylko, no że tak. Karwat Marek, ale to jest najprawdziwszy Marek.
1: Ona, no to tak, dziękujemy wam
0: cywilnego
1: bardzo.
0: Ma napisane.
1: Będziemy sobie tym żonglować. Natomiast...
3: Ja zapisuję Madziadynkę.
0: Madziadynka.
1: Ja jej pogodę.
4: Ogłoszenie RMF FM. Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
5: Moim gościem będzie Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, a porozmawiamy o kolejach, metrze w każdym dużym polskim mieście, a także o prawie jazdnym, no i o przyszłości PSL-u. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
4: Już dziś po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
6: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Po reklamie.
4: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: Wit podsiadło. Ta piosenka po prostu się nie nudzi. 24 minuty po godzinie 7. Tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Uwaga.
0: Oć, co się stało? Co to się stanęło?
1: Sprawdzałem, liczyłem, wiem to na pewno, nagroda główna dzisiaj w jednym z naszych sejfów to 1 077 000.
0: To brzmi. Startujemy z kumulacją szczęścia w RMF FM. I teraz coś, czego dawno dla was nie mieliśmy, bo za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście, i wy nam odpowiadacie.
2: Augustów.
3: Wyrawy jestem.
2: Nie ma zaszczyt.
3: Do Łodzi.
2: Piława.
3: Do Piaseczna. Opole.
2: W Zielonej Górze.
1: No. A może jesteście na przykład, nie wiem, z miejscowości Sfornegacie?
0: A może z Piekła?
1: Może z Wielkiej Lipy, może z Jajkowa, no wiele jest.
0: Może. Więc chcemy wiedzieć, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka dzisiaj szczęście.
1: Bo jesteśmy ciekawi, do kogo i gdzie trafi dzisiaj nawet 1 077 000 złotych.
0: I uwaga, pod 7474 prześlijcie nazwę swojej miejscowości.
1: A?
0: Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm lub wysyłacie nazwę miejscowości pod 7474.
1: Sprawdźcie, co macie w dowodzie, jeżeli nie wiecie, co to za miejscowość. I uwaga, przez 13 minut wejście do zabawy z miejscowością mnożymy razy 1200.
0: To brzmi.
1: No to brzmi.
0: 1200 szans na 1 077 000 złotych. Raz, dwa, tak. Ale szybko wysyłajcie SMS-y.
1: Może ktoś jest z Berlina, bo to też można wysłać, że Berlin. Nie.
0: Nazwę waszej miejscowości pod 7474.

0: mama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość!
5: Szybki przelew!
7: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
7: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko!
7: A w wielkim finale czeka
5: ponad 1 000 000 złotych.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Seba?
12: No?
11: A jaki tablet będzie najlepszy?
12: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
11: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
12: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
11: A kasa wraca. Sprytnie.
13: Kup w Media Expert. Tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: 7.30 w RMF FM, czas na fakty. Zapraszamy.
16: Polska niczego nie traci. Nie chodzi o zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy, tylko o niewysyłanie kolejnych. Tak doniesienia amerykańskich branżowych mediów o wstrzymaniu planowanego przerzutu ponad 4000 żołnierzy do Polski komentował w Faktach o 7 profesor Roman Kuźniar.
17: Jak już mówiliśmy w Faktach, polskie władze zdementowały ustalenia m.in. portalu Army Times o redukcji i odwołaniu przerzutu.
18: Informacja, o której rozmawiamy, ona dotyczy, czy jej sensem, jej istotą jest jednak wycofanie się z tego ewentualnego. O tym nie wiemy, jak bardzo poważny był ten zamiar przemieszczenia do Polski tych 4000. Także Polska tutaj niczego nie traci. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejsza.
16: Według profesora Romana Kuźniara, żołnierze USA wycofani z Niemiec mogą zostać przerzuceni do Belgii.
17: Cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. Metro w 10 polskich miastach? Taką propozycję składa PSL. Czy to realny pomysł na projekt komunikacyjny, czy wyborcza obietnica?
16: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
17: W warszawskim studiu jest autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Witamy.
19: Dzień dobry.
17: Tomku, o co jeszcze zapytasz ministra?
19: O komunikacyjny horror, którego obawiają się w wakacje warszawiacy, którzy będą chcieli wyjechać dwójką na wakacje. Czy są proponowane jakieś trasy alternatywne i czy naprawdę nie można przesunąć tej decyzji na później. Będę też pytał o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych i stosunek do tego PSL-u, a także o wspólne z PiS poparcie dla kandydata na nowego szefa IPN. Będę też pytał o PKP, tunel Średnica we Włodzi i oczywiście o zmiany w egzaminach na prawo jazdy.
16: Ta rozmowa 7:30. Polecamy.
17: W Pekinie zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Ponad 2 godziny rozmawiali w Wielkiej Hali Ludowej.
16: Następnie Xi spotkał się z delegacją szefów amerykańskich korporacji, m.in. Elonem Muskiem ze SpaceX i Tesli, szefem Apple Timem Cookiem oraz szefem Nvidia Jensenem Huangiem. Agencja Xinhua informuje, że Xi potwierdził biznesmenom, że drzwi Chin otworzą się szerzej.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. W Polsce otwiera się coraz więcej firm i o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, kłaniam się. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy to oznacza, że drzwi biznesu otwierają się dla Polaków coraz szerzej? No, od stycznia do marca zostało zarejestrowanych niemal 90 tysięcy przedsiębiorstw. W skali roku to wzrost o 2% i najlepszy kwartał od dawna. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport o 11%. Czy to oznacza, że to dobry czas na założenie firmy.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
20: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach w Radiu RMF 24 radziłby raczej omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
0: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
20: Liczba rejestracji firm wzrosła, ale liczba upadłości nieznacznie też. Najwięcej biznesów, które ostatecznie nie wypaliły, przybyło w handlu i budownictwie. Koszty energii, czyli również koszty paliw, obciążają nie tylko przedsiębiorców, lecz nas wszystkich. Jutro na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć kolejne zmiany cen. Mamy aktualizację stawek w rafineriach. Benzyna 95 pójdzie w górę o kilka groszy. Natomiast jest dobra wiadomość dla kierowców tankujących olej napędowy. To paliwo powinno potanieć o niespełna 10 groszy na litrze. Na szczęście polska waluta jest bardziej stabilna niż ceny paliw. Kursy walut bez większych zmian o poranku. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 4,90.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: The Weeknd, Blinding by the Lights, Park Boom. Tak wam powiem, bo to jest angielska, zagraniczna piosenka prosto z Ameryki.
21: No i co? No, no. I co? No. I to wszystko wam gramy i dajesz sobie głośniej, słuchasz i te.

0: Two Colors.
1: Wyramowowem. Jest temat, który grzeje internet o poranku.
2: To ja.
1: Czyli spotkanie Donalda Trumpa w Chinach z Xi Jinpingiem. Mamy cytaty z tego spotkania. Przypomnę, że trwa wizyta prezydenta USA w Pekinie. Czysty miód. To zaszczyt być pana przyjacielem.
3: To Donald Trump mówi, tak?
1: Tak, tak. Mamy fantastyczną relację. Dodaje. Będziemy mieć razem fantastyczną przyszłość. Make China great again.
2: To jest niepokojące trochę, bo tu pytanie się pojawia jedno. Czym się ze sobą podzielili, że są w takich dobrych humorach?
3: Czy mamy tylko nadzieję, że nie nami i nie z ich przyjacielem Putinem?

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, RMF FM. Jest jeszcze jeden temat, którym żyją internety o poranku. Zapytano o prokuraturę krajową, jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA.
2: No.
1: I uwaga, uwaga, rzecznik prokuratury odpowiedział: nie wiemy.
2: To trzeba było nas zapytać, byśmy im powiedzieli.
1: Dokładnie.
2: Samolotem!
1: No. Samolotem.
3: No. To nie jest takie oczywiste, jakby to był europoseł Czarnecki i szłoby rozliczyć kilometrówkę, to by strzelił to skuterem wodnym.
2: Znaczy nie, fakt. Jest jeszcze droga morska.
1: Jest, tak,
2: i
1: tak.
2: Te chyba wybrał Marcin Romanowski i dalej płynie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflof.

0: Życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
4: A jest to z nami pan Olbraterek.
5: Jak dzisiaj przyjechałeś do nas?
6: Auteczkiem.
4: Auteczkiem dzisiaj, no naprawdę.
6: Cztery koła, te rzeczy, kierownica, zmiana.
4: Super, wieków. Super, wow. Posłuchajmy.
6: Nie ma słabych luk. Piłka nożna, wiecie, że się interesuje, prawda? Ekstraklasa. Na dwie kolejki przed końcem tabela ekstraklasy jest tak spłaszczona, że można by ją przewozić w teczce na dokumenty i podać zainteresowany przez szparę między zamkniętymi drzwiami a podłogą, jak naleśniki podczas COVID-u. W normalnej lidze lider na dwie kolejki przed końcem to wie, czy kupować szampana, a w ekstraklasie lider sprawdza prognozę pogody, terminarz PKP, rozkład lotów lub poziom benzyny w baku klubowego autokaru. Drużyna z czołówki potrafi wygrać z liderem, przegrać z ostatnim zespołem i ma jednocześnie szansę i na puchary, i na spadek z ekstraklasy. Tu można zostać mistrzem po golu samobójczym rywala w 94 minucie i jednocześnie spaść przez rzut rożny w niecieczy. Magia, magia. Nasza ekstraklasa to liga, w której komputer po analizie danych sam prosi o zmianę dyscypliny. Mam dość ekstraklasy, krzyczy popularny komp. Dajcie mi rzut oszczepem, czy coś. Tym większe zainteresowanie dzięki spłaszczonej tabeli budzą statystyczne wyliczenia, na przykład na platformie X, co komu pisane, a co komu nie pisane. I w europejskich pucharach ma szansę zagrać aż 6 drużyn. Ten 100%, tamten 97, tak do 45. I średnia procentowa dla całej siódemki, szóstki tam wynosi 61%. No nie sprawdzajcie mnie, bo tak na oko rzuciłem te 61%, przecież nie będę liczył. Podobnie jest z kandydatami do spadku. Ale to wyliczanie to jest, kurde, niepotrzebna robota, bo po co się tak męczyć? Poczekałby ten pan, co liczył 2 tygodnie i wszystko było wiadomo. A tak naprawdę to przed ostatnimi kolejkami buchmacherzy, zamiast podawać kursy, to powinni podać obstawiającym jedynie numer do terapeuty. Ja bym zadzwonił.

0: One Republic, Counting Stars, RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Która droga stacja wam taką zagra o poranku? Nikt, tylko my tak budzimy ludzi. Od tego nas zresztą macie, RMF FM. A za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 8. Niebawem u nas kolejna porcja porannych faktów.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Barbara, mam! Mam bilet na Mistrzostwa Świata!
4: Co?
3: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie!
4: Podaj do mnie! Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj!
3: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem!
5: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szczere odpowiedzi.
7: Nawet zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
6: Śmiałe wyznania.
8: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
6: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 8, to już czas faktów w RMF FM, a fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
11: Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Co najmniej jedna osoba zginęła, a ponad 30 zostało rannych.
12: W faktach 8 także planowana rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą.
13: I jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem.
11: Alarmują kierowcy i o tym też w porannej rozmowie w RMF FM.
12: Już za chwilę naszym gościem będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zapraszamy. Jedna osoba zginęła, 31 zostało rannych. To jest najnowszy bilans kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów.
11: Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Część wieżowca się zawaliła. Zniszczonych jest 18 mieszkań. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
12: Trwa akcja ratowników. W faktach razem z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili tam na miejscu?
14: Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak dron uderzył bezpośrednio w 12 piętro bloku mieszkalnego. Jak informują miejscowe służby, spod gruzów udało się uratować dotąd 27 osób. Akcja jest utrudniona, bo nad Kijowem i obwodem kijowskim są jeszcze bezzałogowce armii Putina.
11: Krzysztofie, a co wiadomo o tym ataku?
14: Praktycznie nad całą Ukrainą trwa od niemal doby. W tym czasie Rosjanie uderzyli 675 dronami oraz ponad 40 rakietami. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów. Mówił rzecznik obrony powietrznej Jurij Ignat. Dodał, że nie udało się zestrzelić 23 dronów i 15 pocisków. Poza domami mieszkalnymi celem Rosjan były obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także kolejowej.
12: Samą skalę zniszczeń w Kijowie po rosyjskim ostrzale możecie zobaczyć już teraz na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. To będzie katastrofa. Alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą.
11: Już w czerwcu ma rozpocząć się rozbudowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa.
12: Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawiają się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
13: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
15: Ten ruch się pewnie przełoży
13: na trasę S8. wiem. I tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
11: Autostrada A4 to kolejna bolączka kierowców.
15: To jest tylko z nazwy autostrada, bo tak naprawdę zjazd do Legnicy od Opola do tego zjazdu jest dramatyczna jazda, a od tego zjazdu do Kołobrzegu jest perfekcyjna droga. Także zawsze mamy taką męczarnię jadąc tamtą drogą, więc ja uważam, że nie ma w Polsce drogi, która by pobiła ten fragment Opole, zjazd na Legnicę.
12: Tak mówili naszej reporterce kierowcy na mopie przy S8.
16: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
11: W warszawskim studiu witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam panie ministrze.
18: Dzień dobry
17: panie ministrze.
18: Panie
17: ministrze, to co,
18: redaktorze,
17: będzie horror na A2?
18: Nie będzie horroru. Będzie remont, poszerzenie, które powinno nastąpić już dawno, dawno temu i żałuję, że moi poprzednicy z PiSu się za to nie zabrali. Natomiast dzisiaj jest ostatni dzwonek na to, żeby poszerzyć autostradę A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe trzeci i czwarty pas.
17: Ale zwężenia będą. To jest okres wakacyjny, to jest moment, kiedy ludzie wyjeżdżają nad morze, kiedy jadą w tamtym kierunku. W ogóle jadą na wakacje, nie tylko nad morze.
18: Był bardzo dobry moment, kiedy budowano tą drogę. Można było ją wybudować od razu w szerszą,
17: wtedy
18: albo przez
17: Donald Tusk
18: przez 8. Wtedy pamiętamy, wszyscy spieszyli się na Euro 2012. Pamiętamy, jakie historie były w związku z budową dróg ekspresowych i autostrad. 8 lat PiS zmarnował. Ja wreszcie za to się wziąłem. Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejął tę sprawę. Na przełomie maja i czerwca zostaną podpisane umowy i oddamy plac budowy. Jeżeli chodzi o utrudnienia ruchu, postawiamy warunek podstawowy. 2 pasy ruchu w każdym kierunku mają być udostępnione kierowcom.
17: Będą dodatkowe pociągi na przykład z Łodzi do Warszawy?
18: Będzie zastosowana nowa organizacja ruchu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o niej poinformuje, tak żeby kierowcy byli świadomi, wiedzieli, czy wybierają właśnie autostradę A2, trasy alternatywne, czy S8, o której była mowa w materiale.
17: A jakie będą jeszcze trasy alternatywne?
18: Pan redaktor mówi o... przecież jest są te drogi, które autostrada A2 zastąpiła. Natomiast chcemy, żeby podróżowało się jak najbardziej wygodnie i normalnie. Natomiast to rozszerzenie jest konieczne z wielu powodów. Między innymi dlatego, że budujemy lotnisko obok. I to, że ktoś przespał bardzo wiele lat, no dzisiaj się odbija na tym, co mamy. Kierowcy w materiale mówili, że wszyscy jeżdżą na zderzaku, że rzeczywista prędkość na autostradzie to jest 80-90 km na godzinę. Nie można było tego tolerować i ja nie mogłem dalej tego tolerować. Ponad 2 miliardy złotych przeznaczamy na rozbudowę tej drogi tak, żeby zapanowała tam normalność. Kiedyś ktoś musiał podjąć decyzję. Poprzednicy od tego uciekali, ja nie zamierzam od tego uciekać.
17: Jeszcze tylko ten ruch pociągowy.
18: Ale była mowa o pociągu. Tak. My zwiększamy regularnie liczbę pociągów, nie tylko na tym kierunku. No i pewnie część osób będzie miała okazję przekonać się do pociągu. Naprawdę to jest bardzo wygodny środek transportu. Oferujemy nowe połączenia nie tylko PKP Intercity, ale także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Mazowieckich, innych przewoźników, których w Polsce nie brakuje.
17: To teraz polityka. Co z transkrypcją i PSL-em? To znaczy premier zapowiedział wczoraj przyspieszenie, ma wszystko być podpisane i akty małżeńskie osób tej samej płci zawarte w innych krajach mają być w polskim systemie prawnym transkrybowane.
18: Tak, premier o tym poinformował. Jest to zobowiązanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także polskich sądów, żeby zaimplementować do polskiego prawodawstwa.
17: I PSL nie ma z tym problemu?
18: Tym zajmuje się minister spraw wewnętrznych oraz minister cyfryzacji. PSL uważa, że jeżeli chcemy jakiekolwiek rozwiązywać problemy dotyczące statusu osób, które mają związki jednopłciowe lub inne, te, które nie są klasycznym małżeństwem, musimy zacząć od ustawy o statusie osoby najbliższej i takie rozwiązanie zaproponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Transkrypcja to jest jedna sprawa, ale czy ona w praktyce cokolwiek da tym osobom, które zawarły tego typu związek?
17: Będą miały wpisany w Polsce swój związek do prawa.
18: I czy, jeżeli rzeczywiście zostanie to rozporządzenie przyjęte, czy oprócz tego wpisu one cokolwiek innego uzyskają?
17: ZUS zapowiada, że będzie traktował tych transkrybowanych małżonków jako małżonków.
18: PSL jest partią bardzo racjonalną. My mamy ogromne doświadczenie także w kwestiach administracyjnych i wiemy, że z jednej strony to są kwestie polityczne, etyczne, wszystkie te, które wynikają z decyzji sądów, a z drugiej strony jest praktyka i jeżeli nie przyjmiemy ustawy o statusie osoby najbliższej, to żadnego rodzaju transkrypcja, nic praktycznego tym osobom do ich życia nie wniesie.
17: Nie myślę, ale nie będzie tak, jak jest w Izraelu, że osoby, to tam oczywiście mówię w ogóle o małżeństwach cywilnych, że się wylatuje na Cypr, zawiera się małżeństwo, wraca się do Izraela i ma się je wpisane w dokumenty, to w Polsce osoby homoseksualne będą wyjeżdżać do Berlina, zawierać tam małżeństwo i przyjeżdżać do Polski. Taki zarzut zostanie wobec was także sformułowany przez PiS.
18: No ale w tej sytuacji, którą dzisiaj analizujemy, właśnie tak jest. Myślę, że to nie są małżeństwa zawarte w Polsce, bo przecież tego w Polsce prawo nie dopuszcza. To pan minister Żurek bodajże gdzieś określił, że to są małżeństwa weekendowe, czyli ktoś gdzieś wyjeżdża. Zresztą ta wykładnia i TSUE, i polskich sądów naprawdę nie jest jednorodna i jednoznaczna, więc to nie jest jakiś, to rozporządzenie to nie jest także zamknięcie tematu, ani jednoznaczne określenie, czy tego typu zagadnienie w Polsce jest już rozwiązane.
17: Macie zaproponować plan B dla SAIF i służb mundurowych. Taka propozycja się pojawiła, taka informacja się pojawiła. Jaki to jest plan B?
18: Od samego początku mówiliśmy, że...
17: Także będzie, ale nie mówiliście dokładnie, jaki to będzie plan.
18: Wszystkiego dowiemy się jutro. Planujemy wspólną konferencję wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ja i poinformujemy o opinię publiczną, jaką metodę znaleźliśmy na to, aby móc finansować te inwestycje w drogach, kolei, zakupach dla Straży Granicznej, którą zablokował nam pan prezydent.
17: Ja chodzę słuchy, że macie przesunąć środki z innych rzeczy, które uda się sfinansować z pieniędzy z SAIF.
18: Znaleźliśmy środek prawny, który pozwoli nam na sfinansowanie tych inwestycji, które skasował pan prezydent Nawrocki.
17: Ale nie powie pan, jaki to jest sposób.
18: Nie, no, jutrzejsza konferencja nie miałaby sensu. Natomiast najważniejsze jest to, że my różnimy się tym od naszych kolegów z Pałacu Prezydenckiego czy z opozycji, że my na serio i rzeczywiście traktujemy konieczność modernizacji wojska i służb państwa, w tym infrastruktury podwójnego zastosowania, a nie traktujemy to jako jednorazową potyczkę polityczną w Sejmie.
17: Panie ministrze, to teraz jeszcze pytanie o prawo jazdy. Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy? Od 1 stycznia 2027 roku?
18: No mam nadzieję, że to jest taka data graniczna, najpóźniejsza.
17: I tu stawiamy kropkę i za chwilę pan rozwinie tę myśl. Słuchają nas na pewno ludzie, którzy już jadą samochodami, ale także ich dzieci, które chętnie by zrobiły prawo jazdy, więc o tym porozmawiamy już w Radiu RMF 24. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
11: Dziękujemy. Rozmowa z ministrem infrastruktury, jak słyszeliście od teraz w Radiu RMF 24.
0: A fakty i fakty sportowe RMF FM wracają o 8.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: No to czas na pogodę. Magda Karwat-Marek.
23: Taka...
22: Jej pogodność.
23: Właśnie. O, Madzia jej Dynka. Pogodność. Dobrze, dobrze. Taka dzisiaj ta pogoda, no, zmienna i niepewna, bo będą i chmury, i przejaśnienia, i deszcz, i nawet burze. Cała północna i środkowa Polska dzisiaj nie wychodzi z domu bez parasola. Na Pomorzu po 14 z kolei możliwe są burze, a przy tym wszystkim temperatury dość wysokie, nawet 18 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Magda, dla mnie to miód na serce, a jej kojący głos i śmiech. Dziękuję za to, pozdrawiam Rysiek.
23: O,
0: takie,
23: jaki
0: takiego SMS-a sobie wysłałaś,
2: to
0: tak?
2: Teść? Czy to teść?
23: Ktoś z rodziny,
0: czy to
23: na
0: mąż,
23: pewno.
0: Czy mąż,
2: Marek pod pseudonimem Rysiek.
23: Ale jesteście.
2: No przecież ja spotykam ludzi na w całej Polsce i oni mówią, ta Magda to ma taki głosik.
23: Ale ta Magda,
2: że...
23: to naprawdę.
3: No dobra, tyle słodzenia sobie. Teraz dajcie głośniej, bo to Rick Astley.

0: Mamy przyjemność i zaszczyt ogłosić, że w kumulacji szczęścia dzisiaj do wygrania 1 077 000 zł.
1: I na pewno słyszeliście też o tym, o nowości w naszej kumulacji szczęścia, czyli o rundzie dodatkowej, której wygraną realizujemy szybkim przelewem, czyli wygrywasz i czak, za pół godziny masz pieniądze.
0: I właśnie w tym momencie wystartowaliśmy kolejną rundę dodatkową o 6 000 zł.
1: A przypomnę, że przez cały czas gracie nawet o 1 077 000.
0: No więc właśnie, ktoś wygra po drodze do tego 1 077 000 6 000, tak jak wczoraj Kacper z Olsztyna.
2: Cześć chłopaki, tak, wygrałem, puściłem SMS-a, o 16 zadzwonili, przed 16:30 pieniądze już były na koncie. Polecam grać, bo można wygrać.
1: I proszę, Kacper wygrał i w niecałe pół godziny później miał kasę na koncie i wy też dzisiaj tak możecie mieć, bo to się po prostu dzieje.
0: 6 000 wpadnie na konto kogoś z was jeszcze przed finałem z sejfami, no a potem najważniejszy moment dnia, finał. 6 sygnałów, sejfy, a w jednym z nich 1 077 000 zł.
1: To co? To wejdźcie do zabawy. Najlepiej zrobić to teraz. Pisząc hasło RMA w SMS-em pod 7474.
0: I teraz pomnożymy każdego SMS-a razy 1077 szans. Przez, czekajcie.
1: Raz, dwa.

0: Macie minutę, nawet nie całą minutę, ale spokojnie zdążycie w tym czasie wysłać SMS-a pod hasło, pod numer 7474.
1: W haśle wpisujecie RMF.
0: Dokładnie, a my pomnożymy waszego SMS-a razy 1077, jeszcze 45 sekund.
1: No 45 sekund, ile SMS-u zdążycie wysłać? Myślę, że za dwa.
0: Za dwa, no.
1: RMF pod 7474. A za chwilę.

0: Ile o 8.30 fakty?
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie dwóch sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
11: Mamy 8.30, mamy też dla was fakty w RMF FM.
12: Jutro rząd ujawnić ma, jak zamierza sfinansować inwestycje, na które pierwotnie planowano wydać pieniądze z unijnej pożyczki SAFE, zawetowanej przez prezydenta.
13: Wspólną konferencję prasową szefów trzech resortów zapowiedział na antenie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Planujemy wspólną konferencję. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ja. I poinformujemy o opinię publiczną.
15: A w jakim kierunku
14: jaką
15: to pójdzie?
14: Metodę znaleźliśmy na to, aby móc sfinansować te inwestycje w drogach, kolei, zakupach dla Straży Granicznej, którą zablokował nam pan prezydent.
15: Chodzą słuchy, że macie przesunąć środki z innych rzeczy, które uda się sfinansować z pieniędzy z SAFE.
14: Znaleźliśmy środek prawny, który pozwoli nam na sfinansowanie tych inwestycji, które skasował pan prezydent Nawrocki.
12: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
13: Kłopoty z przejazdem na trasach między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Chodzi o drogi numer 94 oraz S1.
12: W faktach teraz Marcin Buczek razem z nami.
16: Dzień dobry.
12: Marcinie, co tam się wydarzyło?
16: Na trasie numer 94 w Sosnowcu są prace drogowe. Tam korek, jadąc od Dąbrowy Górniczej, ma około 3 km długości. Zaczyna się w rejonie centrum handlowego, a kończy na wysokości wiaduktu przy elektrociepłowni. Natomiast na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, na pasach do Sosnowca, jest kolizja ciężarówki i auta osobowego. Samochody zderzyły się w rejonie zjazdu na drogę numer 94. W tej chwili trzeba też uważać m.in. w Rybniku, gdzie potrącony został rowerzysta.
12: 19. Festiwal Muzyki Filmowej rozpoczęty.
13: Pierwszy koncert tegorocznej edycji był pierwszą w historii całego festiwalu galą nagród FMF.
12: W Teatrze Słowackiego w Krakowie Big Band Małopolski pod batutą Jana Stokłosy przypomniał filmowe hity m.in. Henryka Kuźniaka czy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.
17: Mnie się chyba najbardziej spodobało wykonanie muzyki do filmu Janosik. Ta aranżacja została tak unowocześniona i te nowe dźwięki spodobały mi się.
18: Mnie bardzo cieszy, że pojawiły się te nazwiska właśnie jak Kuźniak czy Duduś Matuszkiewicz.
13: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa do niedzieli.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: PSG po raz piąty z rzędu piłkarskim mistrzem Francji. Paryżanie tytuł zapewnili sobie na kolejkę przed końcem sezonu, wygrywając 2-0 z Lens.
13: W studiu faktów sportowych ponownie Wojciech Marczyk.
21: Witam
13: Wojtku,
21: serdecznie.
13: Wczorajszy mecz dla PSG nie był jednak łatwy.
21: Tak, bo przewagę miało Lens, który stwarzało więcej groźnych okazji, ale świetnie w bramce Paryża spisywał się Safonow, który został wybrany nawet zawodnikiem meczu.
22: Panie szampion.
21: Jesteśmy mistrzami, potwierdził wchodząc do szatni po meczu Désiré Doué. Dla PSG to 12 tytuł od 2013 roku. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie do Mistrzostwa Kraju dołożył Puchar Włoch. W finale na Stadio Olimpico w Rzymie zespół z Mediolanu wygrał 2-0 z Lazio. Cieszyli się piłkarze Interu po wywalczeniu 10 w historii klubu Pucharu Włoch. W Orlen Basket Lidze dziś kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefl Sopot w pierwszym meczu we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
0: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. Trzy mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze, mająca moim zdaniem najlepszego ofensywnie gracza, czyli Andrewsa Hortona.
21: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek spotkania o 18, a wieczorem w Warszawie Legia. Najlepsza po sezonie zasadniczym podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Siatkarze Aluronu CMC Warte Zawiercie i PGE Projektu Warszawa lecą dziś do Turynu. W weekend będą rywalizować w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Świeżo upieczeni mistrzowie zagrają z Ziratem Ankara, a Projekt w półfinale zmierzy się z włoską Perugią. Przed meczem i treningami w hali dziś jeszcze obowiązki medialne.
1: Mamy jeszcze tam organizacyjne sprawy, jeżeli chodzi o samą Ligę Mistrzów. Jest sesja zdjęciowa. Sam turniej będzie dobrze zorganizowany i ta cała otoczka i to święto siatkówki, które jest zawsze na koniec sezonu, będzie stało na najwyższym poziomie.
21: Mówił Michał Kozłowski, zawodnik Projektu. Mecze półfinałowe w sobotę, a w niedzielę wielki finał w Ligi Mistrzów Siatkarzy.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: David Guetta w RMF FM. 19 minut zostało do godziny 9. Tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
1: Niby lekko jest, ale ciężko jest.
2: Co się dzieje?
1: Jarosław Kaczyński apeluje do swoich sympatyków PiS-u o wpłaty na partię i tu cytuję: w kasie PiS brakuje 46 milionów złotych.
3: Niech coś sprzedadzą.
2: No, nie wiem. Może wóz transmisyjny Republiki.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit, okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79, kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays, dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
25: Dawaj, szkoda dnia.

0: Ale ładny zestaw artystów And the Dust i Carys w RMF FM Zakaria. Tak wam gramy o poraneczku.
1: Ładny jak my.
0: Ładny jak my.
2: Co chodzi po internetach teraz? Patrzę, żebyście byli na bieżąco. Donald Tusk spotkał się ostatnio z George'em Clooney'em, który przyjechał do Polski, tak? I przedstawił się premier, żartując: mam na imię Donald, ale to nie moja wina.
1: I co na to George?
0: George na to od razu, że kłamczuszek, że on dobrze wie, że to wina Tuska, tak?
1: Nie, czyli się, musiał nie. się George wcześniej widzieć z kimś z PiS-u.
0: O. Patrzcie się tu, co leci. Patrzcie, co idzie w eter. Na całą Polskę, od morza do Tatr.
1: Moderny Tolkingi.
0: Modern Tolking, no, to jest z ich płyty, to jest piosenka z ich płyty.
1: To jest o moim sercu, tak. O mojej duszy.
0: Yo ma ha, yo ma so.
1: Tak, ty jesteś moim sercem, moją duszą.
0: W sensie,
1: czy nie?
0: Nie, ja, twoja baba jest twoja, a moja ma moja.
1: Aha, no tak.
0: Bo to jest tak właśnie.
1: No to puśćcie to teraz głośniej tym swoim właśnie nawzajem.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
5: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
4: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
5: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
6: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Po reklamie.
10: Przed nami dziewiąte, przed nami również fakty w RMF FM, a fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
11: Najpóźniej od nowego roku nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy.
12: Potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Jest decyzja ukraińskiego sądu wobec byłego szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego Andrija Jermaka.
12: Jest oskarżony o korupcję i pranie brudnych pieniędzy.
11: W faktach zajrzymy też do Cannes na festiwal filmowy.
12: Tam dziś Dzień Polski, połączymy się z naszą specjalną słoniczką.
11: Od nowego roku zmiany w egzaminach na prawo jazdy mają stać się faktem.
12: Tak przynajmniej obiecuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Powtórzmy deklarację z porannej rozmowy w RMF FM.
13: To jest taka data graniczna, najpóźniejsza.
11: W studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że możliwe są wcześniejsze zmiany w egzaminach?
14: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
13: Mamy określone, że do końca drugiego kwartału tego roku, czyli powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, a tam różnie może być z terminami, tym bardziej, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
14: A potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie. Sam minister podkreśla, że nie widzi powodów, by cokolwiek miało ten proces zatrzymać.
13: To jest racjonalna, z jednej strony techniczna, ale z drugiej strony odpowiadająca za bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawa, o którą się upominają ludzie od lat.
14: Nie ma też żadnych powodów, podkreśla minister, do obaw, że zmiany te zmniejszą poziom przygotowania nowych kierowców.
12: Cała poranna rozmowa razem z dogrywką jest na rmf24.pl. Rację mogą mieć i amerykańskie media, i polski rząd w sprawie wycofania żołnierzy USA z Europy. Tak mówi radiu RMF FM Mariusz Marszałkowski, ekspert od bezpieczeństwa z portalu Defense24.
11: Przypominamy, amerykańskie branżowe portale Defense News, Stars and Stripes czy Army Times poinformowały, że siły lądowe Stanów Zjednoczonych mają odwołać planowane wcześniej rotacyjne przemieszczanie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej Blackjack do Polski.
12: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na te doniesienia napisał, że sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.
11: W faktach o dziewiątej teraz Michał Radkowski.
15: Dzień dobry, witam.
11: Michale, rozmawiałeś z ekspertem. Jak on odczytuje komentarz wicepremiera z jednej strony i z drugiej strony doniesienia amerykańskich mediów?
15: No właśnie, z jednej strony mówi, że portal Army Times jest branżowym, wiarygodnym źródłem. Zwraca też uwagę, że coraz więcej mainstreamowych mediów amerykańskich podaje informacje o wycofaniu swoich żołnierzy z Europy, ale za każdym razem pada nazwa naszego państwa. Jednocześnie Mariusz Marszałkowski uważa, że to, co napisał szef MON, też może być prawdą, bo brak wysłania żołnierzy Brygady Pancernej do Polski może oznaczać, że zastąpią ich ci, którzy są teraz wycofywani na przykład z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii, a to były już wcześniej zapowiadane redukcje. Choć mój rozmówca mówi, że doniesienia mediów mogły być i tak zaskoczeniem dla rządzących w Polsce.
16: Administracja amerykańska pokazała już wielokrotnie, że potrafi podejmować decyzje w bardzo dynamiczny sposób.
15: Ekspert uważa, że wkrótce usłyszymy oficjalną informację z Waszyngtonu.
11: Czekamy zatem na oficjalny komunikat Pentagonu w tej sprawie. Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję Andrija Jermaka, byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zostanie on aresztowany, bądź też wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych.
12: Przypomnijmy, Jermak w poniedziałek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem.
17: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
11: Szybcy i wściekli pojawili się o północy w Cannes.
12: Świętowano 25. urodziny pierwszej części filmu. Na festiwalu jest nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Dzień dobry.
12: Witaj. Kasiu, dziś w Cannes Dzień Polski.
18: To prawda. Zacznie się pokazem Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To w sekcji Cannes Classic. 45 lat temu ten film zdobył tu, na festiwalu, Złotą Palmę. Potem będzie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo taki będzie ostatecznie tytuł. I film przy okazji 19 czerwca wchodzi do polskich kin. Jak mówi mi producentka Ewa Puszczyńska:
19: bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
18: A późnym wieczorem tu w Cannes pierwszy pokaz również walczących o Złotą Palmę historii równoległych. Dwukrotny laureat Oscara Ashgar Farhadi nakręcił film inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Maciej Musiał też będzie, bo on jest współproducentem i obiecał, że opowie nam o tej przygodzie.
11: Zatem recenzje i filmowe rozmowy prosto z Cannes w Faktach i Faktach Kulturalnych. RMF FM polecamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
21: Parę przymiotników o pogodzie na dziś. Zmienna, pochmurna, wietrzna, deszczowa. Dziękuję. Dziś możliwe burze i deszcze, zwłaszcza na północy kraju. Po południu te deszcze pojawią się też w centrum i na Dolnym Śląsku. Burze raczej tylko na północy, między innymi w okolicach Goleniowa i Koszalina. A jeśli chodzi o temperaturę, to zapowiada się wysoka. Najcieplej, czyli 18 stopni, będzie w Rzeszowie i tam deszczu nie będzie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: To co? To gramy.
22: No powiedzmy sobie o, szczerze, Daniel. Deszcze tak, ale burze. Burze, po co to zapraszać do naszego kraju?
23: A komu to potrzebne? A dlaczego?
22: Łysko się, leje, wieje, po co to komu?
21: Ale deszcz faktycznie potrzebny.
23: Zakazać wywieźć stąd.
22: Tak jest. Daniel Dyk, dzień dobry.

byle do piątku. 9:15. No dzisiaj program zaczynam od waszych SMS-ów. Piotr pod 3322 napisał: dzień dobry, czy jest szansa usłyszeć piosenkę na cześć Piotra Zielińskiego i Interu Mediola? No, dwa razy nie trzeba mówić. Ach, w takich rytmach świętuję. Zielu zdobył Puchar Włoch, to trzeba gratulować naszym. No właśnie, Zieliński dołącza do bardzo licznego grona Polaków. Szczęsny, Lewandowski. Wymienię jeszcze Bednarka, Kiwiora, Pietruszewskiego, Puchacza. Może nasi nie jadą na mundial, ale z pucharami jadą równo.

0: dwa losowania przed nami i w obu teraz, no właśnie, posłuchajcie, co się dzieje. Aż 1300 losów. W byle do piątku, no rzadko padają tak wysokie liczby. 10 minut super okazji. 1300 szans w obu losowaniach. Wystarczy wysłać hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrać przez strony www.rmf.fm. A właśnie. Jak jesteście na naszych stronach, to widzieliście tego Jeepa Avengera. Czujniki parkowania, automatyczny tempomat, bezkluczykowy system. Dobra. Poważna zmiana. Powiedziałem, w dwóch losowaniach to się mnoży. To się pomnoży teraz w czterech losowaniach. Bo wchodzicie równocześnie do tych dwóch losowań w ostatni piątek maja. A wtedy gwarantujemy, na bank ktoś wygra. Albo właśnie tego Jeepa Avengera, albo grubo ponad 1 000 000 złotych. Cztery losowania, w tym trzy razy szansa na zostanie milionerem. 1300 losów i tylko 10 minut. RMF 7474.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To pewne. Nie

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

słyszycie zegarek? Zostały 2 minuty. Aż 1300 losów zyskujemy w aż 4 losowaniach. Gramy o 1 077 000 złotych dzisiaj, o szybki przelew 6 000 i od razu wchodzimy do finałowego losowania Maja w ostatni piątek. Ktoś z was na pewno wygra albo grubo ponad 1 000 000 złotych, albo Jeepa Avenger. RMF numer 7474.

0: piosenki, które słyszymy i o, chyba nowe. Tak, muzyczna nowość w RMF FM. Dobrze, że daliście głośniej i poznaliście lepiej Marisę. Tu byle do piątku. My już wiemy, gdzie spędzicie tegoroczne wakacje. 49% wszystkich rezerwacji Polaków to, jak czytam, Morze Bałtyckie. Fantastyczna wiadomość. Fantastyczna. Skoro połowa Polaków będzie w morzu, to znaczy, że na plaży znajdzie się wreszcie miejsce na nasz parawan.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
4: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
1: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Ford. Na Ford.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: tragiczny wypadek w Pomorskiem na Krajowej 22. Są duże utrudnienia w ruchu. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 10.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga! Nowość w grze.
2: Szybki przelew. Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie
3: szybko. A w wielkim finale w sejfie czeka
2: ponad 1 000 000 złotych.
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
8: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
9: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
8: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 10, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. Kierowcy koniecznie dają głośniej. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: Po śmiertelnym wypadku zablokowana Krajowa 22 w Pomorskiem.
16: Od tego wypadku zaczynamy, a potem rozłam w koalicji rządowej.
15: Koalicjantów poróżnił kandydat na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
16: A co z rozporządzeniem legalizującym w Polsce małżeństwa homoseksualne zawarte poza granicami Polski? Posłuchajcie.
15: O 10:00 także naukowe informacje, które zainteresują miłośników słonecznych kąpieli.
16: Jest 10:00, zaczynamy Fakty RMF FM od tragicznego wypadku na Krajowej 22 w Pomorskiem. Na odcinku Starogard Gdański - Malbork w pobliżu miejscowości Cisy zderzyły się dwie ciężarówki.
15: Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana i tak może być jeszcze przez 2 godziny. Rozłam w koalicji rządowej w sprawie wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
16: Polskie Stronnictwo Ludowe i część posłów Polski 2050, podobnie jak PiS i Konfederacja, poprze w jutrzejszym głosowaniu w Sejmie Mateusza Szpytmę. To kandydat rekomendowany na stanowisko prezesa IPN-u przez kolegium Instytutu.
15: Przenosimy się do sejmowego studia RMF FM. Tam na posterunku nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
17: Zgadza się, dzień dobry.
15: Michale, dlaczego ta sprawa dzieli obóz władzy?
17: A powód jest prosty. Koalicjanci mają różną ocenę obecnego wiceprezesa IPN.
18: Pan Szpytma jest kontynuatorem polityki Karola Nawrockiego, upolityczniania Instytutu Pamięci Narodowej.
17: Uważa Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, która nie zagłosuje za tą kandydaturą. Za to Urszula Pawsławska z PSL przekonuje, że jej klub świadomie popiera Mateusza Szpytmę.
19: Wspieramy pana, mam nadzieję, przyszłego prezesa, dlatego że daje rękojmię właściwie prowadzonej polityki historycznej.
17: Tak jak PSL zamierza głosować część Polski 2050, tak jak poseł Piotr Strach, choć sam ma zastrzeżenia do działalności obecnego Instytutu.
20: Jest to w pewnym sensie instytucja troszeczkę zdominowana przez PiS. W końcu ten kandydat był także związany z prezydentem Nawrockim. Niemniej jednak nie będzie dyscypliny w klubie.
17: To, że Sejm poprze kandydata, nie oznacza, że zostanie nowym prezesem IPN. Zgoda na powołanie musi wydać Senat, a tam głosy rozkładają się niemal pół na pół.
15: Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
16: W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrosło o 3,4% w porównaniu z końcem roku 2025. To jest wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
15: Jak oceniają ten wynik analitycy? O tym w kolejnych faktach RMF FM.
16: W przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie legalizujące w Polsce małżeństwa homoseksualne zawarte poza granicami Polski.
15: Ogłosił to w rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To on szykuje ten dokument we współpracy z szefem resortu spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim.
16: A my w faktach łączymy się z Krzysztofem Berendą, który jest na kongresie Impact w Poznaniu.
3: Dzień dobry.
16: Dzień dobry Krzysztofie. Jak to rozporządzenie ma działać w praktyce?
3: Po prostu ma sprawić, że wszelkie małżeństwa zawarte poza Polską, także te jednopłciowe, będą uznawane także tutaj w kraju. I to ma być realizacją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
21: Będzie dawało gwarancję, że pary, które zawarły związek jednopłciowy za granicą, będą w Polsce miały legalny dokument.
3: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
21: Mam nadzieję na szybki podpis ministra Kierwińskiego. No i wierzę, że jeszcze w maju sprawę załatwimy.
3: Aczkolwiek, jak dodaje wicepremier, na wejście w życie tych przepisów trzeba będzie poczekać jakieś 2-3 miesiące, które są potrzebne na dostosowanie formularzy i państwowych systemów komputerowych, no bo dzisiaj w przypadku małżeństw te formularze zawierają pola mąż i żona, a w przyszłości ma być małżonek jeden i małżonek dwa. Przypomnę, że przedwczoraj premier Donald Tusk podkreślił, że legalizacja tych małżeństw nie będzie przekładała się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Na to zgody premiera nie będzie.
22: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
15: Choć wiosnę mamy na razie chłodną, już myślimy o lecie i słońcu. A skoro słońce, to i konieczność skutecznej ochrony przed jego promieniami.
16: Chińscy naukowcy zapowiadają przełom dotyczący filtrów przeciwsłonecznych. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
23: Dzień dobry.
16: Dzień dobry Grzegorzu. Na czym ten chiński przełom miałby polegać?
23: Ogłosili właśnie, że udało im się opracować technologię wytwarzania naturalnej substancji, która chroni przed działaniem ultrafioletu.
15: A co to za substancja?
23: Chodzi o gadusol, substancję, o której od pewnego czasu wiadomo, że ryby stosują ją do ochrony ikry. Problem w tym, że w naturalnych warunkach bardzo trudno ją pozyskać. To się właśnie zmieniło.
16: A w jaki sposób?
23: Zespół badaczy z Uniwersytetu Jiangnan wykorzystał bakterię Escherichia coli jako mikrobiologiczne fabryki gadusolu. Badacze odtworzyli w bakteriach odpowiedni szlak metaboliczny, a dzięki modyfikacjom genetycznym i optymalizacji warunków hodowli zdecydowanie zwiększyli wydajność procesu. Testy potwierdziły, że tak wytwarzany gadusol nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne, porównywalne z witaminą C. Są szanse, że będzie chronił skórę na dwa sposoby.
15: Wypatrujemy więc słońca i czekamy na dobre wieści o gadusolu.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Gadusol, tak jakoś dzisiaj nie będzie nadto przydatny, bo słońca, no co wam powiem, no... No będzie dzisiaj padać w całym kraju, chociaż przejaśnienia także gwarantowane w całym kraju. Do tego w północnej części kraju szczególnie pojawią się burze, ale one generalnie będą także wzdłuż zachodniej granicy. Sięgną aż po Łódź, a nawet widzę, że może i po Kielce, także głęboko wejdą te strefy burz dzisiaj. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz chcesz się pokłócić u nas jak co czwartek, ale słuchajcie, taki zbieg okoliczności. Wczoraj był 13 w kalendarzu i otwierając tę godzinę zagrałem 13 przebój, tak w kolejności w Byle do piątku. A dzisiaj, tak, jest 14 i mi głowa jakoś samo policzyła, że w pierwszej godzinie grałem trochę krótsze hity, jeden więcej się zmieścił i to jest 14 piosenka ode mnie dla was z okazji 14.
25: Czy jutro z okazji 15 będzie o tej porze 15? Bądźcie z nami i przekonajcie się. Dajcie głośniej radio.

0: 10:15, byle do piątku. No i to jest ten moment, gdy czwartek zyskuje swoje motto. Agnieszka Kołodziejska na dziś.
1: Kiedy następnym razem twój ex albo twoja ex napisze ci, że tęskni, odpisz, przyzwyczaisz się.

jakby się wam spodobało, jakby ktoś z radia zadzwonił do was dzisiaj i powiedział: cześć, fajny dzień, masz 6000 zł, wydawaj. Pewnie zapytalibyście: dobra, fajnie, ale kiedy mogę to wydawać? A my mówimy: dzisiaj. Dzisiaj te pieniądze będą na twoim koncie. Daj nam parę minut dosłownie. Fajnie by było, nie? 6000 na pewno ktoś wygra w rundzie dodatkowej i na pewno je będzie dzisiaj jeszcze miał u siebie. Ale to jest kumulacja szczęścia. Są znacznie fajniejsze emocje przed nami, bo w sejfach dzisiaj nagroda główna to aż 1 077 000. O, no właśnie, można wzdychać, a można coś zrobić, żeby to wygrać. Teraz szybki bonus. Tylko 7 minut. Zyskujecie 1001 losów w obu dzisiejszych finałach. I powiem, że w tej godzinie to jedyna tak szczęśliwa.

0: NXXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflof.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.
4: Byle do piątku, byle z RMF FM.

już tylko 2 minuty. Chcecie 1 077 000 złotych dzisiaj? Może czekacie na szybki przelew z kumulacji szczęścia? Na pewno ktoś wygra 6 000 złotych. 2 losowania i w obu zyskujemy po 1001 losów. Ale to już naprawdę ostatni moment. RMF 7474.

i są takie piosenki, które po prostu zmieniają wiele, dlatego zatrzymajcie się na chwilę. Dajcie głośniej Radio RMF. To muzyczna nowość. Olivia Rodrigo.

0: się właśnie zrobił dzień dzisiaj. Słuchajcie, muszę się tym z wami podzielić. Córka mi napisała, że zaliczyła ostatni przedmiot na ustnej maturze. Koniec. Rozumiecie, rodzice, ja się już nie stresuję w tym roku. Koniec. A wiecie, co to oznacza? Że zaczęła 4,5 miesiąca wakacji. A wy ile mieliście ostatnio urlopu? I pewnie też w jej wieku, jak wszyscy, marzyliście, żeby wreszcie być dorosłym?
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego

0: porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 30 rat 0%. I do września nie płacisz.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Po reklamie.
4: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
5: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Reklama.
3: Niesie siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
5: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
4: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
6: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
11: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
10: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 11. Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM, a szczegóły zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Minister obrony uspokaja USA nieograniczoną obecności swoich wojsk w Polsce.
4: Inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana.
3: Kryzys rządowy na Łotwie. Premier podała się do dymisji. W tle sprawa ukraińskich dronów. W roku tysiąclecia koronacji Chrobrego turyści ruszyli do Gniezna.
5: Przede wszystkim turyści odwiedzali katedrę gnieźnieńską.
3: A fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Cannes. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziennikarze w Sejmie pytali o doniesienia mediów USA, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, jak wicepremier to wytłumaczył?
6: Wyjaśniał, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Szef MON kilkakrotnie zapewniał, że sojusz z USA jest mocny i trwały, a Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania. Dodał, że liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju na pewno nie spadnie, a być może nawet wzrośnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
4: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
6: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
3: 3,4%. W takim tempie rośnie obecnie polska gospodarka. Jak podawaliśmy już w faktach, to wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał. A na linii dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
7: Jestem, dzień
3: witamy.
7: Dobry.
3: Igorze, to dobry wynik?
7: No, poniżej oczekiwań analityków i słabszy niż w poprzednim kwartale. Na koniec 2025 roku gospodarka rozwijała się w tempie 4,1%. Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo, że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%. Ale kolejne miesiące mogą być słabsze. Eksperci spodziewają się, że drogie paliwa napędzą inflację. Wtedy będziemy kupować mniej, konsumpcja spadnie i w efekcie zobaczymy kolejne spadki.
3: Premier Łotwy Evika Silina podała się do dymisji. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła wczoraj, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Powodem było odwołanie ministra obrony Andrisa Sprutsa, reprezentującego postępowców po incydencie z ukraińskimi dronami. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja kierowana przez premier Silinę straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed wyborami.
1: Fakty z Wielkopolski.
3: Ponad 400 tysięcy osób odwiedziło Gniezno w ubiegłym roku, kiedy miasto obchodziło tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. To kilkudziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do poprzednich lat. Jakie atrakcje najchętniej odwiedzają turyści?
5: Przede wszystkim turyści odwiedzali katedrę gnieźnieńską. To było ponad 90% skazań. Dalej w drugiej kolejności to jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. No i kolejne rzeczy atrakcyjne dla turystów to przede wszystkim Starówka, Trakt Królewski i także Muzeum Architektury.
3: Powiedział nam Łukasz Szał, autor raportu turystycznego dla Gniezna. Na fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu w Cannes zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, witamy Cię, a zaczynasz od spotkania z legendą kina.
8: Dzień dobry. Cannes to nie tylko bardzo oczekiwane premiery, ale też właśnie spotkania z ludźmi, którzy wpłynęli na to, jak dziś wygląda kino. Guillermo del Toro dał nam komiksowego Hellboya, oscarowy Kształt Wody, a ostatnio Frankensteina. Wrócił do Cannes, by świętować 20-lecie filmu Labirynt Fauna. Wtedy tu na festiwalu dostał najdłuższą, 22-minutową owację na stojąco, a teraz przypomniał, jak trudna była to produkcja i że nikt nie chciał sfinansować mrocznej opowieści o dziewczynce uciekającej przed wojną do świata fantazji. W przypadku Labiryntu Fauna na każdym etapie pracy byłem bardzo samotny, było nam ciężko. To był drugi najtrudniejszy film, jaki kiedykolwiek nakręciłem. Pełen problemów, przeszkód, a nawet wrogów. A potem, gdy dotarliśmy do Cannes, poczuliśmy się tak, jakby fala rozbiła się o brzeg. Byliśmy już na lądzie, a film został tak pięknie przyjęty. Piękne to było spotkanie z jednym z najważniejszych twórców światowego kina, który przypomniał, że sztuki nie da się robić za pomocą aplikacji. Czekamy na kolejne filmowe emocje. Po południu światowa premiera Ojczyzny. Nowy film Pawła Pawlikowskiego walczy w Cannes o Złotą Palmę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Zapytam, czy są przy radiu słuchacze podcastu Sceny Zbrodni? Super, zaraz będę miał dla was coś wyjątkowego. Możliwość naprawdę ekskluzywnego spotkania się z podcasterami, oko w oko, pogadania z nimi. Zostańcie z RMF FM, zaraz szczegóły.

0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Jeśli ten dżingiel wywołuje w was słuszny dreszcz emocji, niepokój, skojarzenia kryminalne, true crime, to wiecie, o co chodzi. I mam coś właśnie dla was. Słuchajcie, dokładnie za tydzień w Warszawie odbędzie się Inspiration Day, impreza organizowana przez twórców plebiscytu na podcast roku. To będzie taki początek nowej edycji konkursu połączony z niezwykle ciekawymi panelami dyskusyjnymi, warsztatami. Pojawią się podcasterzy z naprawdę szerokich, różnych branż i zostaliśmy razem z Kamilem Barnowskim zaproszeni jako ekipa Scen Zbrodni. Chcemy też was zaprosić na to spotkanie. Będziemy mówili i o podcaście, i pewnie o radiu. No nie wyobrażam sobie, żeby słuchaczy RMF FM nie było tam z nami. Dlatego zarezerwowaliśmy dla was ekskluzywne wejściówki, limitowane miejsca. 21 maja, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, popołudnie z popularnymi podcasterami. Zapraszamy na spotkanie od 17. Jeśli chcecie tam być, no to szybka akcja, słuchajcie. Prześlijcie teraz SMS pod 3322 z pytaniem, no szeroko pojętego true crime'u, kryminalnym pytaniem, jakiego jeszcze nikt w Polsce nie zadał, a wam chodzi po głowie. Może to pytanie będziecie mogli zadać nam i innym podcasterom osobiście. Podwójne zaproszenia czekają. 3322.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie dwóch sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
3: Po reklamie.
9: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

Najpierw 1 077 000 złotych. Później samochód Jeep Avenger. Piękny, lśniący, w automacie. Ajajajajaj. I szybki przelew. 6 000 złotych. Dzisiaj wygrywasz, dzisiaj wydajesz. Słuchajcie, tak sobie wyobraziłem, że gdyby to, o co gramy w kumulacji szczęścia, wchodziło według potrzeb, pragnień na naszą antenę, to właśnie w takiej kolejności. Zostać milionerem. Dzisiaj. To możliwe. Wygrać 6 000 w rundzie dodatkowej dzisiaj, to nie tylko można, ale wiemy, że to się stanie. Ktoś z was na pewno będzie to jeszcze dzisiaj miał na koncie. No i samochód. A dzisiaj nie, ale dzisiaj, a właściwie teraz, też zyskujecie szansę na tego Jeepa. Ktoś na finał maja wygra na pewno. Albo grubo ponad 1 000 000 złotych, albo właśnie takiego Jeepa Avengera w kolorze RMF-u. Zobaczcie go na www.rmf.fm i tam zagrajcie. I bystrzy obserwatorzy zauważą, że pojawił się właśnie świetny bonus. 1150 losów w obu losowaniach dzisiaj i w obu w ostatni piątek maja. Tylko 13 minut ta okazja potrwa. Nie czekajcie, ślemy hasło RMF. SMS numer 7474. No tak, wysyłasz jednego SMS-a. Albo dzisiaj zostałeś milionerem, albo dwie kolejne szanse w ostatni piątek maja. To jest takie proste. RMF 7474. 1150 losów. Już tylko

0: to dobre. Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? Takie pytanie właśnie trafiłem w sieci. Wiem, czy to jest pytanie serio? Ile czasu może? Wiem, co dzieci odpowiedzą. Włączcie ekran, wróćcie po wakacjach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Uwaga, nowość. Przelew.
9: Potrzebujesz kasy na już?
8: Zagraj w rundzie dodatkowej.
10: Wygrasz?
9: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
8: Szybko, szybko.
9: A w wielkim finale czeka
7: ponad 1 000 000 złotych.
11: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem, przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
15: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 rat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
17: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Czego pragną kobiety?
19: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
20: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
21: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
22: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
23: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
24: Citroen. Po reklamie.

cały czas w tym przeboju tyka zegarek i odlicza. Została minuta i 32 sekundy. Jeszcze zdążycie złapać się do 4 losowań kumulacji szczęścia. 1 077 000 złotych dziś, a w ostatni piątek maja ktoś na pewno wygra grubo ponad 1 000 000 złotych albo Jeepa Avengera. A dziś jeszcze 6 tysięcy w rundzie dodatkowej. 1150 losów zyskujemy teraz. RMF 7474.

zataczać cię. Please, narcotic mind from ladies, Mary Jane. And I call

0: Słuchajcie, sen może być eliksirem młodości. Szczegóły na ten temat w faktach RMF FM w samo południe.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Donald Tusk spotkał się ostatnio z George'em Clooneyem, który przyjechał do Polski, tak? I przedstawił się premier, żartując: mam na imię Donald, ale to nie moja wina.
4: I co na to George?
5: George na to od razu, że kłamczuszek, że on dobrze wie, że to wina Tuska, tak?
4: Czyli musiał się George wcześniej widzieć z kimś z PiS-u.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
3: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
2: Szczere odpowiedzi.
5: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
2: Śmiałe wyznania.
6: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
2: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 12, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i witamy w studiu Faktów. Anna Wachowska jest z nami.
15: Polityczna batalia o przepisy dotyczące kryptowalut. Dziś sejmowa debata w tej sprawie. Komentarze zebrał reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Zagraniczne wakacje z psem? Dlaczego nie? Musisz jednak pamiętać o paszporcie dla swojego czworonoga. Dobry sen jak eliksir młodości. Dziś w Sejmie drugie czytanie przepisów w sprawie kryptowalut. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła prawie wszystkie poprawki prezydenta. Komisja pracowała nad 4 projektami, ale uznała propozycję rządową za wiodącą i zdecydowała o przygotowaniu jednego sprawozdania. Przyjęto tylko jedną zmianę zgłoszoną przez szefa Kancelarii Prezydenta o obowiązku sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM i naszym reporterem Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
16: Dzień dobry, jestem.
15: Co nad politycy?
16: Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że do tej pory w sprawie kryptowalut nie było żadnych kompromisów ze strony rządu, więc przyjęcie tej jednej poprawki jest już krokiem w dobrym kierunku.
17: No tu jest jakieś jaskółka, można by powiedzieć, czyli przyjęcie jednej poprawki. Zobaczymy, co będzie z następnymi, ale i tak decyzję będzie podejmowała Kancelaria Prezydenta.
16: Mówił mi polityk PiSu Henryk Kowalczyk. Rządzący mają natomiast nadzieję, że tym razem prezydent podpisze ustawę o rynku kryptowalut.
18: Prezydent ma tak naprawdę kolejny test przed sobą, ale także wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają szansę odciąć się od wielkiej afery na rynku kryptowalut.
16: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Poprawkami zgłoszonymi podczas dzisiejszej debaty o 16.30 zajmie się Komisja Finansów. Z Sejmu Jakub Rybski.
15: Małopolska policja zatrzymała Macedończyka, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna od roku uciekał przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Na linii wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
19: Dzień dobry.
15: Kim jest ten zatrzymany?
19: Wiadomo, że do Włoch przyjechał w 2022 roku. Tam przez kolejne 2 lata działał w gangu, który handlował kokainą. W tej przestępczej grupie zajmował wysokie stanowiska. W pewnym momencie był nawet prawą ręką narkotykowego bossa. W 2024 roku uciekł przed włoskimi śledczymi do Polski.
15: A jak wpadł 46-latek?
19: Polscy policjanci ustalili, że od tamtego czasu przebywał na terenie powiatu chrzanowskiego. Potem na jego trop wpadli w Krakowie, gdzie zajmował się pracami dorywczymi. I to właśnie w stolicy Małopolski 2 dni temu udało się go zatrzymać. Teraz jest już aresztowany i będzie czekał na ekstradycję do Włoch. Zgodnie z tamtejszym kodeksem karnym, za handel środkami odurzającymi grozi mu nawet do 22 lat więzienia.
15: Wybierasz się na zagraniczne wakacje z psem? Zadbaj o wyrobienie paszportu dla swojego pupila z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
10: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
15: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej. Musi go mieć nie tylko pies, ale także kot czy fretka.
20: Tajemnice ludzkiego organizmu w faktach RMF FM.
15: Nie za krótko, nie za długo, lecz w sam raz.
21: Właśnie tyle powinniśmy dziennie spać, by jak najdłużej utrzymać młodość, przekonują naukowcy z Columbia University.
15: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
21: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, to ja zapytam tak, w sam raz to znaczy ile?
21: Od 6 godzin 24 minut do 7 godzin 48 minut na dobę. U osób mieszczących się w tym właśnie przedziale obserwuje się najwolniejsze tempo starzenia.
15: A jak to zbadano?
21: Z pomocą narzędzi uczenia maszynowego analizowano dane pochodzące od 500 000 uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank. Brano pod uwagę szeroki wachlarz danych od wyników obrazowania medycznego przez poziomy białek i produktów przemiany materii po szczegółowe informacje o stylu życia, w tym długości snu. Analiza pozwoli prześledzić wpływ snu na 17 różnych układów i narządów, nie tylko mózgu, ale też serca, płuc, układu odpornościowego i innych. Potwierdziło się, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen naszemu zdrowiu nie służy. Może też być sygnałem pogarszającego się stanu całego organizmu.
15: W faktach RMF FM raczej budzimy, nie usypiamy. W kolejnych zaproszeniach na Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie zabrzmią magiczne melodie ze znanych filmów.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
25: Słuchajcie, ci zimni ogrodnicy to wywracają do góry nogami podstawy naszej egzystencji, bo przecież każdy Polak wie, że biegunem ciepła jest Dolny Śląsk, a biegunem zimna Suwalszczyzna. Tymczasem w piątek na Dolnym Śląsku 13 stopni, deszcz, chmury, nawet jakieś burze mogą się pojawić, natomiast Białystok, przewaga słońca, 21 stopni Celsjusza, w ogóle jutro ciepło też w Warszawie 20 i na Lubelszczyźnie 20 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
25: To byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, minęliśmy południe czwartkowe, mamy środek dnia. No ale jak słuchaliśmy o korzystnym wpływie snu na młodość, to tam niejednemu mogło się bezwarunkowo ziewnąć. I dobrze, bo ciekawe badania trafiłem dotyczące ziewania. No, zaskakujące, zaraz z tym wracam, zostańcie z RMF FM i najlepszą muzyką. Szanghaj.
26: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir

śpiewanie. Nie do końca wiadomo, po co to człowiekowi, chyba po to tylko, żeby dawać znać innym w teatrze, że się nudzimy na spektaklu. Tymczasem australijscy naukowcy odkryli i mówią, że to jest w ogóle przełom, że chodzi o ochronę mózgu. Ziewanie ma wspomagać usuwanie płynów z naszych mózgów, bo jak za dużo płynów, to mózg źle działa. Się wyjaśniło, my musimy po prostu więcej ziewać po każdym majówkowym grillu u brata.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Po reklamie.
13: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

zostały ostatnie dwie minuty. Aż 1250 losów zyskujecie. W obu losowaniach kumulacji szczęścia. Najpierw szybki przelew i ktoś wygra na pewno 6000 w rundzie dodatkowej, a później będą sejfy. I tam czeka aż 1 077 000 złotych. RMF 7474. Dla tych, którzy mają 7 i 2 w numerze telefonu, to są szczęśliwe numerki. Ten bonus podwajamy. Łapiecie aż 2500 szans. 2 minuty 6 sekund. Dla was lepszej okazji dziś nie będzie. RMF 7474.

0: No powiem wam, że nie siadło mi to przy pierwszym odsłuchaniu, ale teraz za każdym razem odpływam z nimi. RMF FM, najlepsza muzyka. Kierowcy, jesteście z nami? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo ceny maksymalne paliw są na stacjach, jak wiemy, ustalane, a trafiłem właśnie w sieci, gdzie paliwo jest najtańsze, a gdzie najdroższe w Polsce. Są najnowsze dane. Za benzynę najmniej płacą kierowcy z trzech województw: na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce. Gratulujemy. Najatrakcyjniejsze ceny diesla są na Pomorzu. Gratulujemy. Gdzie paliwo jest z kolei najdroższe? Tu prosta odpowiedź, prawda? Akurat zawsze tam, gdzie wypadnie nam zalać do pełna.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
4: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
1: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
13: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
5: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
6: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

0: pojawiają się kolejne ostrzeżenia przed burzami w północnej i centralnej Polsce, szczególnie mocno zagrzmi. Szczegóły na ten temat będziemy mieli dla Was także już za moment w Faktach RMF FM o 13.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z Wami.
8: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
9: To pewne, niskie ceny.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
4: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla Ciebie i dla mnie z Media Expert.
3: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
4: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
5: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Już prawie godzina 13, więc Anna Wachowska zaprasza na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
8: Dramatyczny obraz faktów z Kijowa. Po rosyjskim ataku na blok mieszkalny zginęło 5 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Żółte alarmy w północnej i centralnej Polsce. Tam przejdą burze. Magia Jamesa Newtona Howarda zabrzmi dziś na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W wyniku rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie 5 osób zginęło, co najmniej 44 są ranne, a 10 uznaje się za zaginione. W ciągu doby armia Putina wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 1400 dronów i blisko 60 rakiet. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami w Faktach. Krzysztofie, co teraz dzieje się w miejscu ataku?
9: Trwają działania poszukiwawczo-ratownicze. Zawaliła się cała jedna klatka schodowa 8-piętrowego budynku i przelegające do niej 18 mieszkań. Służbom, które używają różnego sprzętu, w tym podnośniku, udało się dotąd wydobyć kilkadziesiąt osób uwięzionych pod gruzami. Trwają poszukiwania 10 kolejnych.
10: Tam żyli ludzie,
9: Przecież tam ludzie były dzieci. Co z nimi?
10: Ja poczuła, że leci coś.
9: Usłyszałam, że coś nadlatuje. Boże, dokąd uciekać, pomyślałam. I nagle rozległ się straszliwy huk. Nasz blok stojący naprzeciwko podskoczył i zatrząsł się.
10: Skoczył i zaszatał się.
9: W sumie w porannym ataku w Kijowie uszkodzonych zostało 11 bloków mieszkalnych, stacja benzynowa, supermarkety i centrum biznesowe. Są problemy z energią elektryczną i dostawami wody.
11: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
8: Synoptycy ostrzegają, zagrzmi w północnej i centralnej Polsce. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, to jaka będzie sytuacja w regionie?
12: Deszczu w pierwszej kolejności synoptycy spodziewają się na Kaszubach, później także nad samym morzem. Teraz w Trójmieście jest pochmurno. Około godziny 16 mogą pojawić się burze, lokalnie nawet z gradem. Sytuację monitoruje też Baltic Hub w gdańskim porcie. Terminal kontenerowy informuje, że przy silniejszych podmuchach możliwe mogą być dziś czasowe ograniczenia w obsłudze pustych kontenerów. Na Bałtyku będzie dziś dość silny, tak zwany świeży wiatr do 5 stopni w skali Buforta. To oznacza fale z wyraźnymi białymi grzbietami i trudniejsze warunki dla jednostek na wodzie.
8: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od jutra cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6,85 zł. A za 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli 6,39 zł za litr. 23 maja, w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem, Lukas Podolski ma stać się właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się z byłym reprezentantem Niemiec. Zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, a co stanie się z długami klubu z Zabrza?
13: Spłaci je nowy właściciel, czyli firma Lukasa Podolskiego.
14: Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania.
13: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Długi Górnika to dziś ponad 20 milionów złotych. Spółka Mistrza Świata z 2014 roku kupi klub za 4 miliony. W umowie zapisano, że nowy właściciel ma zainwestować w Górnika w ciągu 3 lat ponad 12 milionów złotych. W rękach miasta pozostanie jedna akcja. Tak, by nie można było zmienić nazwy klubu, czy zmienić jego siedziby.
8: Igrzyska śmierci, znaki czy Piotruś Pan. Wieczorem w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie zabrzmią utwory Jamesa Newtona Howarda. Baśnie, bajki i fantazy to jest to, z czym lubię pracować, mówi kompozytor w rozmowie z RMF FM.
15: To są partytury, z którymi potrafię żyć bez poczucia wstydu, z których jestem nawet trochę dumny. Suita z Igrzysk śmierci trwa 15 albo 16 minut i myślę, że nie będzie nudna. Jest dla mnie bardzo inspirująca. Kilka filmów Night Shyamalana, Znaki, Wioska, Czarownica, Piotruś Pan, Królewna Śnieżka i Łowca. Dużo baśni i fantazy. To chyba moje ulubione filmy do pisania muzyki.
8: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Koncert Magia Jamesa Newtona Howarda w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie o 19:00. A nowe fakty w RMF FM o 14:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Ja też zaraz będę miał dla was ważną muzyczną wiadomość. Zostańcie koniecznie z nami, tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No i a propos muzyki, RMF zawsze z wami i zawsze z najlepszą muzyką. Purple Disco Machine oraz Sophie and the Giants.

0: jaja.
1: Nieprzypadkowo. Słuchajcie, właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa związana z Polsat Hit Festival. Poznaliśmy już kilka szczegółów. Zaczyna się za tydzień w piątek i to będą szalone trzy festiwalowe dni z największymi hitami. Słuchajcie, tak na szybko policzyłem na scenie Sopockiej Opery Leśnej ponad 150 topowych gwiazd. Ponad 150. Pierwszego dnia koncert radiowy Hit Roku. No i jak się domyślacie, już troszkę zdradziliśmy, że wystąpią właśnie oni. Kaja i Dawid Kwiatkowski.
2: Przygotujemy naprawdę super show. Ja już się o to postaram. Pójdziesz na wszystko? Oj, tak. Zgodzisz się?
3: Czy na wszystko to się okaże?
2: Dobra,
3: czy zdążę schudnąć? Zdążę, to tak.
2: Będzie pięknie, będzie pięknie. Będą wszyscy tańczyć.
1: Pierwszego dnia także 50 muzycznych lat Grzegorza Schawińskiego i Waldemara Tkaczyka, czyli przeboje kombi UNA, pojawią się w wyjątkowych aranżacjach. A to początek. Co jeszcze będzie się działo, będziemy oczywiście dawali znać w RMF FM. RMF FM,

0: T-Rexa i Faithless. Za każdym razem uruchamia mi się taka tęsknota za czasami, gdy to szło w klubach. Fajnie, że i nasze dzieci mogą się do tego pobawić. Zaraz James Arthur w RMF FM.
1: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Po reklamie.
13: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

coraz bliżej pierwszego finału kumulacji szczęścia, kiedy losowanie rundy dodatkowej dokładnie o 14:30. Idealnie. Idealnie, to jest świetny moment, by ogłosić, że rusza właśnie teraz jedyna super godzina dzisiaj. I żeby było jasne, lepszej okazji, żeby załapać się do obu dzisiejszych losowań już nie będzie. Za godzinę ktoś na pewno wygra 6000 zł i kilkadziesiąt minut później już te pieniądze będzie miał na koncie. Tak działa szybki przelew. A w drugim finale, no to już grube marzenia spełniamy. W sejfach czeka 1 077 000 zł, więc dom, samochód, wycieczki, spłacone kredyty. Pomyślcie, na co się przyda, a ja zwiększam wasze szanse bardzo, bardzo. 1306 losów zyskujecie w obu dzisiejszych losowaniach. Wystarczy wysłać teraz hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Do losowania rundy, no już niecała godzina. Super godzina. Nie będzie lepszej okazji. 1306 losów RMF 7474.

jaki odcień blondu warto postawić tego lata? Wydawczyni Byle do Piątku Magic mi podsyła takie newsy. Słuchajcie, francuski blond. To jest hit wakacji 2026, jak czytam. Trochę rozumiem przesłanie, no bo do francuskiego blondu przecież najlepiej pasuje w odcieniach urlop w Paryżu. I nie przekonasz żony, że turecki blond też modny, a tańszy.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej.

0: Sylwia rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.
4: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: coraz mniej czasu. Jedyna dzisiaj super godzina i to jest najlepsza okazja dnia. 1306 losów w dwóch losowaniach, lepszej nie będzie. Nagroda główna 1 077 000 zł. A już po godzinie 14 ktoś na bank wygra 6 000 zł i będzie szybki przelew. To co tak lubicie. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woldary!
4: Kto?
5: Woldary! Woldary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
10: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.
4: Prawie 14. Ponownie jest z nami Anna Wachowska. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów w radiu RMF FM.
5: Jest termin, w którym szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma złożyć wniosek w sprawie umorzenia kary finansowej związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, ustalił reporter RMF FM. Poślizg na budowie trasy S19 na Podkarpaciu. Powiemy, z czego wynika. Pobiegniesz? Pomożesz! Ruszyły zapisy do Poland Business Run. Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Fakty o 14 otwiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie zrobi teraz szpital?
6: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
7: To fakty RMF FM. Czas na raport z dróg.
5: Kłopoty drogowe w Śląskiem. Na autostradzie A4 między Katowicami i Mysłowicami na pasach w kierunku Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Kilka kilometrów dalej, ale już na drodze S1 po zjeździe z A4 w stronę Łodzi doszło do kolejnej kolizji. Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Opóźni się budowa ekspresowej trasy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zerwała kontrakt z Mostostalem Warszawa, wykonawcą odcinka Domaradz-Krosno. Przy trasie S19 niedaleko Rzeszowa jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, co teraz z tym ważnym fragmentem międzynarodowej Via Carpatii?
8: Będzie przetarg i nowy kontrakt. Tak powiedzieli mi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na początku kwietnia wykonawca tego odcinka zszedł z placu budowy, tłumacząc się nieprzewidzianymi robotami i większymi niż planowane kosztami. Z tą argumentacją nie zgadza się GDDKiA, która rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Ten odcinek Via Carpatii na pewno się opóźni, bo pierwotnie z Domaradza do Krosna mieliśmy jechać już w czerwcu tego roku, a teraz stan zaawansowania prac to zaledwie 15%. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
5: Można się już zapisywać do tegorocznej edycji Poland Business Run. Tysiące osób w Polsce i na świecie pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Gościem internetowego radia RMF24 była Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run.
9: Albo stacjonarnie można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w pięcioosobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni. Tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych.
5: Jak się zapisać na Poland Business Run 2026? Informacje znajdziecie na rmf24.pl. Naukowcy odkryli genetyczne tajemnice słodyczy stewii, popularnego środka, który zastępuje cukier. Powiemy o tym w popołudniowych faktach, a już teraz możecie o tym przeczytać na rmf24.pl. Przy okazji pytamy, co dla Was jest źródłem słodyczy? Nie tylko tej spożywczej. Napiszcie do nas. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jeszcze na kogoś czekamy? To możemy. Już pełny skład, tak?
1: Znaczy nie, to już wszyscy.
4: Wszyscy, tak? Słuchacze
1: są? Ja byłem za panem.
4: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję. A tata nie przyjdzie?
1: No dzień dobry, bez Oli dzisiaj lepsza połowa dnia. Ja wiem, no ciężko będzie, ale...
4: To taka lepsza ćwiartka dnia. Połowy nie ma.
1: No jestem po prostu ja, no Mateusz, cześć, hej.
4: No trudno.
1: No trudno.
4: Posłuchamy.

to umknęło, nie wiem, czy wy pamiętacie. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku już za niespełna miesiąc. No przecież. A właśnie czytam, że FIFA zapowiedziała, że w przerwie finałowego meczu w New Jersey 19 lipca zagrają m.in. Shakira z Madonną. No to słuchajcie, w tym spotkaniu to nawet wynik nie jest ważny. Będzie oglądane. A jeśli chodzi o naszych rozgrywających w lepszej połowie dnia, no to jest taki jeden gość, Robbie Williams. Można dać głośniej. Supreme.

0: wielkie marzenie, żeby ktoś z was dzisiaj został kolejnym milionerem, żeby ktoś z was spełnił swoje marzenia jeszcze przed wakacjami. Wyremontował dom, kupił sobie mieszkanie, kupił nowy samochód albo pojechał na mega wakacje. No bo kumulacja szczęścia to zawsze są ogromne emocje. No właśnie, za chwilę pierwsze dzisiaj losowanie. Wiecie jakie? O 6000 zł. Jeszcze dziś ktoś z was zobaczy tę kasę na koncie. Zresztą wczoraj w rundzie dodatkowej wygrał Kacper. Jego numer został wylosowany o 16:00. A wiecie co? Przed 16:30 miał kasę na koncie.
1: Puściłem SMS-a, o 16:00 zadzwonili, przed 16:30 pieniądze już były na koncie. Polecam grać, bo można wygrać.
0: Polecam grać również, też tak chcecie? No to mam coś specjalnego. Uwaga! Ostatnie minuty i ostatnia szansa, żeby jednocześnie załapać się do obu losowań. Pierwsze za moment, o 14:30, za 8,5 minuty kończy się super godzina. Przypomnę, mega okazja, razy 1306 mnoży jeszcze każde RMF, które wyślecie pod 7474. I przypomnę, że lepszej okazji, żeby wejść do gry dzisiaj, czyli do obu dzisiejszych losowań, już nie będzie. www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474. Z przyjemnością rozdam ten szybki przelew 6000 i z przyjemnością znajdę kolejnego milionera. Trzymam kciuki. RMF 7474.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sachetto. Sacher torte.
9: Co to znaczy?
8: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
9: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: To ja. Misia ogrodnisia.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: w RMF FM. Pięknie to brzmi. 22 minuty, będzie 15. Historia teraz z serii Jak do tego doszło, nie wiem. Warszawa. 43-latek ukradł z orientalnej restauracji 60 kilo ryżu. Uciekał z tymi workami na rowerze. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Czekajcie, bierzesz 60 kilo ryżu na ramę roweru i uciekasz. No jak? Ten plan to się sypie bardziej niż ten ryż.
1: Reklama.
2: Barbara, mam! Mam bilet na Mistrzostwa Świata!
1: Co?
2: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie!
1: Podaj do mnie! Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj!
2: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem!
3: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz

0: Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
3: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup

0: Gwiazdy walczą o twój głos.
1: Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
2: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
0: RMF FM zawsze z tobą.

0: to ma dzisiaj?
1: Słońce za oknem ma sporo szczęścia, bo różnie w pogodzie, ale o pogodzie będzie o 15 na pewno. Tymczasem kilka słów dla tych, którzy za kółkiem A4 w Opolskiem. Między węzłami Brzegi Opole Zachód przewróciła się ciężarówka. Jedźcie ostrożnie, tam utrudnienia. Zbieramy dla was wszystkie informacje. Oczywiście wracamy w faktach o 15. Tymczasem jeszcze coś dla pań, które są blisko radia, a nawet ktoś. Pan Damiano, Damiano Dawid, w lepszej połowie dnia.

0: lepszej południa w RMF FM. Za chwilę fakty o 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Cześć, tu gorąca sekretarka RMF FM. 3, 2, 1. Jestem gotowa na wasze głupoty.
3: Kiki,
4: jak mamy być spokojni, panie i panowie, skoro w naszych głowach są wyłącznie komórki nerwowe?
2: Słuchacze RMF FM jak zawsze w formie.
5: Gorąca sekretarka RMF FM. Już dziś po 17 w lepszej połowie dnia.
6: Reklama.
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Week. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
12: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
13: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.

0: reklamie.
1: A to już prawie 15 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Anna Wachowska z nami. Witamy, Aniu.
2: Dzień dobry. Zapraszam. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał zabić żonę. Ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu na Warszawskiej Woli. Kierowców prosimy o ostrożność. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Opolskim i w Śląskiem. Dziś na festiwalu filmowym w Cannes światowa premiera Ojczyzny filmu Pawła Pawlikowskiego. Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj w mieszkaniu na Warszawskiej Woli. W lokalu znaleziono ciało kobiety. On sam zabarykadował się w łazience. Trwa przesłuchanie podejrzanego. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co teraz będzie się działo z tym mężczyzną?
3: Najpewniej prokuratura zwróci się do sądu o tymczasowe aresztowanie 69-latka. Na razie nie wiadomo, czy przyznał się do zarzutów i jak się tłumaczy, wciąż jest w prokuraturze. Podczas zatrzymania kilkadziesiąt godzin temu mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Do mieszkania policję i służby ratunkowe wezwała córka małżeństwa, która znalazła ciało matki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letnia kobieta została uduszona. Podejrzany o zabójstwo jej mąż z nożem zabarykadował się w łazience. Tam się okaleczył. Policjanci siłowo weszli do pomieszczenia, w którym przebywał, i zatrzymali mężczyznę.
2: Uwaga, zmotoryzowani na A4 w Opolskiem. W Magnuszowicach między węzłami Brzeg i Opole Zachód przewróciła się ciężarówka. Trwa akcja ratunkowa. Autostrada zablokowana jest w obu kierunkach. Wypadek również na śląskim odcinku A4. Między węzłami Kleszczów i Łany zderzyły się 3 ciężarówki. Tam zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Uważajcie. Konstruktywne, strategiczne i stabilne. Takie mają być nowe relacje Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykański prezydent Donald Trump jest w Pekinie. Spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy to nowe otwarcie w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem?
4: Wiele na to wskazuje. Xi Jinping stwierdził, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Z kolei Donald Trump przekonywał, że oba kraje będą łączyć coraz mocniejsze więzi. Nasze relacje z Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek, zapewnia amerykański przywódca, który do Pekinu nie przyleciał sam. Wraz z nim delegacja szefów amerykańskich korporacji, m.in. SpaceX, Apple czy Nvidia. Podczas rozmów pojawiła się też sprawa Tajwanu. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ostrzegł, że to kwestia, która może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.
2: Ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry. Już w poniedziałek zacznie się remont popularnego szlaku drogi do Morskiego Oka. Nie tylko nie będzie można tam dojechać, ale nawet dojść, informuje Maciej Pałachicki.
5: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
6: Polacy w Cannes.
2: Ekipa filmu Ojczyzna pojawi się dziś na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego w Cannes. Film Pawła Pawlikowskiego i wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską walczy na festiwalu o Złotą Palmę.
7: Porusza problem emigracji, tego, gdzie się znajdujemy, co nas łączy z krajem, język, literatura, sztuka, kim jesteśmy, gdzie jest ta nasza ojczyzna. I oprócz tego to jest bardzo emocjonalna historia relacji rodzinnych Tomasza Manna z jego dziećmi, a w tle mamy wielką historię, czyli zimną wojnę i podział świata. Podróż Tomasa Manna w 1949 roku. To jest jego pierwsza podróż po wojnie do zrujnowanych Niemiec.
2: Z producentką w Cannes spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Światowa premiera Ojczyzny o 18:00, a film wejdzie do polskich kin już 19 czerwca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: No nie będę ukrywał, że nadchodzący weekend to nie będzie weekend ze snu, ani jak z bajki, czy tam wiecie, jakieś klimaty typu 30 na plusie. No niestety nie. Burzowo, chłodno dość na zachodzie, bo zaledwie 13-12 stopni i mało słońca. Ale patrzę na piątek, no ten piątek będzie się powoli przygotowywał do weekendu, więc dziś najlepsza pogoda.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: 5 po 15 to lepsza połowa dnia RMF FM. Ktoś potrzebuje się dogrzać, no to jedyne dobre informacje o piątku to takie, że na wschodzie 22 stopnie, więc jest całkiem nieźle. A panem Minem, a dzień dobry, Mateusz z tej strony, bardzo nam miło, cześć.

0: Rzeczy, które dobrze się kojarzą. Wiecie co to? To mogą być klucze do waszego nowego domu. Wiecie co to? To może być wasz nowy wóz, o którym zawsze marzyliście. Stać was będzie, jeśli wygracie 1 077 000 zł, tyle w jednym z sejfów, ale ja mam info. Kilkanaście minut temu Damian z Grudziądza wygrał 6 000 zł w rundzie dodatkowej.
1: Naprawdę? Ojej, nie, tak. Wielki szok, nie jest zamieszanie, naprawdę.
0: Nie spodziewał się absolutnie. Kolejna kasa czeka na rozdanie. Uwaga, finał z sejfami. Czekajcie, patrzę. Dzisiaj mamy po 17, więc sporo czasu, żeby wejść do gry. Ale uruchomię zegar. Taki szczęśliwy. Przez 11 minut pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 razy 1111. Takie szczęśliwe jedynki specjalnie dla was. Kto chce zostać milionerem, ma dziś szansę po 17. Dajcie sobie szansę i wyślijcie ten SMS z hasłem RMF pod 7474.

Czekajcie, czy to jest to, o czym myślę? Tak, to jest hit. Damian wygrał chwilę temu tę kasę, 6 tysięcy. Mówiłem o tym dosłownie kilka minut temu. Już ma pieniądze na koncie. Szybka akcja. No to miłego wydawania.

Można się uśmiechnąć po takim duecie. Ale też dlatego, że jesteśmy bardziej optymistyczni. Wspominał mi o tym Michał Zieliński. Za chwilę więcej w faktach będzie mówił. A to chyba weekend na horyzoncie, o to chodzi. Być może. Bądźcie blisko. Hey.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna.
3: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej.

0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Czas na fakty o 15.30. Anna Wachowska.
2: Jest pierwsze w Polsce oficjalne małżeństwo homoseksualne. Warszawski urząd dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Na konferencji prezydenta Warszawy był reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak Rafał Trzaskowski tłumaczył tę decyzję?
3: Mówił, że to czysto techniczna procedura. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że dzisiejsza decyzja nie jest doskonała, bo jeden z małżonków na akcie małżeństwa wpisany jest w rubryce kobieta. Brakuje także przepisów, które określają prawa takich małżonków.
4: Ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
3: Rafał Trzaskowski podkreślił także, że od dziś warszawski urząd będzie przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa, jakie do niego wpłyną.
2: Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało już zarejestrowane. Poinformował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewnia, powstały już grupy eksperckie, które będą pracować nad tematami demograficznymi. Ile jest cukru w cukrze?
5: A ile słodyczy w słodziku?
2: W faktach Grzegorz Jesiński.
5: Dzień dobry.
2: Masz najnowsze naukowe doniesienia o stevii, popularnym roślinnym zamienniku cukru, którego tajemnice dopiero teraz udało się naukowcom odkryć. Dzień dobry.
5: Roślina zawdzięcza swoją popularność glikozydom stewiolowym, naturalnym związkom słodzącym, nawet 300 razy słodszym od sacharozy. Problem w tym, że różne odmiany stevii zostawiają po sobie różny posmak. Czasem faktycznie

0: faktycznie słodki jak cukier, czasem nieco gorzkawy. I naukowcy z Uniwersytetu w japońskiej Toyamie odkryli właśnie genetyczny mechanizm, który za to odpowiada. Ta wiedza powinna pomóc opracować idealną odmianę stevii, która może pomóc osłodzić nam życie bez ryzyka związanego z nadmiernym spożyciem cukru.
1: A co jest waszym źródłem słodyczy? Na adres fakty@rmf.fm napisała do nas Iwona. Nasza słuchaczka wylicza. Słodki stan kąta po przelewie, czyli moment, w którym cyferki na ekranie układają się w rządek bardziej satysfakcjonujący niż rządek kostek czekolady. Albo dźwięk powiadomienia. Twoja paczka jest w paczkomacie. To współczesna wersja znalezienia ukrytego pudełka z ciastkami na dnie szafki. Jak osłodzić sobie życie? Czekamy na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Na klub ekonomiczny zaprasza Michał Zieliński, witamy.
4: Dzień dobry, Polacy okrzepli, nie jesteśmy już tak zachukani, jesteśmy bardziej optymistyczni, asertywni, ogólnie pod tym względem różnimy się coraz mniej od narodów bogatszych, materialnie, bo zwykle mniej bogatszych w traumatyczne doświadczenia ostatnich pokoleń. Te zmiany zawdzięczamy nie cukrowi, nie dzięki cukrowi okrzepliśmy, zawdzięczamy ją sobie, ciężkiej pracy, pomysłowości, odwadze, ale też unijnej pomocy finansowej. Dziesiątki miliardów z unijnych funduszy, ale też w ogóle obecność w Unii już przez 22 lata pomogły zmienić Polskę i zmienić też właśnie nas, Polaków. Czas zrobił swoje i po prostu nie jesteśmy już jakimś nowym dodatkiem, lecz istotną częścią wspólnej Europy.
5: Staliśmy się dużo bardziej świadomi i pewni siebie jako naród. Jesteśmy bardzo mobilni, tak? Jesteśmy w strefie Schengen, czyli możemy się łatwo przemieszczać, czy to na studia, czy do pracy. Możemy się przeprowadzić na chwilę do jakiegoś kraju, spróbować tam życia i za chwilę wrócić do Polski. Młodzi ludzie podczas studiów wyjeżdżają do wybranego przez siebie kraju, który ma podpisaną współpracę z daną uczelnią. Nabierają tam doświadczenia, uczą się języków, otwierają się na inne kultury.
4: Agnieszka Bella z Ministerstwa Funduszy dodaje, że na co dzień trudno nam zauważać zmiany, które przyniosła nam obecność w Unii i dlatego zorganizowano Funduszowy Maj, akcję, w ramach której na różne sposoby rząd przypomina Polakom o tych zmianach. W ramach tej akcji można na przykład zwiedzać zbudowane za unijne pieniądze obiekty, które zwykle są niedostępne. Polecam zwiedzanie. Jutrzejszy klub ekonomiczny o 15.30, a także fakty ekonomiczne dziś już o 17.30 będzie m.in. o propozycji zniesienia również w naszym kraju przywileju niższego wieku emerytalnego kobiet.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.

0: będzie.
1: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. To nowość nasza muzyczna, więc do zapamiętania będziemy do niej wracać. Młodość w lepszej połowie dnia. Tymczasem w ubiegłym roku Donald Trump, nie wiem, ja o tym mówiłem zresztą, obiecywał, że będzie sprzedawał smartfony sygnowane własnym nazwiskiem. Takie złote, na bogato, no... Telefon od pana prezydenta. Klienci wpłacali zaliczki po $100, a telefonów, jak się okazuje, nie ma i chyba nigdy nie będzie, bo nie powstaną. Zdaje się, słuchajcie, że całe złoto to poszło na wykończenie gabinetu owalnego.
2: Reklama.
3: Kumulacja szczęścia w RMFFM.
4: Uwaga, nowość!
3: Szybki przelew!
2: Potrzebujesz kasy na już?
4: Zagraj w rundzie dodatkowej.
3: Wygrasz?
2: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
4: Szybko, szybko!
2: A w wielkim finale czeka
3: ponad 1 000 000 złotych.
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sachetto, sacher torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
4: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie 2 sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Po reklamie.
22: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

muzycznego w tym kawałku od Dary Marks. Dotknij w RMF FM. 7 minut, będzie 16 i burze nadciągają w 7 województwach północnej i centralnej Polski na pewno. To są ostatnie ostrzeżenia synoptyków, więc jeśli wybieracie się na spacer, to możecie wrócić po parasol na pewno. Najnowsze wieści, punktualnie o 4, już za chwilę w faktach RMF FM. Bądźcie blisko.

0: Maciek Rybak
1: i Marcin Jędrych.
0: Ja mam nowoczesne bity,
1: a ja kultowe brzmienia,
0: gorące kawałki,
1: evergreeny,
0: gwiazdy TikToka,
1: muzyczne legendy.
0: Co wybieracie?
2: Pop Octagon w RMF FM. Wielka bitwa na przeboje. Już jutro po 20:00.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
4: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
5: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
6: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
11: Nie ma rzeczy mojego szefa, który mi się nie podoba.
12: Jest pan zachwycony, rozumiem.
13: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
14: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
15: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
16: Za późno, panie redaktorze.
17: Lepiej późno niż wcale.
10: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
19: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
20: Co?
19: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
20: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj.
19: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem.
6: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
22: Po reklamie.
23: Duet faktów punktualnie o 16:00 w komplecie. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
24: Kłaniamy się.
23: Posłuchajmy.
25: Groźny wypadek wiatrakowca w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego.
24: Na szczęście lecący na pokładzie maszyny ludzie zdołali się uratować.
25: Popołudniowe załamanie pogody w 7 województwach.
24: Dowiecie się więcej o tej burzowej siódemce.
25: Będzie też w faktach coś na osłodę.
24: Podawane przez was źródła naturalnej słodyczy.
25: Prosimy o jeszcze.
24: Piszcie. Groźnie wyglądający wypadek lotniczy na Mazowszu. W Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego wiatrakowiec runął na ziemię, po czym się zapalił.
25: Na pokładzie były dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale,
26: dzień dobry.
25: Co ustaliłeś?
26: Maszyna podczas podchodzenia do lądowania z nieustalonych obecnie przyczyn spadła na pas startowy i chwilę później się zapaliła. Jak usłyszałem, dwóm osobom znajdującym się na pokładzie udało się samodzielnie opuścić wiatrakowiec. Obie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Praktycznie cała maszyna spłonęła. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
24: Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl.
25: Mamy tam fotografię z akcji Straży Pożarnej.
24: Widać czarny, wyparony krąg z wrakiem wiatrakowca.
25: I białą otoczkę piany gaśniczej.
24: Opóźnienie na linii pomorskiej kolei metropolitalnej łączącej Wrzeszcz z Gdynią Główną przez Osowę.
25: Powodem uderzenie pioruna w sąsiedztwie przystanku Gdańsk-Rębiechowo, przez co miało dojść do chwilowej awarii urządzeń sterowania ruchem. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach północnej i centralnej Polski.
24: W Warszawie przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz i jego gość.
25: Michale, gdzie może być niebezpiecznie?
0: Najsilniejsze burze dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu, a także na Mazowszu. To potwierdza synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wraz z burzami do Polski zbliżają się duże opady deszczu. Co nas dokładnie czeka dzisiaj i w najbliższych dniach?
1: Dzisiaj intensywne opady właściwie w centrum i na północy Polski. Tutaj lokalnie 10 mm, porywy wietru do 75 i 80 km na godzinę.
0: A potem ten deszcz będzie coraz mocniejszy już w nocy i jutro?
1: W piątek spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie 25-30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego grad. I niewykluczone, że lokalnie będą tworzyć się superkomórki burzowe.
0: Tak, pogoda może być po prostu niebezpieczna?
1: Mamy suszę hydrologiczną, te intensywne opady deszczu mogą lokalnie doprowadzać do podtopień.
0: Ta pogoda ma się uspokoić według najnowszych prognoz po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
24: Wszystko, co najważniejsze w świecie ekonomii, już za chwilę w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24.
25: Z nami w faktach jest już prowadzący ten program Marek Teichman. Witaj Marku, co dziś przygotowałeś?
2: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu będziemy rozmawiali o tym, czy przyjdzie Matrix i nas zje, czyli czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, oraz o tym, co prezydent Trump dogaduje z prezydentem Xi w Chinach i co to znaczy dla nas, dla europejskiej i polskiej gospodarki. Zapraszam bardzo serdecznie.
24: By włączyć radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera.
25: Warto sięgnąć po jeszcze więcej informacji.
3: Dla nas liczy się wasze zdanie.
25: Co jest waszym źródłem słodyczy, nie tylko tej spożywczej?
24: Pytamy was o to przy okazji najnowszych doniesień naukowców, którzy odkryli genetyczne tajemnice słodyczy stevii, popularnego środka, który zastępuje cukier.
4: Jak osładzamy sobie życie? Przyjemnościami.
5: Tu widzę jakiś miodek.
4: Miodek, dokładnie, dla dziadków.
5: Żeby im osłodzić życie.
4: Żeby im osłodzić troszkę, nie wyjeżdżają, siedzą w domu, to chociaż takim osłodzimy troszkę.
5: Lody zimne są, słodkie.
22: Jak czas z mężem spędzą.
5: To jest taki słodki czas.
25: Na zakopiańskich Krupówkach turystów przepytał reporter RMF FM Maciej Połachicki, a na adres fakty@rmffm napisał do nas Piotr.
24: Przytaczamy cytat. Dla mnie największą dawką słodyczy jest uśmiech mojej 2,5-letniej córeczki. Co rano i za każdym razem jak wracam z pracy, wtedy znikają wszystkie troski.
25: A jak wy osładzacie sobie życie?
24: Może całusami?
25: Może.
24: Nie podpowiadamy. Piszcie fakty@rmff.fm.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Pogoda ma się załamać, a patrzę jeszcze na piątek, no tutaj też bardzo rozmaicie, jeśli chodzi o różne style. Jest styl deszczowy, burzowy, styl słoneczny. Generalnie no nie dałbym za wysokich ocen za styl, aczkolwiek temperatura dość wysoka, jak na to ochłodzenie, które mamy w tym tygodniu, do 22 stopni na wschodzie kraju jutro.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: 6 po 16 to lepsza połowa dnia, tak sobie myślę. U nas w redakcji jest kilka źródeł słodyczy. Jedno takie najlepsze to jest szuflada u wydawcy Rafała. Tam jest bardzo dużo słodyczy. Właśnie sobie przypomniałem, że chyba czas na kawę. Chodźcie razem. Britney Spears w RMF FM. Cześć ponownie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Dzień dobry, 12 po czwartej. No, można i tak. Słuchajcie, w kumulacji szczęścia Damian dzisiaj wygrał w rundzie dodatkowej i kasę już ma na koncie.
1: Tak, to prawda, wpłynęły pieniążki. Widziałem te pieniądze na koncie, ale wciąż do mnie to nie dociera.
0: A na co ta kaska zostanie wydana, proszę Damian?
1: Teraz dom wykańczamy z żoną, znaczy wiadomo, środki się zawsze na coś przydadzą.
0: Oczywiście, że się przydadzą. No na przykład na wykończenie domu albo na nowy samochód. A właśnie, a propos samochodu, no to przecież... W finale maja będą dwa losowania i w finale maja ktoś z was na bank, bankowo na pewniaka wygra Jeepa Avengera albo grubo ponad 1 000 000 złotych. Zresztą te fury możecie zobaczyć na www.rmf.fm. To jest coś pięknego. No stałem obok niego, widziałem, dotykałem, siedziałem w środku. Czarny dach, klimatyzacja, automatyczne światła drogowe, halogeny, tempomat. No czego on tam sobie nie ma? Piękny samochód, naprawdę przestronny w środku. Świetnie wykończony, no właśnie, albo grubo ponad 1 000 000. To w finale maja, jesteśmy na półmetku maja i przecież dziś po 17:00 finał z sejfami. 1 077 000. Czyli to nam daje 3 losowania. No dobra, to zróbmy coś takiego wyjątkowego, słuchajcie. Jednym zgłoszeniem wejdziecie do 3 losowań jednocześnie. I lepszej okazji, żeby zagrać, dzisiaj już nie będzie. To jest ten moment, ale tylko przez 10 minut. Razy 1275. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Bonus rusza też na www.rmf.fm. Jeep Avenger albo grubo ponad 1 000 000. To w finale maja. O to możecie zagrać już teraz. A dziś po 17:00 ktoś z was, być może właśnie ty, może zostać milionerem. Trzymam mocno kciuki. Coraz mniej czasu, żeby dać sobie szansę. A to jest idealny moment, bo lepszego już dzisiaj nie będzie. RMF. Ślecie pod 747.

jest jak serial, no internet huczy od plotek, czy Lewy zostanie w Barcelonie, czy odejdzie, a jeśli tak, to gdzie? No właśnie, Barcelona na oficjalnej stronie promuje od kilku chwil ostatni mecz na swoim stadionie w tym sezonie ze zdjęciem Roberta Lewandowskiego. Lewy trzyma puchar na tym zdjęciu. Pytanie, czy to jest fotka pamiątkowa? No, na oficjalne wieści będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wszystko się okaże.

0: 5 razy mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Takiej okazji dzisiaj już nie będzie. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Czas na fakty o 16.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
9: Paweł Jaskanis stracił stanowisko dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
10: Powodem zwolnienia było naruszenie przez dyrektora umowy dotyczącej warunków organizacyjnych i finansowych muzeum oraz jego programu operacyjnego i nadużycie dobrej reputacji instytucji.
9: Wyjaśnił wiceszef resortu kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy wiceszef placówki Piotr Gurajec.
10: O echach głośnej w każdym sensie tego słowa imprezie techno w Wilanowie opowie nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
9: Posłuchajcie faktów o 17.
10: 7 osób nie żyje, 44 są ranne, poszukiwanych jest 20.
9: Po rosyjskim ataku dronowym na Kijów służby ratunkowe prowadzą akcję na gruzach doszczętnie zburzonego 8-piętrowego bloku mieszkalnego.
10: Jak potwierdziła Kataryna Pop z kijowskiej administracji wojskowej, pod gruzami zginęła m.in. 12-latka.
11: Na żal serdecznie.
9: Niestety wśród zabitych jest jedno dziecko, dziewczynka. Znaleziono ją podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Niestety trzeba mieć świadomość, że do czasu zakończenia działań służb informacje dotyczące liczby zabitych i rannych będą się zmieniać.
11: Do momentu zawieszenia rytualno-poszukowych robót będzie zmieniło.
10: W związku z barbarzyńskim atakiem, piątek w Kijowie będzie dniem żałoby.

0: 17 czerwca Niemcy i Polska zawrą porozumienie obronne, poinformował ambasador Niemiec Miguel Berger.
1: Treść umowy jest obecnie negocjowana. Termin wybrano nieprzypadkowo.
0: 17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską.
1: Na fakty kulturalne RMF FM prosto z Cannes zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
0: Witamy, Kasiu, na początek o polskim duecie, który wraca na festiwal.
2: Dzień dobry, reżyser Paweł Pawlikowski i producentka Ewa Puszczyńska wracają w tym roku do konkursu głównego. Ich film Ojczyzna ma szansę na Złotą Palmę. 8 lat temu ich inny wspólny film Zimną Wojnę nagrodzono tu na festiwalu za najlepszą reżyserię, a poprzedni film Puszczyńskiej, Strefa Interesów, dostał tu Grand Prix. Zapytałam panią Ewę, czy Cannes ma jakieś szczególne miejsce w jej sercu?
3: W moim sercu nie, dlatego że ten festiwal jest dla mnie za duży, za hałaśliwy, ale oczywiście absolutnie ma najwyższą rangę w tej chwili, jeżeli chodzi o festiwale europejskie i dlatego bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt, również ogromny stres. Nie mogę powiedzieć, że ogromna przyjemność, przynajmniej na razie, może po premierze. Natomiast to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
2: Ojczyzna to jest film czarno-biały. Sercem tej opowieści są relacje niemieckiego pisarza Tomasza Manna z jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się w trakcie podróży z leżącego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą razem wyruszają. Światowa premiera zacznie się tu w Cannes o 18, a film dość szybko po festiwalu, bo już 19 czerwca trafi do polskich kin.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sezon na letniaczki, tak zwany chyba rozpoczęty Kaiego, Khalidy Griffin w RMF FM. Save My Love, to jest nowość muzyczna z bardzo dobrym bitem i fajnym klimatem. Tymczasem właśnie, sezon na polskie truskawki, też niebawem. Wiemy, jak ciężki to był czas oczywiście dla plantatorów, no niespodziewane przymrozki, duże straty. Tymczasem większość z nas, jak czytam w sieci, liczy, że no nie zapłaci za te owoce więcej niż między 10 a 14 zł za kilo. No może być naprawdę ciężko. No, chyba że skończy się jak z benzyną. Trzeba będzie ustalić maksymalne ceny.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
3: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
6: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiedział, że jest weekend?
8: RMFFM,
9: że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne.
10: Jest weekend!
7: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
13: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze Europy. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
16: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
26: Zawsze w domu RMF FM.

0: Reklama.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
4: No, to z Media Expert?
3: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe. W idealnej harmonii z ogrodem.
4: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
3: Marian...
4: Co?
5: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami.

0: szczere odpowiedzi.
1: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
0: Śmiałe wyznania.
2: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
0: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie o 17 łączymy się ponownie ze studiem Faktów RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski z nami.
8: Jesteśmy.
7: Witamy.
9: Zapraszamy. Głośne bity w Wilanowie uderzyły w samego dyrektora muzeum.
8: Po skandalu z imprezą Techno Paweł Jaskanis stracił stanowisko.
9: Sekrety mózgu, zagadki wszechświata.
8: Tematami nadchodzącego Kopernikus Festival w Krakowie.
9: Słodko jest jeść w cukierni pączki.
8: Ale to nie jest jedyne źródło słodyczy.
9: O nie, lukier to nie wszystko.
8: Sobotnia impreza w Muzeum Pałacu w Wilanowie, która trwała przez kilkanaście godzin, spowodowała odwołanie dyrektora. To ustalenia reporterki RMF FM.
9: Zdaniem resortu kultury, sposób organizacji wydarzenia naruszył dobre imię instytucji. W faktach jest nasza reporterka Magdalena Greiner.
8: Dzień dobry,
9: witamy. Dzień dobry, Magdaleno. Jak dyrektor przyjął decyzję resortu?
10: Jak ustaliłam, spokojnie i ze zrozumieniem. Były już dyrektor Jaskanis zapewnił, że nie będzie się od niej odwoływał. Teraz jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca. Później, zgodnie z ustawą, minister kultury i dziedzictwa narodowego może powierzyć obowiązki dowolnej osobie, ogłosić konkurs na to stanowisko albo powołać dyrektora bez ogłaszania konkursu. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.
8: Magdo, rozmawiałaś z mieszkańcami Wilanowa. Są oburzeni weekendowym koncertem.
10: Hałas i błyskające światła uniemożliwiły im nocny odpoczynek. Wielu mieszkańców podkreśla, że nie mogli zasnąć pomimo zamkniętych okien.
11: Do godzin porannych, czy nocnych, późnonocnych jest to po prostu niedopuszczalne.
12: Dlaczego wszystko, ileś tam tysięcy ludzi nie mogło spać? Dzisiaj wszystko można za pieniądze kupić, nawet naszą bezsenną noc.
10: Przed południem rozmawiałam z dyrektorem, przeprosił, ale jak widać to nie wystarczyło.
13: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
10: Za udostępnienie terenu muzeum otrzymało 116 tysięcy złotych. Obrońcy przyrody podkreślają, że za te pieniądze nie zrekompensują strat w populacji zwierząt i szkody dla drzew. Ich głosy przytoczymy jeszcze w faktach.
9: Minuta po 17:00 za godzinę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
8: Gościem Magdy Sakowskiej będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
9: A Magda już jest w naszym warszawskim studiu. Witamy serdecznie.
8: Witamy. Magdo, pytań jest sporo.
14: To prawda, chociażby o dzisiejsze spotkanie szefa dyplomacji z ambasadorem USA. Panowie rozmawiali m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, a to jest kwestia, w której jest zamieszanie, bo z jednej strony amerykańskie media informują o wstrzymaniu wyjazdu 4000 żołnierzy, którzy już mieli jechać do Polski, a z drugiej strony przedstawiciele naszego rządu twierdzą, że sprawa nigdy Polski nie dotyczyła. No to chętnie się dowiemy, co na ten temat mówi ambasador. No i nie zabraknie także pytania o Zbigniewa Ziobro, którego podobno Waszyngton u siebie nie chciał, a który jest właśnie w Waszyngtonie. Rozmowa z ministrem Bosackim już za godzinę.
8: Polecamy. W przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata.
9: No, startuje kolejna odsłona Copernicus Festival.
8: W programie znajdą się wykłady wybitnych naukowców z całego świata.
15: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię. Będzie z nami Hyanta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, ale mamy także licznych gości, którzy którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
9: Wspaniale. Wymieniała Diana Sałacka z Copernicus Festival.
8: Impreza rozpoczyna się w przyszły wtorek.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
9: Jak osłodzić sobie życie?
8: Co jest waszym źródłem słodyczy?
9: W Zakopanem pytał o to nasz reporter Maciej Pachicki.
16: Chodząc do cukierni na przykład. Pączki. Drożdżówki. Tak, drożdżówki z serem, z dżemem. W tysie. Do tego jeszcze kawka i idealne.
17: Wyjazd do Zakopanego co roku, dwa razy w roku.
18: Ale taki słodziak widzę na rękach też jest, tak?
17: Tak, pierwszy raz z nami, 4 miesiące dopiero. Wszyscy biorą go za border collie, a to jest mieszanie ze schroniska.
8: A do naszej radiowej skrzynki Fakty Małpa RMF FM wpadł mail od Rafała z Kanady.
9: To jest dopiero cukiernia. No, nasz właśnie. Słuchacz wskazuje, że dla niego największą słodyczą jest, uwaga, długi, szczery pocałunek z miłości. Pan Rafał twierdzi, że to jest ta słodycz, którą tak trudno dziś dostać.
8: Fakty w RMF FM na wyciągnięcie ręki o 17.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Przeprowadziłem naprawdę wnikliwe śledztwo i z moich obliczeń wynika, że od przyszłej środy rzeczywiście już taka naprawdę wiosna, już taka letnia wiosna. Będzie dobrze, naprawdę. Natomiast jutro jeszcze musimy pomęczyć się z deszczem i burzami, te na południu kraju, w centrum, ale też na Podkarpaciu. Uważajcie na siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Dobra, teraz konkrety. 3 minuty, ani sekundy dłużej. Tyle zostało do losowania numeru kogoś z was, kto dzisiaj wróci do domu i być może powie wszystkim: słuchajcie, jestem milionerem, jestem milionerką. 1,077,000 czeka w jednym z sejfów. 3 minuty razy 1077 to jest ostatni bonus przed losowaniem. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Powodzenia. RMF 7474.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Słuchajcie, no 13 mamy za sobą. Dzisiaj 14, czwartek, elegancko, 14 dzień maja. No to może to jest idealna okazja, żeby zostać milionerem. Co wy na to? Zawsze jest na to dobry moment. Pytanie, kto odbierze po drugiej stronie? Jaką drogę przejdzie w stronę tych sejfów? No i właśnie, jaki sejf wybierze i ile pieniędzy wygra? Ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby kogoś uszczęśliwić za moment. Czekam 6 sygnałów, 3 za nami.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, tu Radio RMF. Mateusz Opierchał się kłania. Kumulacja szczęścia. Drogi słuchaczu, jesteś w finale z sejfami. Cieszysz się?
2: Czy to nie jest żart?
1: Nie, wszystko się dzieje naprawdę. Jesteśmy w RMF-ie. Zdradź mi swoje imię tylko.
2: Piotr.
1: Piotrze, a gdzie jesteś teraz?
2: No, w domu.
1: W domu jesteś? A w jakiej części Polski?
2: No, w takiej malowniczej miejscowości koło Zagnańska, koło Dęba Bartka, w Kołmanii.
1: Dobra. Piotrze, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30. Cieszysz się?
2: Dwójka, no jasne.
1: Cieszysz się, to znaczy... Dobrze, sejf numer 2, wybrany. Piotrze, to powiedz jeszcze, jak długo czekałeś na ten telefon?
2: Oj, gram z wami od dawna.
1: Aha, no widzisz, opłaciło się.
2: Od bardzo dawna.
1: Opłaciło się. Oj, jaka pogoda w Trójmieście?
2: Nie wiesz, dzwonicie na serio?
1: Tak, Piotruś, no cała Polska cię słyszy. Możesz pozdrowić kogo chcesz, to jest dobry moment.
2: Pozdrawiam żonę Miśka.
1: Piotrze, nie ukrywam, że będę chciał odkupić od ciebie ten sejf. Pytanie, na ile ty się zgodzisz? Czy są jakieś warunki, które możemy już uzgodnić, czy nie?
2: No oczywiście jak każdy. Myślałem, jak zadzwonicie, to wybiorę sejf. No to jest taka niepowtarzalna.
1: Nigdy nie słyszałem tego. Nigdy nie słyszałem takiej wersji. Nie no, żartuję oczywiście. Co zrozumiałe. Myślałeś, że wybierzesz sejf, ale pytanie, czy jest kasa, którą cię przekonam. Słuchaj, proponuję ci 8000 złotych.
2: Nie no.
1: Piotrek mnie wyśmiał. Okej. No dobrze. Śmiechem to skomentowałeś, tak? No to dobra, to ja ci dorzucam 2000, robię 10 tysięcy złotych i tylko wspomnę, że to jest 2 razy więcej niż kwota minimalna.
2: Niech się dzieje wola nieba, wybieram safe.
1: Ale czuję, że jest tutaj potencjał na to, żeby cię złamać. Zanim zaproponuję, to powiedz mi, zbierasz na coś konkretnego?
2: No jasne.
1: A zdradzisz na co? Czy to twój sekret?
2: Tyle jest wydatków, że zbieram po prostu na życie.
1: Dobra, nie mamy tyle czasu, okej. Piotruś, 12 tysięcy. Gruba propozycja.
2: Dziękuję bardzo, wybieram safe.
1: Mhm. A powiedz mi, dlaczego nie chcesz 12 tysięcy? Czyż to fajna kwota?
2: Nie, to jest, mówię, niepowtarzalna okazja, żeby wygrać, no jest zabawa.
1: 13 tysięcy to jest moja ostateczna propozycja.
2: Wybieram safe. Niech się dzieje, co ma się dziać, to niech to będzie.
1: No dobra, no ja już wiem, że cię nie przekonam, to zapytam ostatni raz, otwieramy safe?
2: Tak.
1: No to otwieramy. Zaglądamy do środka. Mówisz, że sporo tych wydatków, że nie mamy czasu, żeby wyliczyć wszystkie. Ale taki pierwszy z brzegu, który ci przychodzi na myśl.
2: Jestem w trakcie robienia altanki.
1: O! No i to jest wakacyjny klimat, elegancko, są plany. No to cegiełka do altanki jest. 6 tysięcy złotych, Piotrze! Proszę bardzo.
2: Dziękuję.
1: I tylko tak się gra o te najwyższe sumy, przypomnę. Właśnie otwierając sejf, sprawdzając coś w środku. Gratuluję ci serdecznie, Piotrze. Wspaniale mi się z tobą gadało. Uwielbiam twój uśmiech, który tutaj chyba wszyscy poczuliśmy przez głośniki. I wszystkiego dobrego ci życzę, Piotrek.
2: Dziękuję.
1: Piotrek z okolic Trójmiasta wygrał właśnie 6 tysięcy złotych, dokładnie tyle co Damian, który też dziś zgarnął 6 tysięcy. Fajny dzień. Słuchajcie, udało się rozdać pieniądze, a jutro jest piątek. Piąteczek, jak to mówią. Piątunio. I to jest finał tygodnia. No, ja wiem, słuchajcie, ja się przygotowałem. Bo wiecie, to jest finał tygodnia, tu trzeba na poważnie, na bogato. Więc nie wiem jeszcze, bo szef tego nie słyszał, ale powiem wam. Jutro minimum w sejfach. 80 tysięcy złotych. To nie jest żart. 80 tysięcy złotych. Robimy takie minimum w sejfach kumulacji szczęścia i podbijamy też nagrodę główną. 1 110 000 złotych czeka w jednym z sejfów. Niech to będzie taki właśnie finał tygodnia. Uwaga, przez 5 minut pomnożę razy 1110 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam bardzo mocno kciuki. Wchodzicie do gry i jutro ktoś z was w finale po wyborze sejfu będzie miał co najmniej 80 tysięcy na najbliższy weekend do wydania. Na przykład www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dawno nie było takiego podbicia. Przysięgam, 80 tysięcy, kwota minimalna jutro w sejfach. 1 110 000, szansa na kolejnego milionera. RMF przez 5 minut razy 1110. Każde RMF wysłane pod 7474. Gracie też na www.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Po reklamie.
10: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: Poselski projekt ustawy łańcuchowej będzie głównym procedowanym przez Sejm.
12: Tak przed chwilą zdecydowała Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt.
11: W Sejmie są dwa projekty, właśnie poselski i prezydencki, ustawy, która ma zakazać trzymania psów na uwięzi.
12: Te obrady w sejmowym studiu RMF FM śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czym różnią się oba projekty i dlaczego komisja wybrała właśnie ten poselski?
13: Główna różnica polega na tym, że w projekcie prezydenta nie ma restrykcyjnych zapisów dotyczących rozmiarów kojców. Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej przed głosowaniem apelowała tu, by wybrać jednak projekt poselski.
14: Pod tym projektem też się podpisał pan poseł Łukasz Litewka, był jednym ze sprawozdawców. Myślę, że to będzie takie uczczenie tego, że zawsze o to walczył.
13: Z tą propozycją od razu zgodzili się tu posłowie PiSu i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Sejm wróci do prac nad ustawą łańcuchową w przyszłym tygodniu.
12: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. 4-kilometrowy korek na autostradzie A6 w kierunku Trójmiasta między węzłami Szczecin, Kijewo i Dąbie.
11: Po zderzeniu 3 samochodów osobowych ruch odbywa się tam pasem awaryjnym. Co ja słyszę? Naukowcy potwierdzają efekt, który chyba wszyscy podejrzewaliśmy.
15: Kobiety i mężczyźni słyszą, uwaga, nieco inaczej.
12: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jeśliński.
15: Witamy.
12: Co konkretnie mają na myśli?
15: Słuch jest niezwykle precyzyjnym i wrażliwym zmysłem. Okazuje się, że nawet niewielkie zmiany hormonalne mogą wpływać na struktury i procesy odpowiedzialne za odbiór i analizę dźwięków, między innymi za wrażliwość na hałas. W praktyce oznacza to, że kobiety, jak i mężczyźni mogą doświadczać różnych zmian słuchu w różnych okresach życia.
11: A nie też tak sądzisz, że to może mieć swoje konsekwencje?
15: No trochę żartem można powiedzieć, że to może tłumaczyć pewne męsko-damskie nieporozumienia, ale sprawa jest poważniejsza. Naukowcy twierdzą, że różnice płci i rola hormonów nie były w badaniach nad słuchem dostatecznie uwzględniane i to powinno się zmienić.

0: hormony na bok.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Wiek emerytalny należy wyrównać, mówi szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na kongresie Impact.
0: O tej kontrowersyjnej, a dlaczego, propozycji to już wyjaśni Michał Zieliński.
3: Jest kontrowersyjna u nas, ale na świecie wiele krajów odeszło, odchodzi albo wkrótce zacznie odchodzić od takiego wątpliwego w czasach równania praw płci rozwiązania. 65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet. Na palcach obu rąk można zliczyć kraje, które tego rodzaju systemu nie ruszają i nie są to raczej państwa, na których chcemy się wzorować, bo chodzi o Bangladesz, Kolumbię czy Białoruś. To może być najważniejszy szczyt w historii. Tak Donald Trump, który dokładnie za miesiąc skończy 80 lat, mówi o swoim spotkaniu z Xi Jinpingiem, który dzień później będzie obchodził 73. urodziny. Wielki szacunek dla Chin, dla pracy, którą wykonaliście. Ty jesteś wielkim przywódcą, powtarzam to wszystkim. Czasem ludziom się nie podoba, że to mówię, ale i tak to mówię, bo to prawda, a ja zawsze mówię prawdę. Donald Trump pojechał do Chin z obciążeniem w postaci opornego Iranu. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki mówi, że Waszyngton może przez to zmiękczyć swoje stanowisko, w tym w sprawie Tajwanu, po to, by w zamian Chiny wpłynęły na Iran.
4: Na pewno będzie chciał wykorzystać Chiny do wywarcia nacisku na Iran, może także na Rosję.
3: Przyglądając się doniesieniom na temat szczytu w Pekinie, warto zauważyć, że według Białego Domu Chiny mają zacząć kupować amerykańską ropę. Ostatnio sprowadzają jej niemal zero, wcześniej to było nie więcej niż 2% chińskiego importu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: końcem lata ten kawałek będzie miał faktycznie wyjątkową moc, ale już teraz brzmi cudownie. Nowość Kuba i Kuba, Stygnie lato w lepszej połowie dnia. No właśnie, ja patrzę cały czas na kalendarz. Polsat Hit Festival, największa impreza, obowiązkowy absolutnie przystanek dla wszystkich imprezowiczów. Już tuż, 22-24 maja, no to jest przyszły tydzień. Na scenie, no liczyłem i tak 150 artystów jakoś mi wychodzi. Radiowe hity, ponadczasowe prywatki oczywiście, przeboje Krzysztofa Krawczyka, jubileusze, kabarety, w piątek w ogóle radiowy przebój roku. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Kuba i Kuba właśnie, Maciejski, Baroxy, Wiktoria Kida, Dawid Kwiatkowski z Kają przecież. A w Sopocie, słuchajcie, zobaczymy też grupę Big Cyc.
1: Stroje bojowe i pozytywne. Wystąpimy w koncercie piosenek lat 90., prywatka lat 90., lata 90. wracają, więc nasze piosenki były wtedy wielkimi hitami w stacjach radiowych, także w RMF-ie. Pamiętam jeszcze takie hasło: szybciej w żyłach krąży krew, kiedy słuchasz RMF. Ja je wymyśliłem.
0: Złapaliśmy dzisiaj chłopaków na konferencji przed festiwalem w Sopocie. No właśnie, śledźcie koniecznie nasze sociale, nasz Instagram, bo sporo się będzie działo.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Seba?
6: No?
5: A jaki tablet będzie najlepszy?
6: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
5: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
6: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
5: A kasa wraca. Sprytnie.
7: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
14: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
15: Pieniądze szczęścia nie dają.
16: Myślisz?
15: To posłuchaj.
17: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
14: Kumulacja szczęścia z RMF FM.
16: Czeka
14: ponad 1 000 000 złotych.
16: Zagrasz?
18: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
20: Słuchajcie, za chwilę w RMF FM gorąca sekretarka. Ktoś coś?

0: 12,2 miliony. 12,2 miliony. 12.
1: A to ci numer?
0: Aha. No właśnie, to jest numer do gorącej sekretarki. Ona już czeka przy telefonie na wasze telefony. Czeka przy telefonie na wasze telefony. Tak, no wiecie, o co mi chodzi. Możecie dzwonić z czymkolwiek chcecie. 12,2 miliony.

0: gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
4: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
5: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
6: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
2: Wiem, ale nie powiem, bo tylko, że dzieci słuchają.
3: No tak, a to tylko dla dorosłych.
1: To będziecie mieć niespodziankę.
4: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
5: Radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
6: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: Po reklamie.
8: Zbliżamy się do 18, a to czas na najnowsze fakty. Przenosimy się do studia faktów. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski z nami ponownie. Witamy.
9: Zapraszamy.
10: Zachęcamy do słuchania.
9: Uwaga, kierowcy.
10: Po wypadku są problemy na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiej.
9: Jeszcze dziś ma dojść do rozmów między przedstawicielami polskiego i amerykańskiego wojska.
10: To są informacje korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
9: A chodzi o doniesienia o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy USA do Polski.
10: O komentarz poprosimy gościa popołudniowej rozmowy.
9: Będzie nim wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosak.
10: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 między Inowrocławiem i Toruniem.
9: W pobliżu Wierzchosławic po zderzeniu dwóch aut droga jest zablokowana. Jeszcze dziś ma dojść do rozmów przedstawicieli polskiego i amerykańskiego wojska w sprawie publikacji na temat rzekomej decyzji dotyczącej stacjonowania wojsk USA w Polsce.
10: To informacja, do której dotarł korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Nasz dziennikarz jest na linii faktów.
9: Pawle, o te sprawy dopytywałeś też w Pentagonie.
11: Poprosiłem Pentagon o odniesienie się do publikacji w amerykańskich mediach na temat rzekomych decyzji w sprawie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Armia USA, jak podały amerykańskie portale wojskowe, odwołała planowane rozmieszczenie w Polsce ponad 4000 żołnierzy. Poprosiłem Pentagon o potwierdzenie lub zaprzeczenie, wskazując, że informacja wywołała w Polsce falę komentarzy. Biuro prasowe Pentagonu w mailu napisało, że odmawia komentarza w tej sprawie.
10: Jak się dowiedzieliśmy, Paweł Jaskaniec, odwołany dzisiaj dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, stracił stanowisko w związku ze skandaliczną imprezą techno.
9: Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków twierdzi, że niemożliwe jest ustalenie negatywnego wpływu decybeli i efektów świetlnych na ptaki, bo były już dyrektor zignorował inwentaryzację ornitologiczną.
12: Być może były na przykład jakieś takie widoczne objawy w postaci ptaków, które rozbiły się o budynek pałacu w Wilanowie, ale podejrzewam, że tego nigdy się nie dowiemy. Takich danych nikt nam nie poda, niestety.
10: A Jaskanis jest przekonany, że ptaki nie ucierpiały.
13: Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Czyli w imię, nie wiem, jakiejś tam własnej złości można zrobić bardzo nieprawe rzeczy.
9: Broni się Paweł Jaskanis, a jednak stracił stanowisko.
10: Więcej o kontrowersjach związanych z technoparty w Wilanowie przeczytacie na rmf24.pl.
14: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
9: W studiu RMF FM witamy Magdę Sakowską i jej gościa.
10: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dobry wieczór, panie doktor. Dobry wieczór państwu.
15: Panie ministrze, tak jak słyszeliśmy, jeszcze dzisiaj ma w Pentagonie być rozmowa między przedstawicielami Polski a Stanów Zjednoczonych w sprawie tych żołnierzy. Czy oni zostali odwołani, jeśli chodzi o ich przyjazd do Polski, czy nie? Ale już była rozmowa szefa polskiej dyplomacji z ambasadorem Stanów Zjednoczonych i była o żołnierzach. I co wicepremier Sikorski usłyszał od ambasadora Rose?
16: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej. Oni oczywiście w tej chwili, w tych dniach, w tych tygodniach przeprowadzają rewizję swojej obecności w Europie. Być może te doniesienia, które podały amerykańskie media, dotyczą innych krajów europejskich, w których Amerykanie mają swoje bazy. Nas nie poinformowano, ani nic nie wiemy o tym, żeby mieli ograniczać swoją obecność w Polsce. Tak jak napisał pan premier Kosiniak-Kamysz, te informacje, że będzie ograniczona polska obecność wojsk amerykańskich w Europie, są po prostu nieprawdą.
15: Ale rozumiem, że minister Sikorski zapytał o to wprost dzisiaj ambasadora Rose'a i usłyszał, nie ograniczymy liczebności naszych amerykańskich wojsk w Polsce.
16: Co więcej, panowie rozmawiali o możliwości zwiększenia tej obecności na terytorium Rzeczypospolitej. To jest nasz stały postulat. Uważamy, że im więcej będzie amerykańskich wojsk na wschodniej flance, najbardziej zagrożonej, tym lepiej.
15: Ale to jak to jest możliwe, panie ministrze, że takie tytuły jak New York Times, Wall Street Journal piszą o odwołaniu przyjazdu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski? Wall Street Journal pisze, większość tych żołnierzy miała trafić do Polski. Wszędzie jest mowa o Polsce.
16: Pytamy Amerykanów o to. Na razie nie dostaliśmy odpowiedzi, która by nas niepokoiła.
15: A jakąkolwiek dostaliście ze strony z Waszyngtonu?
16: Proszę wybaczyć, to są rozmowy poufne. Oczywiście rozmawiamy o tym. I jak są pytania, to są też odpowiedzi. Natomiast no wiemy, że co pół roku są rotowane oddziały, które są w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, w Rumunii, w kilku innych krajach, to już mniejsze siły. I te zmiany, mamy zapewnienia ze strony amerykańskiej, nie dotkną liczebności sił Rzeczypospolitej.
15: A jeśli chodzi o możliwość przesłania kolejnych żołnierzy, to czy jest mowa o tych żołnierzach, którzy mają być wycofani z Niemiec?
16: Tego nie wiemy. Myśmy, to mówił pan premier Tusk, to mówił pan premier Sikorski, myśmy oczywiście nie chcieli podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy.
15: Natomiast, i tu opozycja krzyczy,
16: natomiast,
15: no tak.
16: Natomiast, jeśli będzie tak, że Amerykanie z takich czy innych powodów, finansowych, strategicznych, taktycznych, decydują się rzeczywiście zredukować, to chyba już jest przesądzone, około 5 tysięcy liczbę wojsk swoich w Niemczech, to jeśli oni trafią ostatecznie, albo część z nich, do Polski, zamiast na przykład na Bliski Wschód albo Daleki Wschód, no to oczywiście to będzie dla nas plus. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, w polskim interesie nie jest znacząca, 5 tysięcy to nie jest znacząca, znaczy to jest już widoczna, ale to jest nieco ponad 10% wojsk amerykańskich, które są w Niemczech. Gdyby to było 20, 30 lub więcej procent, to by był dla nas problem. Dlaczego? Każda armia, zwłaszcza armia przyfrontowa, potrzebuje odwodów, które się w momencie kryzysu, a nie daj Boże konfliktu zbrojnego, właśnie na zapleczu kilkusetkilometrowym mogą rozwijać większe jednostki. Dla Polski takim zapleczem naturalnie z powodu geografii, a nie polityki, są Niemcy.
15: Czyli kończąc temat żołnierzy, nie chcielibyście podbierać Niemcom, bo tam też są potrzebni, chcielibyście dodatkowe amerykańskie siły w Polsce.
16: Tak jest. Skąd one przybędą, są to decyzje amerykańskie, na które nie mamy wpływu, ale z całą pewnością deklarujemy sojusznikowi amerykańskiemu, że jesteśmy gotowi na zwiększenie amerykańskiej obecności w Polsce. I chcę jeszcze jedno powiedzieć. Ta zakończona dosłownie 2,5 godziny temu rozmowa premiera Sikorskiego z ambasadorem Rose'em była w różnych aspektach w bardzo dobrym tonie, ale też w bardzo dobrych konkluzjach merytorycznych.
15: A co usłyszał wicepremier Sikorski od pana ambasadora w sprawie Zbigniewa Ziobro i pana Romanowskiego?
16: Usłyszał tyle, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na wysłaną przedwczoraj przez MSZ, ale oczywiście przygotowaną merytorycznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, naszą notę z pytaniem, w jaki sposób się pan Ziobro znalazł w Stanach Zjednoczonych. Była też mowa o tym, że ewentualnie, jeśli tak zadecyduje Ministerstwo Sprawiedliwości, polska prokuratura, potem może polskie sądy, Amerykanie będą mogli być poproszeni przez nas o pomoc prawną w ściganiu kogoś, kto się uchyla przed kontaktami, w sposób tchórzliwy uchyla przed kontaktami z polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy właściwie pewni, wizę dziennikarską. No, jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia, dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
15: Panie ministrze, Gazeta Wyborcza napisała, że 15 kwietnia po wyborach już na Węgrzech Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do strony amerykańskiej, że właśnie w sprawie pana Zbigniewa Ziobro i pana Romanowskiego, że jeżeli w jakiś sposób uda im się dostać do Stanów Zjednoczonych i USA na to pozwolą, to będzie to ingerencja w niezależny polski wymiar sprawiedliwości. Czy Stany Zjednoczone ingerują w polski wymiar sprawiedliwości?
16: Potwierdzam fakt wysłania nie noty, tylko ad memoir, czyli informacji przypominającej, zwracającej uwagę władzom innego kraju o jakiejś sprawie czy problemie. Ona rzeczywiście została wysłana
15: w kwietniu. I nic
16: sobie
15: Amerykanie z tego nie zrobili.
16: No właśnie dlatego prosimy i będziemy wymagać odpowiedzi, ale mamy obiecane, że nastąpi ta odpowiedź. W jaki sposób stało się tak, że mimo tej informacji przypominającej o tym, że obaj ci panowie są poszukiwani w Polsce, jeden listem gończym krajowym, drugi listem gończym
15: europejskim.
16: Jeden z nich znalazł się w Stanach Zjednoczonych. A propos, uważamy za bardzo mało prawdopodobne, żeby pan Romanowski był w Stanach Zjednoczonych.
15: I tutaj żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas jesteśmy w naszym radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A my za moment sprawdzimy w lepszej połowie dnia, w jakich sprawach dzwoniliście do gorącej sekretarki. 12 minut po 18 mamy tu RMF FM. Lepsza połowa dnia. Mateusz Opierchał. Cześć. Ponad.

uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość, to

0: zmiana dawna.
1: RMF FM, a gorąca sekretarka już mówi, że było dzwonione, było pozdrawiane. No właśnie, co tam u was?
2: To gorąca sekretarka RMF FM.
3: Tak, dzwonię się pochwalić, że w piątek już jest wolno od samego rana i można już tylko korzystać, bawić się i odpoczywać.
4: Pozdrawiam wszystkich wędkarzy w drodze na ryby. Dzięki.
5: Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, jeśli ona jest blondynką, a on rudy, to jakie będzie dziecko? Pozdrawiam.
6: Gorąca sekretarko, czy ja muszę dzisiaj jechać do Wolfsburga? Może pogadaj z moim szefem Andrzejem.
7: Kochana żono, właśnie wracam z trasy, także rób coś dobrego, pysznego do jedzenia.
8: Dzień dobry, właśnie dostałem nową pracę, pozdrowienia dla skarbca.
9: Sekretarko, cała Polska ci kocha, pozdrawiam, Darek.
10: A dzisiaj rano wiedziałem, jak mój sympatyczny i śmieszny sąsiad, który lubi żarty, pisze mi palcem na masce mojego auta, umyj mnie. A to ja szedłem chwilę później i kluczykiem na drzwiach z jego auta napisałem pola kieruj.
1: Nie wiem, jak to się skończyło, ale chyba przyjechała policja i napisała na mandacie zapłać mnie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
3: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki.

0: bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
1: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
2: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
3: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 18.30. Bogdan Zalewski.
3: Zapraszam. Wiceszef polskiej dyplomacji dementuje informacje mediów w USA, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w naszym kraju. W popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Posacki odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej.
4: Ale rozumiem, że minister Sikorski zapytał o to wprost dzisiaj ambasadora Rousa i usłyszał: nie ograniczymy liczebności naszych amerykańskich wojsk w Polsce.
5: To więcej, panowie rozmawiali o możliwości zwiększenia tej obecności na terytorium Rzeczypospolitej. To jest nasz stały postulat. Uważamy, że im więcej będzie amerykańskich wojsk na wschodniej flance, najbardziej zagrożonej, tym lepiej.
3: Jednocześnie wiceminister spraw zagranicznych powtórzył wcześniejsze słowa swoich szefów w rządzie.
5: Myśmy, to mówił pan premier Tusk, to mówił pan premier Sikorski, myśmy oczywiście nie chcieli podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy.
3: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Marcinem Bosackim jest na rmf24.pl. Dodatkowy 1 400 000 000 zł z budżetu państwa trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak w kasie NFZ na ten rok wciąż brakuje ponad 15 000 000 zł. PZPN podtrzymał walkover dla Śląska Wrocław po marcowym meczu z Wisłą Kraków, ale niewpuszczenie kibiców Białej Gwiazdy budzi nadal ogromne emocje. Jakie kroki podejmie krakowski klub? Już za chwilę w radiu RMF24 gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie prezes Wiślaków Jarosław Królewski. Warto posłuchać.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeśli zbieracie sobie propozycje na sezon letni, bardzo proszę. Nowość od Marisy, od Kochaj w RMF FM. No, jestem ciekaw, ile propozycji czeka w najnowszym zestawieniu poplisty, ale też poczekalni, bo przecież tam same nowości. Wszystko sprawdzimy po 19 w RMF FM. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Będziemy jeździć na rowerze.
6: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hi everybody, this is Damiano David.
6: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
4: Szczere odpowiedzi.
6: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
4: Śmiałe wyznania.
7: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
4: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już dziś po 23:00. W RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To była lepsza połowa dnia. Teraz czas na fakty punktualnie o 19. Temat dla nas Bogdan Zalewski.
2: I bardzo smutna wiadomość. Śmierć Krzysztofa Piesiewicza. Zmarł sławny scenarzysta filmowy, znany polityk i prawnik. W faktach przypominamy tę wielowymiarową postać. Ponadto o rodzaju amerykańskiej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Wiceszef naszej dyplomacji odpowiada na pytania prowadzącej popołudniową rozmowę w RMF FM. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. O śmierci senatora, prawnika i twórcy filmowego poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W faktach dziennikarz RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy serdecznie.
3: Dobry wieczór.
2: Przypomnij sylwetkę Krzysztofa Piesiewicza.
3: Krzysztof Piesiewicz w Senacie zasiadał dwukrotnie. Najpierw na początku lat 90. i potem był senatorem przez 14 lat do 2011 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska przed chwilą napisała o nim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.
2: A jaką rolę odegrał Krzysztof Piesiewicz w polskiej kinematografii i dlaczego jego filmy do dziś są uznawane za wyjątkowe? O tym już za chwilę w Radiu RMF 24 w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem opowie Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu Filmweb. Wysłaliśmy pytania do strony amerykańskiej. Chcemy wiedzieć, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych i czekamy teraz na odpowiedź. Mówił w popołudniowej rozmowie wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Z nami prowadząca tę rozmowę Magda Sakowska. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Magda.
4: Witam
2: ponownie. Kiedy ministerstwo spodziewa się otrzymać te informacje?
4: MSZ chciałoby, aby nastąpiło to jak najszybciej. Dzisiaj minister Sikorski rozmawiał z amerykańskim ambasadorem i jasno dał mu do zrozumienia, że Warszawa czeka na te wyjaśnienia. Ale jak mówił minister Bosacki, Polska jest już właściwie pewna, dzięki jakiej wizie Zbigniew Ziobro dostał się za ocean.
5: Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy już właściwie pewni, wizę dziennikarską. No, jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
4: Co ciekawe, jak poinformował gość popołudniowej rozmowy, rząd jest także niemal pewny, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Marcina Romanowskiego. Wiceminister Bosacki nie chciał zdradzić, gdzie, skoro nie w USA i już nie na Węgrzech, może być Romanowski.
2: Uwaga kierowcy, jeszcze co najmniej 2 godziny potrwają utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Brzeg i Opolu Zachód. Jak informowaliśmy was w faktach, wczesnym popołudniem na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Teraz trwa przeładowywanie towaru, który się z niej wysypał. Trasa zablokowana jest w obu kierunkach. Przypomnijmy smutną wiadomość wieczoru. Zmarł sławny scenarzysta filmowy Krzysztof Piesiewicz. Niezwykłe zjawisko synchroniczności, bo w Cannes trwa właśnie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Polską koprodukcję, która walczy o Złotą Palmę, widziała już na specjalnym pokazie nasza dziennikarka Katarzyna Sobychowska-Szuchta. Posłuchajmy recenzji, impresji Katarzyny z tego właśnie obrazu.
6: Ascetyczny, biało-czarny, zamknięty w niespełna 1,5 godziny. Pawlikowski jest konsekwentny, jeśli chodzi o estetykę i ponownie opowiada o tożsamości, a tym razem w kontekście podróży słynnego pisarza Tomasza Manna i jego córki Eriki, którzy po wielu latach w Ameryce odwiedzają Niemcy w 1949 roku u szczytu zimnej wojny. W tym filmie Pawlikowski stawia pytania, czy ojczyzna to dom i co nas łączy z krajem. I oczywiście nie daje na nie gotowych odpowiedzi. Z jednej strony mamy wielki, dramatyczny moment historyczny, a z drugiej intymną, skomplikowaną emocjonalnie opowieść o ojcu i jego dzieciach. Świetna jest Sandra Hiller w roli córki Tomasza Manna. Fantastyczne są zdjęcia Łukasza Żala. Najlepiej zobaczyć oczywiście samemu. Będzie okazja. I to niebawem. Do Polski kim ten film wejdzie 19 czerwca.
2: A później wieczorem w Cannes światowa premiera Historii Równoległych, inspirowanych kinem Kieślowskiego. O śmierć dopisała kolejną historię równoległą, bo przecież Krzysztof Piesiewicz był scenarzystą Kieślowskiego. Nasza dziennikarka wybiera się na tę premierę i z pewnością opowie o filmie w faktach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: O tej porze zawsze w RMF FM czas na kolejne spotkanie z poplistą. Dziś znów czekają na was przeboje poukładane od 10 do 1 miejsca. Zapraszam zatem na to odliczanie. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór. Na 10 miejscu Wiktor Waligura. 4 pory roku to jest poplista o numerze 6122.

Wiktor Waligura, 4 pory roku. Właśnie tak to wygląda dziś na pobliście. Czekamy na kolejne przeboje. Zanim dołączymy do naszego dzisiejszego zestawienia miejsce 9, 8 i kolejne, no to pojawi się jakaś propozycja. I wśród tej puli mamy na przykład utwór zatytułowany Material Lover. To jest Sienna Spiro. No, sprawdźcie, czy taki numer może zadziałać na wasze zmysły i być może zagłosujecie na radiowej

zawsze lepiej jest wrócić się do przyjaciół, z przyjaciółmi spędzić czas, być może wymyślić coś oryginalnego, coś, co potem długo będzie się pamiętać. To taki pomysł zarówno na taką chwilę, jak ta z poplistą, jak i też być może na jakieś wakacyjne pomysły, które pojawią się w waszych głowach. Oczywiście zachęcamy do tego, również inspirując was piosenkami. I teraz może właśnie to też będzie taki kierunek inspiracji, choć osoba, która stoi za tą piosenką, no to już jest prawdziwa muzyczna diwa, czyli Edyta Górniak powraca z nową piosenką, no, która ma dać mocny tytuł. Super Power.

0: to jest numer, jak to fajnie w głowę wchodzi i potem wraca, zwłaszcza z tym takim delikatnym plumkaniem, które przecież jest kawałkiem historii zespołu ABBA. Muzycznych historii to Andy Dusty i Zokaria, a za chwilę Olivia Dean.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: kotle na sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie dwóch sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą.
9: Po reklamie.
11: Zawsze w domu. RMF FM.

Już niebawem słynny Dawcia, czyli Dawid Podsiadło, pewnie wypuści również albo też zaprezentuje wersję koncertową tego utworu Sezon. No bo przecież słynna trasa już niebawem się zaczyna. To będzie początek czerwca. U nas na pobliście dziś ten numer powraca do pierwszej dziesiątki, na szóste miejsce naszego zestawienia. A za chwilę jeszcze jedna propozycja do rozważenia. Another and 54 Ultra. Talk to you. Może wam się wydawać, gdzieś już te dźwięki słyszeliście, być może tak jest, ale z drugiej strony jest tam w tym utworze też taka świeżość, która wam się udziela, zwłaszcza w takim wydaniu wiosennym poplisty, a zatem sprawdźcie, może też się to zmieści do naszego notowania w kolejnych dniach. Zapraszam do głosowania na www.

0: Dwa tygodnie na pobliście. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, czyli po prostu taki mądraliński. No nie zawsze o każdym możemy w taki sposób powiedzieć, ale czasem się zdarza, że kogoś tak ocenimy. To tylko i tak wyłącznie chyba w żartach się tak mówi, prawda? Mądraliński. Nigdy poważnie. Nie róbcie tego na poważnie.
1: Tu Maciek Rybak
2: i Marcin Jędrych.
1: Ja mam nowoczesne bity,
2: a ja kultowe brzmienia,
1: gorące kawałki,
2: evergreeny,
1: gwiazdy TikToka,
2: muzyczne legendy.
1: Co wybieracie?
3: Pop Octagon w RMF FM. Wielka bitwa na przeboje. Już jutro po 20:00.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
15: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
19: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
21: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
22: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakup kupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
25: Trwa Poplista w RMF FM.

czułe uszy, może raczej wrażliwe uszy z pewnością usłyszały ten tytuł, który tak przez Jenny był pięknie śpiewany. To Tame Impala i Jenny właśnie w utworze Dracula. To chodzi właśnie o tego słynnego Dracule. Czy to jest numer na poplistę, czy to jest nagranie, które może trafić jeszcze wyżej? Oczywiście, że tak. Dziś na trzecim miejscu 12. Co będzie jutro? Dowiecie się po 19, a wcześniej dowiecie się, że Eben czeka na swoją szansę. To wczorajsza premiera. To jego nowy numer Hollow.

Zasłużona pozycja, zasłużony numer przy okazji, bo to przecież New Religion, czyli nowa wersja słynnego przeboju Faithless, zatytułowanego Insomnia, tym razem Bebe Rexha dziś na drugim miejscu poplisty, a co oznacza, że za chwilę wyemitujemy kawałek z pierwszej pozycji. No i cóż się tu wydarzyło? No, Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie na pierwszym miejscu.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzakie już w niedzielę po 8 w RMFFM.
3: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
5: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
6: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym: o, to jest ten facet, który prowadził Wieczór z wampirem.
5: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo EOBUWIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Po reklamie.
11: RMF FM o godzinie 20 sprawdzamy nowe fakty, a to wydanie przygotował i przedstawi Bogdan Zarewski. Dobry wieczór, Bogdan.
12: Dobry wieczór, zapraszam gorąco. Wielowymiarowe było życie Krzysztofa Piesiewicza, autor genialnych scenariuszy filmowych, wybitny adwokat oraz wieloletni senator. Posłuchajcie, jak zmarłego wspominają politycy na Wiejskiej. W faktach także troska o kopiec Kościuszki w Krakowie. Będzie też sport, kort ziemny w Rzymie i pojedynek w półfinale turnieju WTA 1000, nasza Iga Świątek kontra Ukrainka Elina Świtolina. Był wybitną postacią polskiej kultury. Tak politycy wspominają w rozmowie z RMF FM Krzysztofa Piesiewicza. Senator, prawnik i sławny na cały świat scenarzysta filmowy zmarł dzisiaj w wieku 80 lat. Komentarze tych, którzy współpracowali z Krzysztofem Piesiewiczem, zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michale.
13: Dobry wieczór.
12: Na co zwracają uwagę w swoich wspomnieniach?
13: Z jednej strony w pierwszej chwili na życzliwość, a z drugiej na zaangażowanie Krzysztofa Piesiewicza w sprawy związane z kulturą, także w roli senatora. To podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, który z Krzysztofem Piesiewiczem współpracował 16 lat temu, jeszcze jako marszałek województwa małopolskiego.
14: Każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej, i tak pozostanie w naszej pamięci. Prowadziliśmy filharmonię, opery, teatry i akurat pan Krzysztof Piesiewicz pozostawił nam wiele takich własnych świadectw jego życia, jego twórczości, i będziemy przez kolejne dekady na pewno mile wspominać.
13: Marcin Skonieczka z Klubu Parlamentarnego Centrum wspomina Krzysztofa Piesiewicza przede wszystkim jako twórcę filmowego.
15: Krzysztof Piesiewicz jest znanym scenarzystą, miał swoje zasługi dla kultury, też był parlamentarzystą, więc no, ze smutkiem przyjęliśmy tę informację o jego śmierci.
13: Przypomnę, Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara.
12: Pozostańmy w Sejmie. Teraz czysta polityka. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w dzisiejszym drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprawki zgłosili posłowie Konfederacji, Polski 2050 oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski. Dotyczyły one m.in. ograniczenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie blokowania rachunków i stron internetowych oraz obniżenia opłat nadzorczych dla firm działających na rynku kryptoaktywów. Nad projektem wraz z poprawkami, które uzyskały negatywną opinię komisji, będzie jutro głosował Sejm. Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
8: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz, natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki, ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy, chcemy działać.
12: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Około 100 galerii, muzeów i innych instytucji weźmie udział w tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów w Poznaniu. W sobotę wieczorem przed odwiedzającymi otwarte zostaną niedostępne do tej pory miejsca. Organizatorzy przygotowali też masę atrakcji.
16: I miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne.
17: Będzie armatka wodna, tajfun, będą kłady, łódź motorowa, skutery, ale też więźniarka policyjna.
18: Ta noc muzeów poświęcona jest nie człowiekowi, a zwierzęciu, a jest nim Szarik, ponieważ w tym roku mamy 60. rocznicę powstania tego serialu. O godzinie 22 chcemy puścić odcinek numer 4 z serialu Czterej Pancerni i Pies pod tytułem Psi Pazur.
12: A mówili Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej, podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji oraz pułkownik Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Kolejne fakty na pewno będą z pazurem. Zapraszam gorąco w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Podrazy. A teraz kibice, zamieńcie się w słuch.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: 4 po 20 już minuty dzielą nas od półfinału Igi Świątek w Rzymie. Czas na fakty sportowe, które ma dla was Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czeku.
19: Dobry wieczór. Niespełna 30 minut i na Campo Centrale wyjdą Iga i Elina Świtolina. Polka, która w Rzymie walczy o czwarty triumf, ma korzystny bilans meczów z Ukrainką. 4 wygrane, 2 przegrane. Ale to Świtolina wygrała ostatnie spotkanie w ćwierćfinale turnieju Indian Wells w marcu. W finale na jedną z tenisistek czeka już Amerykanka Coco Gauff, która w dwóch setach pokonała Rumunkę Sorane Kirsten. Niespodzianka w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Koszykarze Dzików Warszawa wygrali pierwszy mecz w Sopocie z Treflem 107-92. Za niespełna kwadrans mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej Legia Warszawa rozpocznie spotkanie z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
20: Tak naprawdę to pierwsze miejsce jest bardziej dla naszych kibiców niż dla nas samych, ponieważ w tym sezonie liga jest niesamowicie wyrównana i tak naprawdę każdy może rywalizować z każdym. Ten przywilej, że pierwsze dwa spotkania możemy rozegrać w domu w serii do trzech zwycięstw, jest na pewno małym ukłonem dla naszych kibiców.
19: Przyznaje koszykarz Legii Michał Kolenda. Być może skierujemy sprawę Walkowera dla Śląska do prokuratury, zapowiada w radiu RMF24 właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski. Chodzi oczywiście o niedoszły mecz w pierwszej lidze. Śląsk Wrocław nie wpuścił w marcu kibiców Wisły, która w ramach protestu nie przyjechała na spotkanie i zgodnie z regulaminem rywale zyskali 3 punkty w ramach Walkowera.
21: Z naszej perspektywy będziemy pracować jeszcze nad tą sprawą. Myślę, że jest możliwość, że nawet zaangażujemy tą sprawę prokuraturę. Natomiast badamy sobie te tematy. Dla nas sezon tak naprawdę te dwie kolejki się kończy dużą fetą w Krakowie. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bardzo dumni.
19: PZPN podtrzymał wczoraj decyzję o walkowerze dla Wisły, ale nie zdecydował jeszcze ostatecznie w sprawach kary dla Śląska i odszkodowania, którego zarazem domaga się klub z Wrocławia.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: W kilku regionach temperatura osiągnie nawet 20 stopni. Będzie to w szczególności województwo lubelskie, mazowieckie oraz także województwo podlaskie. W pozostałych regionach no kilka stopni mniej, ale też i słońce, czasem deszcz, trochę chmur. No taka pogoda powiedzmy pomieszana, choć myślę, że dająca zwłaszcza naszej kochanej przyrodzie szansę na to, żeby się ładnie odbudować i w czerwcu lśnić pełnym, nie tylko zielonym blaskiem. U nas w RMF FM jest 6 minut po godzinie 20. Tu Populista Plus, to Marcin Jędryk. Dobry wieczór. U nas w planie m.in. nowe nagranie, które filmują wspólnie Justin Bieber i Nicki Minaj. To już za kilka minut. Będzie także słynny zespół Scorpions i jeszcze przyjdzie Nita i zaprosi na fajną imprezę.

0: pewnością marzy nam się ta historia opisana w tej piosence o tym, jak to jest gorąco w wielkim mieście podczas upalnego lata. Summer in the City, Joe Cocker. Z pewnością tak będzie, pytanie tylko jak długo, kiedy to nastąpi. Teraz w RMF Band w programie Poplista Plus zapowiadana premiera i nowość, no bo to jest tak, że piosenka wywołała ogromne zamieszanie na słynnym festiwalu Coachella. Justin Bieber wykonał ją trochę nowym, starym głosem. Początkowo fani byli trochę zagubieni, myśleli, że może coś mu się wydarzyło, może jest jakiś problem, ale potem jak już zaczął śpiewać tak, jak wszyscy go doskonale z tego tembru znają, to już nastąpiło właściwe uspokojenie. Oto Justin Bieber i Nicki Minaj powracają w nowej kompozycji, no, która ma taki, można powiedzieć, też dobrze znany tytuł. Może nie do końca, ale wybrzmienie jest podobne. Beauty and the Beat.
1: Premiera w RMF FM.

0: jeden numer. I tyle historii, tyle wspomnień, tyle momentów, które sprawiają, że takie nagranie gdzieś tam się w głowie wyświetla, być może jakieś skojarzenie. Moje pierwsze skojarzenie z tym utworem jest takie dość zaskakujące. Pewnie część osób nawet nie potrafi sobie tego wyobrazić, że to nagranie sprawiało, że po emisji tego utworu na antenie radiowej przemiłe panie w centrali telefonicznej potrafiły odblokować zablokowany numer. Tak to kiedyś było. Tak to kiedyś działało. Magia Scorpions. Wind of Change.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Będziemy jeździć na rowerze.
4: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
6: Chciałem ja, czułanę, Nendom Game. Nendom.

0: programie Poplista Plus dzisiejszego wieczoru przypominam z wielką przyjemnością, że trwa na naszej radiowej stronie www.rmf.fm zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu, no dla całej waszej ekipy. Pierwszy pociąg wyrusza dokładnie za tydzień, już we czwartek, a z nami będzie i tam na tym pokładzie, i teraz Nita, której koncert będzie jedną z atrakcji właśnie w tym pociągu. No i właśnie łączę się z Nitą. Halo Nita, dobry wieczór.
1: Cześć Marcinie i słuchacze radia RMFFM.
0: Cześć, powiedz nam, jaki jest twój najważniejszy element tego wiedeńskiego krajobrazu, który trzeba zobaczyć?
1: Mój taki must have to na pewno zobaczenie Opery Wiedeńskiej. Bardzo o tym marzę, jeszcze nigdy nie byłam w Wiedniu i to będzie mój pierwszy raz, więc jestem turbo podekscytowana.
0: No tak, i wy możecie też to zobaczyć, możecie nawet jechać z nami, prawda?
1: Bardzo, bardzo was zachęcam do udziału w konkursie, ponieważ będziemy grać koncert w pociągu, będzie tam pyszna kuchnia wiedeńska, do tego jeszcze spędzicie wspaniały trzydniowy urlop. Myślę, że to będzie naprawdę ekstra czas, więc zapraszam was.
0: No zapraszamy na radiową stronę www.rmf.fm, gdzie możecie wziąć udział w naszej zabawie. No to jak już wszystko jasne, to teraz jeszcze Nita zapowiadaj, co tam będzie dalej.
1: A teraz zapraszam was do posłuchania mojego singla Dla Zasady.
0: No i właśnie za chwilę poleci. Dzięki Nita, trzymaj się ciepło, do zobaczenia.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: Poplista Plus, jak zawsze, fakty z światowego show biznesu. Niezastąpiony wydawca programu Maciej wytropił, że Selena Gomez ma bardzo niezdrową dietę, bo podobno tacos, czekolada, jakieś fast foody na śniadanie i w ogóle brak warzyw. No o co to chodzi? Ludzie, czy to trzeba o tym teraz napisać piosenkę, albo może zrobić jakiś klip, w którym ona wystąpi i nagle się okaże, że olśnienia dostanie, żeby zdrowo jeść? Może ktoś inny ją zainspiruje? Pomyślcie o tym.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Sachetto. Sacher torte.
8: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
8: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
9: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szczere odpowiedzi.
3: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
2: Śmiałe wyznania.
4: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
2: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
5: Po reklamie.
15: Ważne fakty jak zawsze na bieżąco w RMF FM i teraz właśnie już na zegarze 21, co oznacza, że dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Czy Amerykanie chcą odwołać planowaną rotację Brygady Pancernej Wojsk USA do Polski? Ten temat śledzi za oceanem korespondent RMF FM. Sprawdzimy też, co z szansami na tańsze kredyty w Polsce.
17: Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone.
16: Polecamy również fakty sportowe. W nich oczekiwanie na starcie Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomej decyzji o odwołaniu planowanego wcześniej rotacyjnego przemieszczenia do Polski pancernej grupy bojowej, w skład której wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Informacje o zmianie planów podały amerykańskie portale wojskowe oraz media. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Paweł, Pentagon nie chce w przesłanej do ciebie informacji komentować sprawy, która wywołała także zaskoczenie na Kapitolu.
18: Dobry wieczór. Tak, na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce. Tak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą, który jest na Kongresie Gospodarczym Impact w Poznaniu.
19: Dzień dobry.
16: Krzysztofie, dlaczego stopy nie spadną?
19: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
17: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
19: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
17: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
19: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
0: Lepiej posłuchaj tych faktów.
16: Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa zapowiada, że jutro w ziemską atmosferę wejdzie fragment rosyjskiej rakiety Fregat. Przelot może przebiegać między innymi nad Europą, w tym nad Polską. Może to nastąpić między 8.43 a 13.49. Z uwagi na masę obiektu, która wynosi około tony, oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i mogą spaść na Ziemię. Przed faktami sportowymi jeszcze zbliżająca się Noc Muzeów. W sobotni wieczór będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę w całym kraju. Jakie atrakcje przygotowano w województwie zachodniopomorskim? Sprawdziła to reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co będzie się działo?
14: W Szczecinie i nie tylko tych atrakcji na sobotni wieczór przygotowano całkiem dużo. Większość muzeów będzie otwarta do północy. Muzeum Techniki i Komunikacji zaprasza na paradę zabytkowych samochodów. W Muzeum Tradycji Regionalnych będzie można wybić pamiątkę. Monetę. W tym roku będzie to kopia szelonga szczecińskiego z XV wieku. Z kolei prezydent Szczecina oprowadzi chętnych po zakamarkach Szpinakowego Pałacu, czyli magistratu. Będzie można zajrzeć do podziemi, biblioteki i usiąść na fotelu prezydenckim. Fani kryminałów powinni wybrać się do Świnoujścia. Po raz pierwszy mieszkańcom i turystom udostępniony do zwiedzania zostanie areszt śledczy.
16: A jak do Nocy Muzeów przygotowały się inne polskie miasta? Obszerne informacje na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Na wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
21: Opóźnia się rzymski półfinał Igi Świątek z Eliną Świtoliną, bo niespodziewanie na korcie centralnym wydłużył się mecz Martina Landalusa i Daniła Miedwiediewa. Sensacyjnie pierwszego seta wygrał zaledwie 20-letni Hiszpan, w dodatku 6-1. Druga partia minimalnie dla Rosjanina, a w trzeciej Landaluse znowu prowadzi 3-2 i ma przewagę przełamania. Zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Janikiem Sinnerem. Lider światowego rankingu, wygrywając z Andrzejem Rublowem, poprawił rekord Nowaka Dżokowicza. Zwyciężył w 32 meczu z rzędu turnieju rangi ATP 1000. Wiecie, ja nie gram dla rekordów, tylko tworzę własną historię, ale to też dużo dla mnie znaczy. Teraz nowy dzień, nowy rywal. Zagramy w innych warunkach, bo w sesji wieczornej, więc zobaczymy, jak będzie. A w drugim półfinale zagrają Norwek Kasper Rud i inny Włoch Luciano Darderi. Trwa ćwierćfinał Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa prowadzi z MKS-em Dąbrowa Górnicza 42-34, końcówka drugiej kwarty. Wcześniej osłabiony przez kontuzję Trefl Sopot przegrał u siebie z inną stołeczną drużyną, Dzikami Warszawa.
22: Gratulacje dla Dzików. Zagrali dzisiaj lepiej, bo do tego ten mecz wygrali. Jest to początek serii, dlatego trzeba wyciągnąć z tego meczu wnioski i zagrać lepiej w następnym meczu.
21: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Carlo Ancelotti na dłużej selekcjonerem piłkarskiej kadry Brazylii. Włoch podpisał nowy kontrakt do 2030 roku, czyli do kolejnego mundialu w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. A co do tegorocznych Mistrzostw Świata, wiemy, jakich artystów zobaczymy w przerwie finału 19 lipca w New Jersey. FIFA potwierdza występy Shakiry, która wysmaży wkrótce oficjalny mundialowy hit Die Die oraz Madonny i K-popowego BTS.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: W nocy to będzie w Polsce padał deszczyk, na przykład w górach nawet pojawi się deszcz ze śniegiem albo nawet sam śnieg, jeśli chodzi o Sudety. Do tego temperatura od 4 do 9 stopni przy gruncie może być nawet w granicach minus 1 stopnia, ale to wszystko są okolice zimnej zorzki i 15 maja przecież za pasem, więc nikogo nie powinno to dziwić, tak jest zazwyczaj co roku. Do tego jeszcze wiatr, który może trochę sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze nieco niższa. Czekając na słoneczne dni, polecamy nasze przebojowe utwory, które w popliście zawsze są. Niebawem będzie T-Love, ale wcześniej Rihanna w słynnym przeboju Only Girl in the World. Tu Poplista Plus, tu Marcin Jędrych.

0: Eksperci mówią, że już bardzo blisko do początku i rozpoczęcia właściwie meczu Iggy z Eliną Świtoliną w ramach dzisiejszego turnieju w Rzymie. Iga walczy o finał tego turnieju. Będziemy kibicować.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, czyli lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Nie odliczaj dni do weekendu.
13: Codziennie możesz mieć mały piątek.
12: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
14: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cetrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
15: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Poblista w RMF FM.
4: Let's go, girls.

Populista Plus zawsze na bieżąco, jeśli chodzi o ważne informacje ze światowego show biznesu. Otóż Jennifer Lopez i Brett Goldstein pojawili się razem na promocji nowej komedii romantycznej zatytułowanej Office Romance i według mediów nie mogli oderwać od siebie wzroku. No, to ważne, w sieci od dawna pojawiają się plotki, że chemia między aktorami mogła wyjść poza plan filmowy. No jest tutaj w Lopez jakaś taka flirciara, bo tutaj Goldstein, tutaj na przykład Guetta, Save Me Tonight. No. Ciekawe, kogo jeszcze upoluje.

0: mi kraj.
1: Bardzo szerokie znaczenie ma ten tytuł. To mi graj. Ania Karwan. Myślę, że dla części facetów, a może też i pań, w to mi graj to już jest myśl o tegorocznym mundialu, który się niebawem zacznie. No jak jest mundial, to też i piosenka się pojawia, a ekspertką i specjalistką, jeśli chodzi o mundialowe utwory, jest kto? Shakira. Daj, daj. Ten numer będzie nam towarzyszył podczas wszystkich futbolowych zmagań. Oczywiście nie przez cały czas, ale gdzieś tam się będzie przewijał po to, żeby podbić atmosferę i być może sprawić, że po niektórych golach będziemy czuli się jeszcze lepiej. Warto tu wspomnieć w naszym programie Poblista Plus, że Shakira, no to tak jak powiedziałem, już robiła przeboje, na przykład 2010. Waka, waka, he, he. To był dopiero numer. Też były wtedy świetne gole. No i potem jeszcze Brazylia 2014. Oj tak, tam wtedy też Shakira pokazała, że jedną piosenką można zrobić prawdziwe mistrzostwa, albo i mistrzostwo. Zależy się od tego, jak na to patrzymy. A u nas w RMF FM, no Iga nadal nie wyszła na kort, mimo że rozpoczęcie wkrótce, więc cierpliwie czekamy, trzymając kciuki za Igę.
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Będziemy jeździć na rowerze.
4: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
17: RMF FM.
18: Że to powiem najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
19: Jest weekend.
4: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
21: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
22: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
23: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
24: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
26: Media Expert, taniej masz.
27: Po reklamie.

Dobrze znana z radiowej anteny Ewelina Lizowska w stronę słońca, a tutaj jeszcze troszkę mniej znana, także z radiowej anteny wokalistka amerykańska Olivia Rodrigo. To jest jej nowa propozycja, która nazywa się Drop Dead. Spróbujcie ją zapamiętać i być może do was jeszcze z fajną melodią powróci.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
6: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
7: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
13: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
12: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
14: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
15: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl. Po reklamie.
16: Wieczorny czas w towarzystwie RMF FM i oczywiście pora na kolejne wydanie faktów, bo zbliża się godzina 22. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
17: Zaczniemy od wspomnień zmarłego dziś Krzysztofa Piesiewicza.
18: Do tej pory czytam, że Dekalog jest takim dziełem, który chwalą reżyserzy z najwyższej półki.
17: Sprawdzimy także, w jakiej kondycji jest polska gospodarka. A w faktach sportowych Rzym, Iga Świątek z Eliną Świtoliną czekają na półfinał turnieju tenisowego. Jego scenariusze wciąż dają do myślenia. Tak mieszkańcy Warszawy wspominają Krzysztofa Piesiewicza. Senator, prawnik i scenarzysta filmowy zmarł dzisiaj w wieku 80 lat. Krzysztof Piesiewicz przez wiele osób najmocniej kojarzony jest właśnie ze scenariuszami do filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
18: Ten jego wątek scenarzysty jest ciekawszy, bardziej nagrodzony i przysporzył Polsce znacznie więcej sympatii na świecie.
19: Była nominacja do Oscara.
18: Tak jest, tak, właśnie to pamiętam. Do tej pory czytam, że Dekalog jest takim dziełem, który chwalą reżyserzy z najwyższej półki.
19: Pani wróci do Trzech Kolorów albo do Dekalogu?
7: No do Dekalogu tak.
19: Pani bardziej kojarzy Krzysztofa Piesiewicza z jego rolą polityka czy scenarzysty?
7: Bardziej jeśli chodzi o filmy.
19: Który film najmocniej pani kojarzy się z Krzysztofem Piesiewiczem?
7: Dekalog.
19: Którą część najbardziej pani pamięta?
7: To co to ostatnio oglądałeś?
3: Krótki film o zabijaniu, bardzo mocne, poruszające.
19: Wróciliby państwo dzisiaj, w najbliższych dniach do tych filmów? Czci?
7: Właśnie mamy taki zamiar, żeby sobie odświeżyć cały Dekalog, klasykę.
17: Z widzami przed jednym z kin w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Sylwetkę Krzysztofa Piesiewicza przypominamy na rmf24.pl. Polska gospodarka zwalnia, choć ciągle rośnie. O 3,4% wzrósł PKB w pierwszym kwartale tego roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy taki wynik oznacza, że polska gospodarka wcisnęła hamulec?
10: Jeszcze nie. Gospodarka wciąż jest rozpędzona, ale w porównaniu z końcówką zeszłego roku tempo spadło wyraźnie, mocniej niż spodziewali się analitycy, o 0,7 punktu procentowego.
20: Czy to wina wojny na Bliskim Wschodzie? Nie, na to jest jeszcze za wcześnie. Analitycy wskazują, że winna jest niezwykle mroźna zima. Ten rok miał stać pod znakiem inwestycji, na przykład w infrastrukturę. I te plany przez mrozy i obfite opady śniegu trzeba było ograniczyć lub wstrzymać. Dopiero teraz będą mogły się rozpędzić, pod warunkiem, że nie rozpędzi się inflacja. Im dłużej trwa konflikt na Bliskim Wschodzie, tym mocniej długoterminowo uderzy nas kryzys energetyczny. Niewykluczone, że kolejne kwartały przyniosą coraz niższą dynamikę wzrostu polskiej gospodarki.
17: Polecamy Wam nasze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM, internetowym radiu RMF24. Do pierwszej z nich o 7:00 Piotr Salak zaprosił posła PiSu Michała Wójcika, a w kolejnej 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i rzecznika rządu Adama Żłapkę. Wy też możecie zadać pytanie poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
21: Świat muzyki w faktach RMF FM.
17: Za nami drugi dzień Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i niezwykły koncert, podczas którego zabrzmiały największe filmowe przeboje Jamesa Newtona Howarda, Igrzyska Śmierci, Znaki czy Piotruś Pan. O randze tegorocznej edycji opowiadał w radiu RMF 24 Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic.
22: Ja chcę powiedzieć, że wbrew pozorom Festiwal Muzyki Filmowej to nie tylko koncerty. To jest jedna z najważniejszych imprez w branży muzyki filmowej w Europie, a kto wie, czy nawet nie na świecie. To już jest 19. edycja, więc zdążyła okrzepnąć, a hartowała się jak ta stal w burzowych atmosferach na Błoniach od 2008 roku. Dzisiaj na ten festiwal przyjeżdżają naprawdę ludzie z całego świata. Ta muzyka filmowa została wyniesiona do rangi takiej współczesnej muzyki klasycznej. Łatwiej nam z nią obcować niż, brutalnie powiem, z Beethovenem czy Mozartem.
17: W sobotę festiwalowa gala Seriani, a w niedzielę wyjątkowy pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką wykonywaną na żywo.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Iga Świątek i Elina Świtolina wciąż czekają na półfinał turnieju w Rzymie, ale to już na pewno rozpocznie się za kilka minut. Wszystko przez to, że spotkanie Daniła Miedwiediewa i rewelacyjnego 20-letniego Hiszpana Martina Landalusa niespodziewanie potrwało prawie 2,5 godziny. Pachniało sensacją, ale ostatecznie w 5 setach wygrał faworyzowany Rosjanin i w półfinale zagra z liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem. Robert Lewandowski nie trafi do FC Porto, potwierdza to prezes klubu André Villas-Boas. Portugalskim mediom przekazał, że transfer kapitana naszej kadry przekracza możliwości finansowe Smoków. Coraz więcej mówi się i pisze o tym, że Lewy nie przedłuży wygasającego kontraktu z Barceloną, a nowy trop ewentualnego transferu to Arabia Saudyjska. W Ekstraklasie tymczasem jutro rusza przedostatnia kolejka i walka na całego. Dla niektórych europejskie puchary, dla niektórych o utrzymanie. W tej drugiej sprawie jutro kluczowy mecz dwóch drużyn, mających zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową, czyli Koronę i Widzewa.
25: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie, dużą energetykę w ich poczynaniach.
24: Zapowiada trener energetyk Korony Jacek Zieliński. Jutro także spotkanie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin i na koniec dobre wieści w sprawie Patryka Budniaka, żużlowca Omegi Gniezno, który w weekend doznał makabrycznego wypadku podczas ligowego spotkania. 18-latek odzyskuje czucie w nogach i zaczyna reagować na kontakt z bliskimi. W ostatnich dniach zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i nóg. Teraz jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Równocześnie wciąż działa zbiórka na leczenie i rehabilitację zawodnika. Udało się już uzbierać ponad 400 tysięcy złotych.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Pogodowa perspektywa na najbliższe kilka dni, włączając w to oczywiście także najbliższy weekend, jest taka, że nie będzie dużo słońca, nie będzie wysokiej temperatury, będzie raczej pochmurno, deszczowo, tak po prostu majowo w takim wydaniu, do którego czasem też warto się przyzwyczaić. Przypomnę, że jutro od 13 do maksymalnie 21 stopni, ale te 21 to tylko właściwie w województwie podlaskim. Natomiast w pozostałych regionach właśnie w okolicach 14-15 stopni. U nas w RMF FM Za chwilę ważna uroczystość rodzinna u jednego znanego pana, który śpiewa i dobrze go znacie.

0: sobie wieczorną porą muzyka w RMF FM. A tu bardzo szczególna okoliczność, no bo wybieramy szybciutko numer, dzwonimy. Halo, halo, dobry wieczór.
1: Halo, halo.
0: Czy to Sebastian Karpiel-Bułeczka?
1: Tak, Sebastian Karpiel-Bułeczka.
0: No, witam cię, mój drogi. Czy to dzisiaj ty obchodzisz swoje 50. urodziny? Oczywiście wszystkiego najlepszego życzę ja, całe Radio RMF FM i nasi słuchacze. No i od razu powiedz, Sebastian, jakie masz plany na ten szczególny dla ciebie dzisiaj wieczór, no?
1: Bardzo dziękuję. A ja jakoś staram się skromnie obchodzić ten dzień z żoną, kolacja, bez żadnych fajerwerków. Na spokojnie podchodzę do tych 50. urodzin. Bardziej z taką refleksją, wyciszeniem, niż jakoś tak hucznie i ostentacyjnie.
0: No, czyli tak nie po góralsku, hucznie, tylko spokojnie. A czego sobie życzysz z tej okazji?
1: To chyba zdrowia, nie? Bo jak jest zdrowie, to
0: wiadomo.
1: I można wtedy plany realizować, spełniać marzenia. Myślę, że to podstawa. Można się po prostu wtedy cieszyć życiem i ja bym chciał być zdrowy i chciałbym właśnie móc sobie wszystko, co zaplanowałem, zrealizować. Żebym się mógł cieszyć rodziną, dziećmi. To są dla mnie priorytety i tobie, i tego sobie życzę.
0: To pięknie brzmi, zatem jeszcze poprosimy ciebie o to, żebyś zapowiedział piosenkę, Sebastian.
1: Oczywiście. Teraz dla państwa specjalnie z okazji moich 50. urodzin Boso i Zakopane!
0: Gratulacje! Świętuj!

0: Dobrze ją znacie z tej właśnie piosenki, z tego przebojowego nagrania. To Lola Young i Messi. My oczywiście śledzimy na bieżąco, co dzieje się u gwiazd. I ostatnio właśnie Lola udzieliła wywiadu, w którym powiedziała tak: czuję się inaczej, bo wszystko, co robię teraz, bardziej świadomie i po swojemu. Nie ruszam wielką trasę. Nie chcę robić rzeczy, które naprawdę mają dla mnie sens. Chcę po prostu się pojawić, pokazać ludziom, że ich kocham i że mi na nich zależy. No właśnie, to ważne słowa od artystki. Myślę, że każdy powinien posłuchać tego, co ona mówi, bo jakby wszyscy tak podchodzili do swoich fanów i do sympatyków, to świat muzyczny byłby troszkę lepszy.
1: Reklama.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
3: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
4: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
5: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
14: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
16: ponad milion złotych.
17: Zagrasz?
18: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie z Seliną Świtoliną w półfinale. To w tej chwili w pierwszym secie jest 3-2 dla Świtoliny. No i może być ciekawie w tym spotkaniu, będę was informował.
1: Mają kolor twoich włosów, jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy.
0: Ale trzymamy kciuki za Igę. A już jest po 3, no to już jest lepiej.

0: Oj, to fajna melodia. To Oceana. Cry, cry, a u nas w RMF FM, jak zawsze, wieczorową porą po 23:00. Anna Maria Sieklucka i podcast PS I Love You. A kto dziś będzie?
1: Dzisiaj do studia zaprosiłam wspaniałą aktorkę, pełną energii kobietę. Ze mną Joanna Moro.
0: To już po 23:00, a wcześniej powiemy na pewno o Izy Świątek, faktach, bo ona w tej chwili w pierwszym secie przegrywa z Eliną Świtoliną 4-3.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
2: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 23. W RMF FM oczywiście nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Na początek tenisowe emocje z Rzymu. Śledzimy mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną. W faktach także zmiany w pałacu w Wilanowie. Zdymisjonowany dyrektor nie będzie się odwoływał. Takie są ustalenia RMF FM. Mamy też zaproszenie na wyjątkową noc muzeów w stolicy.
14: Tutaj jest przede wszystkim wygodnie.
13: Te fakty zaczynamy od informacji z tenisowych kortów. Iga Świątek przegrywa 5-3 z Ukrainą Eliną Świtoliną w pierwszym secie w półfinale turnieju w Rzymie. To najważniejszy mecz Polki od wielu miesięcy. Stawka jest gigantyczna. Iga walczy o wielki finał turnieju WTA w Rzymie. Do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. Odwołany dziś dyrektor Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie zapewnił, że nie będzie się od decyzji odwoływał. To ustalenia reporterki RMF FM. Teraz jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca. Jak mówiliśmy w faktach, zwolnienie Pawła Jaskanisa to efekt zorganizowania na terenie muzeum sobotniego koncertu Techno. Z tymi informacjami reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, kontrowersje dotyczą nie tylko skarg mieszkańców na całonocny hałas,
15: ale też strat w przyrodzie, zniszczonych trawników, śladów ciężkiego sprzętu, który przejeżdżał pod koronami drzew i negatywnego wpływu na chronione gatunki ptaków w okresie lęgowym. Zdaniem specjalistów prawdziwe konsekwencje tego, co się stało, zobaczymy za wiele lat.
16: Pomiędzy drzewami składowano również materiały i infrastrukturę techniczną i tego typu działania mogą prowadzić do zagęszczenia gleby, ograniczenia dostępu korzeni do powietrza i wody oraz uszkodzeń systemów korzeniowych. W konsekwencji może mieć to negatywny wpływ na kondycję drzew i ich stopniowe zamieranie.
15: Powiedział mi Jacek Kuśmierski, architekt krajobrazu specjalizujący się w ogrodach historycznych. Chociaż zdjęć dokumentujących narażanie na szwank przyrody nie brakuje, były już dyrektor pałacu utrzymywał, że takie rzeczy nie miały miejsca.
17: Ten warunek niejeżdżenia po korzeniach był spełniony. Jeśli ktoś uważa, że inaczej było, to jest to takie stwierdzenie ogólnikowe. Czekam na zdjęcia.
15: Powiedział mi dziś jeszcze przed swoim odwołaniem Paweł Jaskanis, a zdjęcia ciężkiego sprzętu pod drzewami znajdziecie też na naszej stronie rmf24.pl.
13: Strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na notę polskiego MSZ-u z pytaniem, jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w USA. W popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki wyjaśniał, że dopiero po jej otrzymaniu strona polska zdecyduje, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu polityka.
18: Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy właściwie pewni, wizę dziennikarską. No, jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
13: Marcin Bosacki oświadczył też, że jest bardzo mało prawdopodobne, by Marcin Romanowski, czyli drugi pisowski polityk, na którym ciążą zarzuty dotyczące wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, przebywał w USA. Stany Zjednoczone i Katar od tych dwóch państw są uzależnione dostawy gazu do Polski. Tak wyliczył amerykański Instytut Ekonomii, Energii i Analiz Finansowych. Jak duże są obecnie dostawy z USA i Kataru? Sprawdził to nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
19: Gaz ze Stanów Zjednoczonych stanowi 3/4 wszystkich dostaw do Polski. Surowiec z Kataru to 21%. To dane za pierwszy kwartał tego roku. I choć amerykański gaz nie jest obecnie zagrożony pod względem logistycznym, to ten z Kataru już tak. A jak wyliczył amerykański Instytut Ekonomii, Energii i Analiz Finansowych, tutaj Polska jest w czołówce państw narażonych na zakłócenia w cieśninie Ormus. Wobec tego nie wykluczono, że będziemy sprowadzać coraz więcej gazu zza oceanu, podobnie jak cała Europa. Uzależnienie naszego kontynentu od Stanów Zjednoczonych jest coraz większe, choć niektórzy się z tego wyłamują. Wzrósł import gazu z Rosji do Unii Europejskiej do najwyższego poziomu od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainie. Główni importerzy to Francja, Hiszpania i Belgia.
20: Fakty i weekend w RMF FM.
13: W sobotnią noc muzeów w Warszawie na tory wyjadą zabytkowe tramwaje Helmut z Poznania i Szczeciniak z Krakowa. Ten pierwszy jeszcze do niedawna woził podróżnych w stolicy Wielkopolski. Jest w doskonałym stanie.
21: Wszystkie fotele są odnowione. Jest to nowa skóra, taka właśnie jak był oryginalnie eksploatowany. Z zewnątrz tramwaj też przeszedł podmalowanie. Dla motorniczego na pewno jest takim zaskoczeniem to siedzenie, które tutaj jest, bo nasze wagony z nastawnikami jazdy obsługujemy na stojąco, więc tutaj jest przede wszystkim wygodnie.
22: Zapraszamy, proszę bardzo.
13: Mówił Paweł Rzeszutko z tramwajów warszawskich. Po nocy muzeów Helmut i Szczeciniak pozostaną w stolicy do końca wakacji. Będą kursować na liniach turystycznych. A jakie jeszcze atrakcje czekają na Was w innych miastach w noc muzeów? Sprawdźcie to na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Teraz w RMF FM Anna Maria Sieklucka, PS I Love You.
23: Dobry wieczór. Dziś w studiu RMF FM meldują się dwie aktorki. Anna Maria Sieklucka i wspaniała Joanna Moro. Znacie ją jako Annę German, a prywatnie prawdziwy wulkan energii. I właśnie o tym, jaka jest naprawdę, porozmawiamy. Bardzo proszę, zostańcie z nami.

0: Przy mikrofonie Anna Maria Sieklucka i dzisiaj do studia zaprosiłam wspaniałą aktorkę, pełną energii kobietę. Ze mną Joanna Moro.
1: Och, dziękuję za taką piękną zapowiedź. Ja właśnie tobie chciałam podziękować, że jestem u ciebie, że jesteś mnie ciekawa. Wiesz, bo to różnie może być. Gramy razem w spektaklu, więc się poznałyśmy. Mało jeszcze miałyśmy okazję razem grać, ale widzę, że no, bardzo mi to imponuje, że jednak chcesz właśnie mnie poznać, bo rzeczywiście to, co tam gdzieś jest na ekranie, to, co jest nawet na Instagramie, to jakiś tam ułamek jest, nie? Tego, co tam gdzieś tam rzeczywiście nam w duszy gra.
0: Bardzo. No właśnie powiedz, jak to jest z tobą? Jak to jest w tym życiu, no w tym życiu rzeczywistym? Jak ty się odnajdujesz? Ja cię tak mam, że pół na pół, że właśnie ty jesteś Asia i Asia scena. Asia aktorka i Asia. I połączenie tego, to jest w ogóle taka mieszanka trudna do określenia, ale tak pozytywnie.
1: No i patrz, i radzę sobie tak, że mam rodzinę od bardzo wielu lat. I to chyba tak trzyma mnie najbardziej w tym, żeby dalej pracować, żeby dalej się rozwijać. To chyba jest moja największa opoka. Zawsze była, bo ja wyszłam z tego też, że zawsze podkreślałam to, że ta rodzina jednak jest najważniejsza. Po szkole teatralnej zaszłam w ciążę, no szok. I w sumie grałam tam w kilku serialikach, coś tam trochę. Mówię, nie, w ogóle nie zależy mi na żadnych castingach. Gdzie tam Anna German? No ale zrobiłam ten casting, wygrałam ten casting i wyjechałam na 8 miesięcy i zostawiłam swojego pierworodnego syna. Po prostu było to dla mnie strasznie trudne. Strasznie trudne. I moja rodzina to wiedziała, że dla mnie to jest bardzo ważne. I oni mnie bardzo w tym wspierali. Oni mi dali w ogóle, wyjeżdżaj, proszę, jedź, to jest twoje życie, jakby, tak? I oni się bardzo zaopiekowali moim synem. Później, po tej całej wielkiej raptem rozgłosie
0: serialu, fejmie
1: tego serialu, co w ogóle nie spodziewałam się, bo myślałam, że robię jakiś mały projekt, który po prostu miał bardzo dobry scenariusz i bardzo był dla mnie bliski i bardzo go lubiłam. Scenariusz, jak czytałam scenariusz, to po prostu popłakałam się, czytałam go ciurkiem, był bardzo dobry. I tak mówię, no dobra, robię po prostu swoje i tyle. Były kryzysy, oczywiście, szczególnie, że byłam młoda, to już były kryzysy na planie, już.
0: No to było 14 lat temu.
1: Tak, rzucałam już wszystko, wiesz, i po prostu mówię, nieważne to, ja już wracam do domu. I potem mówię, nie, ja chcę więcej, ja chcę dalej grać, ja chcę dalej robić dobre, fajne role, ja chcę dalej projekty mieć. Zaszłam w ciążę z drugim dzieckiem. Mówię, nie, no jaja. Znowu wszystko stanęło jakby. I dzisiaj to jest mój drugi synek, kochany, Jeremi. I na początku byłam naprawdę w szoku, że mówię, o Jezu, nie, ja będę dalej pracować, będę dalej robić. Wiesz, że to takie trochę dzisiaj czuję nie fair wobec tego cudu, który po prostu we mnie się wydarzył i jest dzisiaj cały czas. Dzieci chyba właśnie, mimo tego, że nawet może to są nastolatkowie, czasami czytam, nie wiem, dzieci, które mogą delikatnie może zranić czasami, tak? Ale to jest zupełnie coś innego niż właśnie ta praca, ten świat zewnętrzny. To jest to moje wnętrze i tam ja jestem taka najbardziej ja, taka jaka mogę być i to jest super. No w domu, no nigdy nie udaję. Jestem wredna czasami, jestem niemiła czasami, ale mówię, no tak czuję, tak.
0: Moim gościem Asia Moro. Zostańcie z nami.

0: wanna die.
1: Słuchacie PS I Love You by Ama i ze mną dzisiaj w studiu cały czas aktorka Joanna Moro.
2: PS I Love You w RMFM. I Love You.
1: Asiu, wychowywałaś się w Wilnie. Opowiedz coś o tym. Ty masz jakiś taki dysonans, czy ty w ogóle od samego początku czułaś się, ja jestem Polką?
3: Nie czuję się ani Polką do końca, ani Litwinką.
1: No.
3: Właśnie to jest, i to jest to moje może kosmos ten, że od samego początku ja czułam się obywatelką świata, kosmosu, rozumiesz? No. Bo tam w Wilnie, no to co? No to jestem Polką, narodowość polska, ale urodzona w Związku Radzieckim w ogóle, gdzie nawet Litwy nie było. Wiesz, później Litwa odzyskała niepodległość. Litwa, super. Litewska szkoła muzyczna, ale polska szkoła średnia i w domu polskim. Bardzo czułam tę polskość mocno w Wilnie, bardzo. I dlatego nie wyjechałam na studia do Rosji. Ja jakby dla mnie nie było wyboru. Ja nie chciałam jakby jechać do Rosji studiować, tylko chciałam jechać do Polski studiować, bo się czułam... Wiesz, chociaż z drugiej strony naprawdę to bardzo ważne jest, że ja też mam jakby duszę, bo ja mówię, no urodziłam się w Związku Radzieckim. Po prostu tam, w tym miejscu, tak? I to, ta mieszanka kultur mnie ukształtowała. Tam nadal w Wilnie jest totalna wielokulturowość, bo tam było też właśnie dużo Żydów mieszkało. Tatarzy, Karaimi, Białorusini obok. Bardzo to multikulti. Ja wychowałam się w bardzo multikulti środowisku, ale ja się czułam Polką. Ja się czułam Polką, bo zdałam bardzo dobrze język litewski, 98% na egzaminie. Mam wspaniałego nauczyciela z języka litewskiego, bardzo go szanuję, bardzo go doceniam i bardzo doceniam Litwę jako kraj, jako to, co dzisiaj w ogóle w którą stronę poszła. Poszła zupełnie w inną stronę niż Polska. To wszystko mnie po prostu rozwija. Nie wiem, czy kiedyś nie osiądę znowu na Litwie, bo na pewno Litwa jest totalnie w moim sercu i Wilno. Ale Wilno też jest przedziwne, wiesz, tam pisali wielcy poeci, Gałczyński, on też mówił, że Wilno jest takie dziwne, takie tajemnicze. Dzieją się tam takie... Ma niesamowitą energię to miejsce, wiesz? Niesamowite jest artystyczne to miejsce. Nie trzeba daleko jechać, ale na przykład lubię Miami. Teraz niedawno byłam w Miami. Ono jest też bardzo artystyczne, piękne takie, wiesz? Wszędzie na każdym kroku jest takie dopasowanie do wszystkiego. Bardzo to lubię, kiedy coś z czegoś wynika, coś do czegoś dochodzi. Wilno też takie jest. Sport jest tam bardzo ważny. Tam jest tak fajna infrastruktura sportowa w każdej dzielnicy. Tam tak im zależy na tym, żeby Wilno było czyste, żeby było ładne, estetyczne. Zero śmieci. Przecież śmieci wszędzie się dzisiaj produkują, tak? A ja jak tam przyjeżdżam, to mówię, nie ma śmieci. Nie ma śmieci. Jest zadbane, tak? Jest już zadbane z góry, żeby tych śmieci nie było. Ja mieszkam akurat w bardzo pięknym miejscu w Wilnie, nad rzeką Wilia, w pięknych lasach. Rzeka ta jest udostępniona dla ludzi normalnie, bo to jest jakby miasto, ale nie miasto, ale to jest miasto. Normalnie to jest granica miasta. Są dwie plaże publiczne, gdzie można się kąpać, gdzie są ci ratownicy są zawsze na tej plaży. Prysznice są zrobione. Wiesz, w mieście Litwa, pomyślałaby? Korty tenisowe darmowe, utrzymywane w porządku, żeby można było grać, a nie tak, że zrobili i sobie tam już jak ktoś chce, to tam sobie radźcie, nie? Ale my zrobiliśmy. Nie. Squash jest popularny, ale tak, ten padel jest popularny bardzo na Litwie, bo też są te boiska porobione, darmowe. Tylko kolejkę se zatrzymujesz, ale są cały czas i w ogóle jest taka moda się zrobiona, to jest po prostu siatkówka zrobiona. Nie, naprawdę jest wow, ta Litwa jest super, no ale mieszkam w Polsce, mieszkam w Warszawie. No i tutaj jakby wiesz, no to znaczy tam te chwale, no ale tu mieszkam, no więc tu chyba mi jest dobrze.
1: A za chwilę porozmawiamy o tym, z jakiej planety jest Joanna Moro.

0: Przypominam, że słuchacie PS I Love You by Ama i mojej rozmowy z Joanną Moro. PS I Love You w RMF FM. I Love You. Powiem ci szczerze, że w branży o tobie wszyscy mówią: kosmitka. Jak ty się z tym masz?
1: Myślę, że przez to, że zostałam wychowana w innej kulturze, no, to trochę inaczej patrzę po prostu.
0: Tak.
1: Kiedyś myślę, że mogłam się czuć z tym, szczególnie jak przyjechałam do Akademii Teatralnej na studia, to się czułam inna, bo ja byłam jedyna z innego kraju, a wszyscy byli właśnie z Polski i wiesz, i mieli trochę inne poczucie humoru. Ale wiesz, to jest niesamowite, że przyjęli mnie do tej Akademii Teatralnej. Dostałam najwięcej punktów. Ja? Kosmitka. Ja, która rzeczywiście, Maja Komorowska na korytarzu mówiła: o, to ta dziewczynka śmieszna z tymi sterczącymi łóżkami. No byłam inna. Ja grałam na akordeonie. Wiesz, nie śpiewałam Demarczyk, Osieckiej na egzaminach do szkoły teatralnej, tylko się zaśpiewałam: czerwone jabłuszko po ziemi się toczy. I zagrałam na akordeonie. Rozumiesz to? No to, ale słuchaj, ja się wychowałam w innym świecie, więc zrozumcie to, tak?
0: Ale właśnie to jest
1: do mnie nie dochodziło
0: najpiękniejsza
1: tamte
0: wartość.
1: Wiesz, ja czułam inaczej polskość, a przyznam się szczerze, że tą polskość dużo bardziej nadal dzisiaj czuję tam w Wilnie, niż tu w Polsce.
0: Wow.
1: Naprawdę. Ja tam jestem dumna z tego, że jestem z Polski, bo tam też zawsze było tak, to też inny aspekt. Ja byłam Polką, ja byłam obca. Ja byłam ta, co chce zawładnąć, powiedzmy, niektórzy Litwini tak mówili. I to wcale nie było tak, że ja mogłam tak, wiesz, wszędzie ten. Ja chodziłam do szkoły litewskiej muzycznej i tam to, wiesz, różnie, różnie. Ja nigdy nie mówię, że ja czułam się bardzo szykanowana, ale to zawsze takie...
0: A dzisiaj ty w środku, ty jako Asia kobieta się masz ze swoją kobiecością, miłością do siebie, takim osadzeniem w sobie.
1: Ja się cieszę, że żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy poniekąd, bo jest nam łatwiej moim zdaniem, bo widzimy więcej, rozumiemy, mamy szansę widzieć więcej i widzieć, że każdy jest okej taki, jaki jest. Mhm. A kiedyś tego nie było właśnie. Więc oczywiście, że tak. No dzisiaj jest mi wygodniej, dzisiaj tak. Lepiej się czuję, na pewno, na pewno.
0: Ale masz takie poczucie swojej sprawczości, miłości do siebie, swojej kobiecości?
1: Tak, tego... mam poczucie wielkiej sprawczości. Naprawdę widzę, jak dużo zależy od nas samych, a nie od tego, co tam kto niby, że kiedyś się mówiło, że a tak zrobiła karierę, a tamta... Ja w ogóle nie. Ja widzę, że naprawdę zawdzięczasz to samej sobie. Mhm. Samemu sobie. To, kim jesteś, co robisz.
0: Trwa czwartkowy wieczór z PS I Love You by Ama w RMF FM. Do rozmowy z Asią wracamy za chwilę.

0: Przy mikrofonie Anna Maria Sieklucka i w PS I Love You by Ama wracamy do rozmowy z aktorką Joanną Moro.
1: PS I Love You w RMFM. I Love You.
0: Asia, porozmawiajmy chwilę jeszcze o roli, z której jesteś najbardziej znana, o Annie German. Po tym serialu sama zaczęłaś śpiewać i oberwało ci się za to, że nie jesteś aż tak dobra jak prawdziwa Anna German. Bolało cię to?
2: Byłoby bardzo, bardzo przykro i bardzo, bardzo to przeżywałam, ale dzisiaj już było, minęło. Traktuję to jako lekcję właśnie, żeby się rozwijać. Poznałam wspaniałych nauczycieli śpiewu potem, bo cały czas jednak doskonaliłam się w tym i bardzo dużo mi dali nawet, nie wiem, ja zrozumiałam, że to jest, po pierwsze to jest mięsień śpiew, tak? Po prostu trzeba ćwiczyć to. To można wyrobić po prostu praktyką. Ale też bardzo dużo moja nauczycielka, wspaniała Sasza Strunin, która dzisiaj w ogóle realizuje się jako reżyserka filmowa i odnosi wielkie sukcesy, jest ogromnie mądrą, wspaniałą osobą. Jest wspaniałym nauczycielem. Wspaniałym. Bardzo wiele jej zawdzięczam. Dała mi taką pewność siebie. Nigdy mi nie mówiła, słuchaj, ale ty to zrobiłaś, zobacz, ty to zrobiłaś perfekcyjnie tu i tamto. I wiesz, i ona mi nie mówiła jakim sposobem. Ona po prostu widziała ciebie i mówiła, teraz ty to, tak, tak, tak. I to wychodzi, no bo dzisiaj zapraszam, naprawdę. Zresztą jadę na kolędowanie wielkie do Stanów Zjednoczonych w tym roku, tak, już w grudniu. Odwiedzimy wszystkie właśnie polonijne miasta, Nowy Jork, Chicago, a nawet może Los Angeles zahaczymy. Z wspaniałymi artystami, wiesz, kurczę, aż tak mówię, ale super, że tak zakończymy może. Z Kają, z Bednarkiem, z Eweliną Flintą, z wspaniałymi po prostu piosenkarzami jadę właśnie kolędować do Stanów Zjednoczonych.
0: Brawo.
2: Tak, tak. Bardzo się z tego cieszę.
0: Zobacz, jak to pięknie historia toczy koło, nie? Jak to pięknie energia krąży. Że tak naprawdę to się zaczęło od twojego dziecka i od piosenki Szalona. A jest dzisiaj...
2: Moim marzeniem jest zrobić jakąś jeszcze piosenkę. Tak, to rzeczywiście czuję, że to tak dla mnie po prostu. Nie po to, żeby gdzieś... Tylko żeby rzeczywiście tak trzeba... Wiesz, trzeba cały czas siebie tak...
0: Żeby to była taka kropka, w pewnym sensie jakaś kropka nad i ciebie, co?
2: No, tak, tak, tak, dla siebie coś fajnego. Bo jak mam recitale, to często ludzie mówią, a fajnie by było, gdybyś sama też coś swojego.
0: No to tego ci życzę.
2: No dzięki.
0: Bo właśnie chcę się ciebie zapytać jeszcze, czego ci życzyć, a na pewno tego ci życzę, żebyś miała takie coś w 100%
2: swoje. Swoje, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak samo w roli. Oj, no, no, no.
0: Tak, w tym aktorstwie też.
2: Tak.
0: I w tym poczuciu siebie takiej osadzonej bardzo.
2: Tak, bo cały czas to jeszcze. Ale widzisz, może kiedyś się spotkamy, to zupełnie inaczej porozmawiamy. Ale teraz jest tak.
0: No teraz jest tak i to też jest piękne. Dzięki, Asia.
2: Dzięki.
0: Była z nami aktorka Joanna Moro i koniecznie sprawdźcie całą rozmowę na YouTubie, wpisując PS I Love You by Ama. A ja życzę wam spokojnej nocy. Dobranoc.

0: Już prawie północ na zegarach. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Katarzyna Podrasa.
1: Zapraszam. W Rzymie wielka walka o finał turnieju WTA, mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną. W faktach także Puszcza Solska po pożarze. Dowiecie się, jaka jest skala zniszczeń.
2: Las w tej postaci, który do tej pory znaliśmy, on przestał istnieć.
1: Mamy też ważną informację dla turystów wybierających się w Tatry. Zaczynamy oczywiście od wielkich emocji z kortu w Rzymie. Iga Świątek remisuje z Eliną Świtoliną 1-1 w setach. Przypomnę, że stawką tego spotkania jest finał turnieju WTA. Trwa trzeci set tego spotkania. Trzymamy kciuki za Igę, a do tego meczu wrócimy w faktach za niecałą godzinę. Leśnicy oszacowali zniszczenia w Puszczy Solskiej, w której spłonęły setki hektarów lasu. Twierdzą, że trzeba będzie wyciąć 1/3 lasu objętego pożarem. W Józefowie był reporter RMF FM Dominik Smaga, który wyjaśni Wam, o jak duże powierzchnie chodzi.
3: Leśnicy mierzyli to dronami i dzięki obrazowi z kamer ocenili, jak duża część lasu jest martwa.
2: Powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Najgorsze straty będą dotyczyły około 400 hektarów. Prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu.
3: Mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów i zastrzega, że część zieleniących się drzew może obumrzeć i stać się siedliskiem szkodników, stąd skala wycinek.
2: Las w tej postaci, który do tej pory znaliśmy, no on przestał istnieć. To się nie wróci w perspektywie stuletniej.
3: W to miejsce sadzony ma być nowy las. Niestety głównie łatwopalne monokultury sosnowe, bo ziemia jest za mało żyzna dla drzew liściastych.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Całkowicie zniesiono kwarantannę nałożoną na ponad 1700 pasażerów i członków załogi statku wycieczkowego Ambition. To na jego pokładzie zmarł 92-letni Brytyjczyk, a kilkadziesiąt osób skarżyło się na wirusowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wycieczkowiec zacumowany w Bordeaux we Francji będzie mógł ruszyć w dalszą podróż w kierunku Hiszpanii. Dlaczego francuskie władze podjęły taką decyzję? Wyjaśni to paryski korespondent RMF FM Marek Głowski.
4: Według francuskiego Ministerstwa Zdrowia przeprowadzone badania wskazały, że część pasażerów statku Ambition zaraziło się zwykłą grypą żołądkową i nie ma żadnych dowodów, iż mogła ona przyczynić się do śmierci 92-letniego Brytyjczyka, który zmarł na atak serca. Najpierw więc zniesiono kwarantannę nałożoną na tych pasażerów, którzy nie mieli żadnych objawów, a następnie wydano załodze pozwolenie na to, by statek opuścił Bordeaux. Francuskie władze podkreślają, że to, co dzieje się na statku Ambition, nie ma nic wspólnego z wcześniejszymi przypadkami zakażenia groźnym antywirusem na pokładzie wycieczkowca MV Hondius.
5: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od dziś cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6 zł i 85 groszy, a za 95 zapłacimy tyle co wcioraj, czyli 6 zł i 39 groszy za litr. Teraz ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry. Już w poniedziałek zacznie się remont popularnego szlaku, drogi do Morskiego Oka. Nie tylko nie będzie można tam dojechać, ale nawet dojść, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
1: Można się już zapisywać do tegorocznej edycji Poland Business Run. Tysiące osób w Polsce i na świecie pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Gościem internetowego radia RMF 24 była Agnieszka Pleci, prezes Fundacji Poland Business Run.
7: Albo stacjonarnie można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w 5-osobowych sztabach. sztafetach, czyli w tej przyjaźni, tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej, biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych.
1: A jak się zapisać na Poland Business Run 2026? Informacje znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po północy. Jest piątek, za rogiem już weekend i uwaga, połowa maja, czyli do wypłaty coraz bliżej. I po zimnej wiosce idziemy w stronę ciepłych nocy. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z Wami. Cześć. I oczywiście cały czas trzymamy kciuki za Igę Świątek.

Tak, brzmi dobranocka w RMF FM. Wiktoria Kida i Oskar Cyms. Kwadrans po północy, ale zostawmy na chwilę muzykę, bo wielkie emocje na korcie w Rzymie. Nasza Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA. Rywalką Elina Świtolina trwa trzeci. Decydujący set. Nie wygląda to niestety dobrze dla nas, ale nie poddajemy się. Dmuchamy i zaciskamy mocniej kciuki.

piosenka tych, którzy nie lubią szarości. Kombi w RMF FM, tu dobranocka. Ja cały czas zerkam na mecz Ingi Świątek z Liną Świtoliną. Niestety jej rywalka prowadzi w trzecim secie, ale my mocno trzymamy kciuki. A tak przy okazji to przeglądam też internet i takie przysłowie znalazłam. Pankracy, serwacy, bonifacy, to źli ogrody, to źli na ogrody chłopacy. No tak, bo dziś 15 maja, zimna Zośka. Nasze rośliny już po tej nocy mogą spać spokojnie bez kołder. Jeśli debiutujecie w roli ogrodników, to jak coś teraz zasadzicie, to wam nie zmarznie i debiut będzie udany. A poza tym to pamiętajcie o Zośkach, wyściskajcie je mocno. Od RMF też lecą najlepsze życzenia.

0: też tak macie, że jak słyszycie Młodszego Piaska, to od razu jakoś Złotopolscy przed oczami się pojawiają. No piękne czasy, ale na chwilę zatrzymujemy najlepszą muzykę, tematy poważne. Teraz prosto z radia RMF24, Tomasz Terlikowski.
1: Już z najnowszymi informacjami. Krzysztof Zasada jest
2: już
1: z
2: nami. Przygotowuje się do tego.
1: On się już przygotowuje, no bo rzeczywiście wracamy do doniesień z Ukrainy. W Kijowie piekło, tak podaje kanał Prawdziwa Wojna. W nocy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy, Kijów, dronami i pociskami. Kilka budynków, w tym bloków, jest uszkodzonych. Jeden się zawalił. Jak podaje ukraińska Prawda, 3 osoby zginęły, a ponad 40 jest rannych. Sytuację śledzi Krzysztof Zasada, który jest, tak jak słyszeliście, w naszym
2: studiu. Tak, właśnie przybiegłem do studia w związku z tym, że sprawdzałem ten bilans ofiar, faktycznie potwierdzone 3 ofiary. Przed chwilą wyciągnięto spod gruzów ciało kobiety, spod gruzów 9-piętrowego bloku w rejonie Darnickim w Kijowie. Ten blok został trafiony bezpośrednio rosyjskim dronem dzisiaj rano. Zawaliła się cała jedna klatka schodowa, zniszczonych zostało 18 mieszkań.

0: nocy. Dzisiaj mamy już czwartkowe, w środę w nocy z wtorku na środę, czyli mamy ponad 24 godziny ataku i w tym czasie Rosjanie, jak podliczają tamtejsze służby, wystrzelili przeciwko Ukrainie 1428 dronów. To jest potężna liczba. Od początku wybuchu wojny, tej pełnoskalowej w 22 roku, w ciągu doby nie było tak wielkiej liczby dronów wystrzelonych w stronę Ukrainy. Co więcej, poleciało także 56 rakiet i pocisków kierowanych. One, jak twierdzą ukraińskie siły powietrzne, zostały w dużej części zestrzelone, nawet w bardzo dużej. Jeśli chodzi o drony, dowództwo sił powietrznych twierdzi, że udało się zestrzelić 95,5% prawie dronów, ale mimo wszystko trafiły w kilkadziesiąt lokalizacji i drony, i rakiety, siejąc naprawdę spustoszenie. W Kijowie to, co się wydarzyło, czyli zawalony blok, no obrazek, którego dawno nie widzieliśmy.
1: Przerażające wizje rzeczywiście i to zupełnie nie sprzęga się, chociaż to nie jest do końca prawda z tym, co mówił Putin, że wojna dobiega końca. Wygląda na to, że to są słowa, a w rzeczywistości... No to pan Pieskow oczywiście powiedział, że tak, wojna się skończy, jak Ukraina im odda Donbas.
0: Tak jest. I rosyjscy propagandyści za chwilę po wypowiedzi Putina dawali takie tytuły swoim artykułom. Nikt z na Rosji nie zrozumiał słów Putina, który powiedział, że wojna się rychło skończy. Nie ma... Tłumaczono, że jest źle zrozumiany przez cały cywilizowany de facto Zachód. Ja dodam, że ten atak trwający ponad 24 godzin to nie jest tylko,
1: w ogóle,
0: tylko na Kijów, bo tak naprawdę alarm powietrzny trwał także dla całego terytorium jednocześnie Ukrainy, ale także przemieszczały się te drony. One cały czas są w przestrzeni powietrznej Ukrainy i tak naprawdę dzisiaj jest bardzo trudny dzień dla wszystkich mieszkańców, bo tak naprawdę nie opuszczają schronów. Co ciekawe, minister spraw zagranicznych Ukrainy związał ten atak z taką prowokacją rosyjską podczas wizyty Trumpa w Chinach. I zaapelował do tego, by Amerykanie i Chińczycy, to chyba jedyne światowe mocarstwa, które mają wpływ na Putina, nieobliczalnego przywódcę, aby wywarły presję na niego, bo to, co pokazuje, tak samo jak powiedział dzisiaj rano prezydent Zełenski, to, co pokazuje, nie ma nic wspólnego z dążeniem do co najmniej rozejmu, a co dopiero pokoju.
1: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada, z najnowszymi informacjami. Pięknie dziękuję Ci za tę informację.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Nie udało się. Iga Świątek nie zagra w czwartym w karierze finale turnieju WTA w Rzymie, ale Iga, byłaś świetna. Dla ciebie brawa, jesteśmy z tobą i życzymy powodzenia w Paryżu w przygotowaniach do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. A my teraz wracamy do najlepszej muzyki. Kamil Bednarek.

0: 2 miliony słuchaczy miesięcznie jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Zalia, to za nami. A przed nami kolejny temat z radia RMF24 i ponownie Tomasz Terlikowski.
1: Ważne wiadomości z polskiej gospodarki. 3,4% to tyle wzrósł produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale tego roku. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. W studiu radia RMF24 nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: 3,4% to jest dobry wynik?
2: Gdybyśmy tak spojrzeli na to na świeżo, na surowo, nie uwzględniając tego, jak gospodarka rozwijała się na przykład w poprzednich miesiącach, to jest bardzo dobry wynik. 3,4% to oznacza, że po pierwsze się rozwijamy, a po drugie rozwijamy się dość szybko. No ale spodziewaliśmy się więcej. Eksperci, analitycy oczekiwali, że ten dzisiejszy odczyt to będzie 3,6%, 3,8%, więc tutaj jest pewne rozczarowanie. Okazuje się, że ta nasza gospodarka traci tempo nieco szybciej. No i w porównaniu z tym, co mieliśmy na koniec ubiegłego roku, czwarty kwartał roku 2025, wtedy ten odczyt szybki, taki jak dziś, wstępny, wyniósł 4%, no a po późniejszym skorygowaniu 4,1%, więc to jest 0,6-0,7 różnicy punktu procentowego, więc dobry, ale nieco rozczarowujący.
1: Skoro eksperci spodziewali się wyższego wyniku, to co może być powodem tego spadku?
2: Wydaje się, że wojna na Bliskim Wschodzie na razie tutaj nie ma nic do rzeczy, bo w zasadzie to jest tylko marzec. Oczywiście już wtedy zapłaciliśmy sporo więcej za paliwa, program obniżek, obniżonego VAT-u i akcyzy na paliwa wszedł dopiero w kwietniu, więc oczywiście tutaj też mógł trochę dorzucić, ale wydaje się, że tym głównym winowajcą jest pogoda. Mieliśmy przecież bardzo zimną zimę, takiej jakiej nie mieliśmy od lat, zimną i śnieżną. Co więcej, to odchylenie temperatury było, no z tego co pamiętam, o kilka stopni, jeśli spojrzymy na średnią wieloletnią. No i to rzutowało nam na inwestycje, no bo przecież nie będziemy budować wielkich rzeczy, kiedy leży śnieg, albo kiedy jest bardzo zimno. Inwestycje wyraźnie spowolniły, a ten rok miał stać właśnie pod znakiem inwestycji. Pieniądze z KPO miały do Polski płynąć szerokim strumieniem, a gdy już dopłyną, to miały trafiać na inwestycje. No właśnie, o tym też rząd mówił, że 2026 to ma być rok inwestycji. Zima na razie w pierwszym kwartale nam to pokrzyżowała, a konsumpcja nie pozwoliła nam tego nadrobić, bo polska gospodarka stoi konsumpcją, tym co Polacy po prostu kupują, na co wydają swoje pieniądze, a zimna zima też tutaj mogła nieco spowolnić, bo kupiliśmy może cieplejsze buty i kurtki, no ale nie starczyło nam być może chęci na to, by te pieniądze wydawać gdzie indziej, bo po prostu było nam zimno.
1: A czego mamy się spodziewać w kolejnych danych, w kolejnych kwartałach?
2: Wydaje się, że lepiej nie będzie, to znaczy te prognozy na koniec roku, na przykład prognozy Narodowego Banku Polskiego ostatnio, które zrewidowane wskazywały, że koniec roku 2026 to nie będzie wzrost PKB o 4%, tylko o 3,5%. No i problem jest taki, że no już mamy niżej niż 3,5%, więc widać, że ten spadek dynamiki już się dzieje szybciej niż byśmy chyba tego oczekiwali. No a do tego spodziewamy się, że inflacja może być napędzana przez wzrost cen paliw i utrzymywanie się tych wysokich cen paliw, jeśli nie będzie porozumienia na Bliskim Wschodzie. A nawet gdyby było, to przecież powrót do tych cen paliw sprzed konfliktów w Zatoce Perskiej też nie wydarzy się od razu, więc to może nam napędzać inflację. Być może ona na koniec roku może wynieść nawet powyżej celu inflacyjnego NBP, czyli 3,5%. To by oznaczało, że gospodarka powinna zwalniać, ale na pocieszenie, nawet gdyby wyniosła ten rozwój, ta dynamika 3%, to i tak by nam to dawało pewnie miejsce w europejskiej czołówce, no bo gdy spojrzymy na naszych sąsiadów większych, na przykład większych gospodarczo, Niemcy odchodźmy, no to przecież oni balansują na granicy stagnacji, czy nawet kto wie, może recesji 0,2, 0,5, w takim tempie rozwija się niemiecka gospodarka, a więc nie jest źle, ale widać pewne niepokojące symptomy.
1: Ale mogło być lepiej.
2: Mogło być lepiej, zawsze może być.
1: Igor Skrzypek mówił o tym, że jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, a będzie jeszcze lepiej, bo cały czas u nas najważniejsze informacje.
3: szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: na zegarach już prawie godzina pierwsza. To czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek doniesienia z kortów tenisowych w Rzymie. Niestety nie udało się. Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju WTA 1000. Potem najnowsze doniesienia z Kijowa po wczorajszym rosyjskim zmasowanym ataku na to miasto. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Posłuchajcie, w których regionach Polski spadnie najwięcej deszczu. Finał turnieju WTA w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2 i 2-6. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu. W sobotnim finale rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff. Teraz doniesienia z Ukrainy. Od północy w Kijowie trwa żałoba po wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku. Po tym nalocie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Zginęło co najmniej 16 osób, w tym dwoje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców stolicy. W kijowskiej dzielnicy Darnica wciąż trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami ośmiopiętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa. Stany Zjednoczone nie zamierzają ograniczać obecności amerykańskich wojsk w Polsce, zapewnił wczoraj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jego odpowiedź na doniesienia tamtejszych mediów o wstrzymaniu przerzutu do naszego kraju 4000 żołnierzy. Co obiecuje zatem szef MON? O szczegółach dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Wicepremier zapowiedział, że nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ba, dodał, że pracujemy nad zwiększeniem ich liczebności, a także zdolności operacyjnych wojsk amerykańskiego stacjonującego w naszym kraju. Szef MON podkreślał, że Stany Zjednoczone obecnie dokonują reorganizacji swoich wojsk w Europie, związanych choćby z wycofaniem z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że sojusz polsko-amerykański jest bardzo silny.
3: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia, jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
2: Szef MON zastrzegł, że bez ogromnej roli Stanów Zjednoczonych w odstraszaniu nuklearnym i ich obecności na wschodniej flance NATO nie ma możliwości mówienia o bezpiecznej Europie.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Intensywny deszcz i burze zbliżają się do Polski. Według synoptyków tej nocy do naszego kraju dotrze niż atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody.
5: Od piątku do niedzieli tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90 nawet niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu.
6: W których regionach Polski spadnie najwięcej deszczu?
5: W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy, północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
1: Z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Pras rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Lekkie ocieplenie i większy spokój w pogodzie pojawi się według prognoz na początku przyszłego tygodnia. Oszustwa przy sprzedaży węgla na Śląsku. Zatrzymane 3 osoby z Wodzisławia Śląskiego. Straty pokrzywdzonych to nie mniej niż 20 milionów złotych. Na czym polegało to oszustwo, wyjaśni reporter RMF FM Marcin Buczek.
7: Podejrzani prowadzili spółki zajmujące się sprzedażą węgla. Firmy te były pośrednikami w handlu. Swoim odbiorcom oferowali węgiel, ale już go tam nie dostarczali. Policję zawiadomiła jedna z oszukiwanych firm. Wstępnie straty poszkodowanych to według szacunków policji nie mniej niż 20 milionów złotych. Natomiast wartość przywłaszczonego węgla to ponad 3,5 miliona. Podejrzani w tej sprawie to rodzina, małżeństwo oraz ich córka. Łącznie postawiono im 18 zarzutów i policja już zapowiada, że sprawa może mieć swój dalszy ciąg.
1: W przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata. Startuje kolejna odsłona Kopernikus Festival. W programie znajdą się wykłady wybitnych naukowców z całego świata.
8: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię. Będzie z nami Hyanta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
1: Wymieniała Diana Sałaska z Copernicus Festival. Impreza rozpoczyna się w przyszły wtorek, a kolejne fakty usłyszycie już o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z wami, najlepsza muzyka również i będziemy tak do samego rana. A czemu nie?

Czujecie już weekend? To jest najlepsza muzyka w RMF FM. Dobranocka, RMF zawsze z wami. Cokolwiek teraz robicie 12 minut po pierwszej. Czy kończycie długi, długi dzień, czy zaczynacie? No ale wiecie, to jest piątek, 15 maja, zimna Zośka. Wszystkie Zośki pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i wiecie, ta nocka w piątek to już jest taka przyjemniejsza. Co robicie, gdzie jesteście? 3-3-2-2. Ja idę po kawę i gram wam najlepszą muzykę. Roxy i Faust, to już za chwilę będzie One Republic. Igor Herbut, zwani też Trek.

0: I przy takich dźwiękach od razu praca jakoś szybciej płynie w tę noc. 19 minut po pierwszej. RMF zawsze z wami. A teraz czas na kolejny temat z Radia RMF 24. Michał Zieliński.
1: Teraz nie mniej porywające sejmowe tańce z uregulowaniem rynku kryptowalut. Dzisiaj drugie czytanie i debata nad ustawami w tej sprawie. Wczoraj sejmowa Komisja Finansów zdecydowała, że projektem wiodącym będzie ten rządowy. Do tej ustawy strona prezydencka miała 16 poprawek, posłowie odrzucili 15 z nich, jedną przyjęli. Była to zmiana obowiązku sporządzenia raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Łączymy się teraz z sejmowym reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry, jestem.
1: No co będzie dalej? Jakie losy teraz czekają regulacje tej sprawy kryptoaktywów?
2: No teraz czekamy jeszcze 35 minut, bo o godzinie 14.15 ma rozpocząć się sprawozdanie komisji o czterech projektach, ponieważ ten wiodący to jest, tak jak wspomniałeś już, projekt rządowy, no ale komisja musi zaprezentować właśnie to sprawozdanie o projekcie Konfederacji, Polski 2050, to jest również projekt prezydencki, no i projekt rządowy. Później o 16.30 podczas tej debaty zapewne to też zapowiadali już politycy Prawa i Sprawiedliwości, zostaną przedstawione kolejne poprawki, a także poprawki prezydenckie, które najprawdopodobniej będą tymi samymi, które zostały wczoraj odrzucone przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych. Przypomnę, że z tych projektów, z tych poprawek, no to komisja odrzuciła między innymi propozycję obniżenia opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego dla firm kryptowalutowych z 0,4% przychodów do 1,1%. To również poprawka dotycząca złagodzenia zasad blokowania rachunków przez KNF, zwiększenie kontroli sądowej nad blokadami, obniżenia sankcji za naruszanie przepisów do poziomu wcześniej proponowanego przez rząd. Rozmawiałem dzisiaj z politykami koalicji rządzącej, którzy twierdzą, że ta poprawka, jedyna poprawka, która została przyjęta, no ona jest akceptowalna, ponieważ raportowanie tego wszystkiego właściwie o rynku kryptoaktywów przez KNF to jest dobre rozwiązanie, na to Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca może się zgodzić, ale nie ma zgody na inne poprawki, które rządzący uznali po prostu za niepotrzebne i niewłaściwe. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pochyliliśmy się merytorycznie nad wszystkimi poprawkami. Zgodziliśmy się na poprawkę, która dotyczy dodatkowego raportowania przed KNF-em sytuacji na całym rynku kryptowalut. Natomiast nie ma absolutnie i nie będzie zgody koalicji rządowej na to, aby obniżać kary. Ja wiem, że to jest dziś na rękę prezydentowi, a w zasadzie może nie prezydentowi, ale jego środowisku, które wygląda na to, że jest dosyć mocno umoczone właśnie w aferę kryptowalut i może ta taka nadmierna determinacja do załagodzenia kar jest efektem właśnie wcześniejszych przelewów finansowych, które płynęły z firmy Zonda Krypto. Tego nie wiemy, natomiast tutaj w tej materii jesteśmy nieustępliwi. Przede wszystkim stoimy na straży interesu Polek i Polaków, którzy chcą oszczędzać i to ich oszczędzanie musi być odpowiednio zabezpieczone, także wysokimi karami, aby odstraszyć potencjalnych przestępców, oszustów od zainteresowania się właśnie rynkiem kryptowalut. Więc tutaj nieuchronność kary jest bardzo ważna, ale także jej wysokość nie odpuścimy.
2: To był Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Ja rozmawiałem również dzisiaj z Henrykiem Kowalczykiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości i skarbnikiem tej partii, który mówił mi, że przyjęcie tej jednej poprawki, to jest tej prezydenckiej poprawki, no to jest właściwie taki pierwszy kompromis, na który poszła koalicja rządząca już od wielu miesięcy, ponieważ dotychczas to ugrupowanie, ta koalicja nie zgadzała się na żadne poprawki prezydenckie. Tak jak z tego, co mówił Henryk Kowalczyk, właściwie wszystkie ustawy były przegłosowywane, były procedowane tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach, które stawiała koalicja rządząca. No i wówczas właściwie politycy rządzący nie zgadzali się na żadne rozwiązania proponowane przez prezydenta, co skutkowało dwoma wetami. Prezydent, przypomnę, zawetował poprzednie projekty dotyczące rynku kryptowalut. teraz Henryk Kowalczyk powiedział mi tak barwnie, że to jest taka jaskółka, która może uczynić właśnie to, że prezydent będzie skłonny do podpisania tej kolejnej ustawy, no ale to trochę za mało jeszcze, bo im zależy na większej liczbie poprawek.
1: Jakub Rybski prosto z Sejmu, bardzo dziękujemy za tę wyczerpującą relację. Jeszcze tylko dodam, że wśród pomysłów polityków na regulację rynku kryptowalut jest też taki, który przewiduje, by ten regulator ustawić na zero, czyli w ogóle zakazać kryptowalut w Polsce. No, to by było śmiałe rozwiązanie, zważywszy, że szacuje się, że co najmniej 2 miliony Polaków posiada kryptowaluty. Gwoli uzupełnienia, jeszcze najnowsze notowania. Bitcoin kosztuje teraz 287 tysięcy złotych, a druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta, czyli Ethereum, 8160 złotych.
4: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

Jak jej tu nie kochać. Piękna, zadziorna i taka rockowa Daria Zawiał w RMF FM. 31 minut po pierwszej. Słuchajcie, przeglądam sobie kolorowe portale i czytam, że Edyta Górniak poszła na kebaba i tym żyje internet, a to wszystko miało miejsce po konferencji Sopot Hit Festival, na której też byliśmy. Ola Filipek potwierdzi. No ja nie wiem, skąd to takie zainteresowanie i zdziwienie. No, że poszła na kebaba. No przecież nawet diva z kosmosu czasem musi zatankować przy ziemskiej budce.

0: i taka muzyka zupełnie inaczej wybrzmiewa nocą. Natalia Szereder w RMF FM, ale my teraz wracamy do radia RMF 24. Michał Zieliński, jego gość i kolejny ciekawy temat.
1: Wystartowały już zapisy do Poland Business Run 2026 w tej jubileuszowej 15. edycji sztafety biznesowej. Wezmą udział tysiące osób z całej Polski, jak co roku, nie tylko Polski, również zagranicy, rzecz jasna, pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Z nami jest teraz Agnieszka Plety, prezes Fundacji Poland Business Run. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To ile ludzi już się zdążyło zapisać i od razu proszę powiedzieć, jak można do nich dołączyć?
2: 16 tysięcy, więc tak na start to bardzo przyjemnie. Przypomnę, że w zeszłym roku było nas 46 tysięcy, więc bardzo liczymy, że ta liczba zostanie utrzymana. Bardzo prosta sprawa. bieg.pbr.pl to już taka strona, którą Państwo znają od tych 15 lat. Przez tą stronę się można zapisać do formuły, którą sobie Państwo wbierzecie. Albo stacjonarnie można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w 5-osobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni. Tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej, międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych. Postawiliśmy na nogi wiele, wiele osób. Przywróciliśmy do działania i społecznego, i do życia, i nauczyliśmy chodzić te osoby z powrotem. To są naprawdę rzeczy wielkie i bardzo wzruszające, a to wszystko się dzieje dzięki Państwu i dzięki temu, że się angażujecie w bieganie albo w chodzenie, bo nie wszyscy muszą biegać. Jak ktoś ma ochotę sobie przejść, to też mamy taką formułę od zeszłego roku, no bo zrobił nam się trochę festiwal biegowy już, bo startujemy 30 sierpnia na lotnisku Bemowo w Warszawie i tu można i biegać, i chodzić, i dzieci mogą sobie też potruchtać w swoich małych dystansach. Potem przez cały tydzień można się dołączyć do nas wirtualnie i biegać nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, bo przypomnę, że fenomen trochę tego naszego zjawiska polega na tym, że ludzie się naprawdę łączą w 5-osobowe zespoły z różnych miejsc na świecie. Każdy wystarczy, że za pomocą aplikacji albo zegareczka sobie swój czas ściągnie. Ostatnia, 5. osoba, jak przebiegnie, liczy się czas drużynowy. I potem mamy finał w Krakowie, czyli 5 i 6. Jak zwykle przyzwyczailiśmy Państwa, że pierwszy weekend września to jest nasz weekend, więc biegamy w Krakowie i jesteśmy w Parku Jordana z całym miasteczkiem, z różnymi atrakcjami, które czekają na Państwa.
1: To ja zadam teraz pytanie retoryczne, które jednak będzie prowadzić do tego, żebyśmy zachęcili więcej ludzi do udziału w tej szlachetnej imprezie. Czy trzeba się legitymować jakimiś minimalnymi wynikami, rekordami życiowymi, czy jest to bieg absolutnie dla każdego?
2: Najcudowniejsze jest to, że niczym się nie trzeba legitymować, tylko fajnym nastrojem i chęcią, bo tutaj żadne wyniki nie są brane pod uwagę. Bardzo często, i to jest też cudna historia, my jesteśmy takim początkiem biegowym dla niektórych z Państwa, bo 4 kilometry to się wydaje takie nic, ale to tak nie do końca wygląda, do tego się trzeba też przygotować. W formule 5-osobowej sztafety już wybiegujemy razem 20 kilometrów, to już jest poważny wynik, to już jest półmaraton, ale można przejść, można przetruchtać, można po prostu przefrunąć na skrzydłach radości ten dystans i wszystkie formy są absolutnie dozwolone, nie trzeba się do tego specjalnie przygotowywać, także absolutnie jest dla każdego.
1: Proszę jeszcze nam powiedzieć, czy wasza impreza ma jakiś dedykowany specyficznie cel co roku odmienny?
2: Nie, my jesteśmy od samego początku wierni grupie osób po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. To jest taka grupa, która jeszcze 15 lat temu, wiem, że to brzmi paradoksalnie, jak amputacja może być niewidoczna, to była grupa, która była totalnie niewidoczna, bo bardzo często w ogóle się nie pokazywała, siedziała w domach. Teraz w ogóle osoby oprotezowane nabrały dzięki takiej społecznej akceptacji też zupełnie innej wiary w siebie i funkcjonują razem z nami, pokazują protezy, nie wstydzą się tego, są absolutnie obok nas i to jest też cudowne, że możemy pokazywać właśnie takie osoby. Wspieramy je nie tylko w zakupie protez, ale w rehabilitacji, która jest bardzo trudna i żmudna i mamy dwa podstawowe hasła, pobiegniesz, pomożesz, a drugie stawiamy na nogi, bo stawiamy na nogi w sposób dosłowny, rehabilitując te osoby u nas w Centrum Rehabilitacji znowu w biegu. ale też kobiety po mastektomii, to jest taka amputacja dosłownie niewidoczna, bo tej amputacji akurat nie widać. Kobiety się z różnymi problemami zmagają do końca życia. Także to jest ta grupa niemała, bo co roku jest 12 tysięcy amputacji w Polsce i jak 15 lat się zajmujemy tą problematyką, to niestety te statystyki się nie zmieniają.
1: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem była Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: Na zegarach druga to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam. Fakty o drugiej zaczynamy od wspomnień Krzysztofa Piesiewicza. Wybitny scenarzysta zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Później Bliski Wschód i trzecia już runda rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem. Kamil Stoch z kolei opowie o swoim życiu po zakończeniu kariery.
2: To nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, bo jest bardziej intensywnie niż jak byłem zawodnikiem.
1: Zapraszam. Stworzył kino, które potrafiło pokonać granice smutnego, szarego PRL-u. Tak, w RMF 24. Zmarłego wczoraj Krzysztofa Piesiewicza wspominał Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu Filmweb. Nominowany do Oscara twórca filmowy odszedł w wieku 80 lat.
3: Kiedy dzisiaj jedzie się gdzieś, nie wiem, do Włoch, do Francji, do Stanów Zjednoczonych czy do Azji, no rzuca się nazwisko Kieślowski, Piesiewicz i one absolutnie wszyscy je znają. Te filmy ciągle żyją, ciągle wzbudzają niesamowite emocje. Widzowie i widzki przeżywają je. No, Kieślowski z Piesiewiczem pokazali, że można opowiedzieć o smutnym, szarym, betonowym osiedlu w Warszawie, jednocześnie pokazać historie, które są bardzo uniwersalne, dotykające ludzkich przeżyć, ludzkich losów.
1: Krzysztof Piesiewicz był także senatorem. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Zarzuty korupcyjne dla najbliższego współpracownika prezydenta Ukrainy mocno utrudnią Kijowowi obronę przed Rosją. Przyznaje to w rozmowie z Krzysztofem Berendą ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniarzycki. W poniedziałek były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To prawa ręka Wołodymira Zełenskiego.
4: Mam nadzieję, że świat patrzy na to, że walczymy z korupcją naprawdę. Z drugiej strony oczywiście, że Rosja będzie korzystać z tym, że Ukraina może być słaba. Słaba w żądaniu i to jest nasz jeden z największych problemów, bo nie możemy zmienić prezydenta albo parlament, albo rząd w ciągu wojny. To jest niemożliwe. Musimy jakoś zrobić wszystko dlatego, żeby zmienić